bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

wyjść, a żadne z nich nie. Na głupie dziwi, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to ból,

jak na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

SK Ostrzeszów.

ulicach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
3: Jego demoświan. Na termometrach zobaczymy dziś 16 stopni, no i ma być też trochę słońca. A taka prognoza to i w środę humor nieco może poprawić. Choć od rana oczywiście ciepłą kurtkę trzeba mieć i w drodze do pracy trzeba uważać, bo warunki nie najlepsze.
2: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: SK Ostrzeszów. News.
3: Każdy spór można zakończyć polubownie. Temu służą sądowe mediacje. Właśnie trwa tydzień mediacji, a z pomocy można skorzystać w Sądzie Okręgowym w Kaliszu. Adwokaci dyżurują do piątku od 9.30 do 11.30. Zapisów nie ma. Specjaliści na wyciągnięcie ręki, odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące porodu. 20 października w Ostrowie odbędzie się spotkanie w ramach Tygodnia Godnego Porodu. Tematem będzie
5: kontakt skóra do skóry, który jest najważniejszy po porodzie.
3: Mówi położna Anita Świątek. Zapisy trwają.
6: Jankes!
7: Kama!
8: I Wiktor!
6: W Radiu SK!
9: 6 rano, środa. Ludzi szkoda.
10: Jakich ludzi?
9: No tych, co musieli wstać o tej porze.
10: No i tam zaraz musieli. Może są tacy, co wstają, bo chcą, a do tego mają świetny humor.
9: To jakieś podejrzane.
10: No to sprawdźmy, proszę, dajcie znać. Jaka jest to środa? Jest okejka czy kciuk w dół?
9: 664 402
10: 302
9: albo
11: Messenger.
9: Ma się rymować. Albo gadajcie do Messengera. O, i teraz jest okej. Okay. No, no.

0: Trzeba, J-Lo na antenie Eski. Pamiętaj, Kama, jakbyś miała się jakoś zestarzeć, to właśnie tak.
1: Dobrze, na bogato, rozumiem. Nie ma problemu z przyjemnością. I też bym chciała mieć pośladki ubezpieczone na jakieś 2 miliony dolarów.
0: O, i wyraz pośladki, od razu dzień się lepiej zaczyna. Powstała kontrowersja na początku tego programu. Czy to możliwe, że w środę o tej porze ktoś już ma dobrą środę? Więc pytanie, czy dajecie już w środzie okejkę? Jak u was sytuacja? Okej, nie okej? Jesteście hejterami czy loversami tego dnia?
2: Dzień dobry. Cześć, z strony Wojtek. Wczoraj informowałem was, że jadąc na delegację nie wziąłem kluczy od sterówki.
3: Tak było.
2: No ale dzisiaj już tego błędu nie popełniłem. No i dzień jak najbardziej na plus.
1: A wiecie dlaczego nie popełnił? Bo postanowił nie jechać do pracy.
0: No to jak tam wasza środa? Jest okejka dla niej czy nie? Wiadomości na Messengerze.

0: Prima balerina i margaretka. Gdyby to jakiś facet śpiewał, to byłby prima baleron.
1: Też ładnie.
2: Poranne prasowanie.
0: Dawno nie jadłem baleron.
3: A ja jeszcze chciałam chwilę temu powiedzieć, że prima balerina weszła do studia, ale po tym, że powiedziałeś baleron, to jednak nie będę tego mówić.
2: Może nie.
3: Z nami pani Jadzie, dzień dobry.
0: Jadzia jest jak najlepsza szyneczka, dzień dobry.
3: Dzisiaj pytamy się naszych fantastycznych słuchaczy, którzy są z nami już od 6 rano. Czy środa jest okej, okay, czy...
2: Okej.
0: Jest
2: tak?
0: U ciebie
2: okejka? Tak jak mały piątek.
3: I od razu się jakoś tak na serduszku zrobiło lepiej.
0: Kiedyś był taki słuchacz, który dzwonił i krzyczał, że środa minie, weekend płynie.
2: No
0: i to prawda. No. Słuchaj, tymczasem Sandra Kubicka, to jest taka była modelka, teraz celebrytka, influencerka, znana z pudelka, zaprosiła na randkę swojego nowego faceta, bo tam jest duża dynamika związku, był wcześniejszy, teraz jest nowsiejszy i oni poszli na randkę do bawialni dla dzieci, dlatego, że ten nowy facet dostał razem w pakiecie z Sandrą również jej dziecko.
3: Dziecko, które należy do barona.
0: Do barona.
3: Tak, Nadążasz.
2: No.
0: I teraz to jest punkt wyjścia do pytania o twoje randki. Pamiętasz?
3: Czy ty chodziłaś na randki?
0: Pamiętasz to jeszcze?
2: Nie bardzo, ale chyba chodziła.
3: A taka najgorsza randka, na jakiej byłaś?
0: No. A w drugą stronę...
2: Jak mnie chłopak zaprosił na mecz Legii.
3: Domyślam się, że przegrała. A najlepsza?
2: A to ci nie powiem.
0: I być może najważniejsze pytanie naszego poradnego spotkania. Co byś zrobiła, gdybym to ja zaprosił cię na randkę?
3: Jakieś wymagania?
2: Powiedziałabym Oli.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
5: Coś dzwoni.
2: Środa. Może Ola.
6: Tydzień zginie.
0: O, wszystko się zgadza.

0: delikatna. Moja babka kiedyś mówiła, to nie jest brzydki wyraz, wbrew pozorom, taka delikutaśna, czyli Billie Eilish na antenie Eski.
1: Pozdrowienia do twojej babci.
0: No to była niezła kobieta. 25 minut po godzinie 6. Czy niezła jest środa? Czy ona dostanie od was okejkę? Czy jest akceptacja dla tego dnia? O to pytamy.
2: Dzień dobry. Wszystko byłoby okej, gdyby nie ten deszcz. Pozdrawiam, miłego dzionka.
1: Nie no, spoko, generalnie jest to tekst, który możemy mówić przez najbliższe kilka miesięcy. Ale zdecydowanie okejkę będą udawali dzisiaj nauczyciele. Dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej, w moich czasach powszechnie znany jako Dzień Nauczyciela.
0: Co to jest za praktyka, że się dzisiaj nie idzie do szkoły? Twoje dzieci nie idą, moja córka też nie idzie. Kto to wymyślił?
3: Moja mama jest nauczycielką i jak zawsze chodziła, to przynosiła słodkie rzeczy później.
0: To się łapówka nazywa.
1: Dzisiaj też pewnie nie idzie. Ale wiesz co, myślę sobie, że to trochę znak czasów. Kiedyś Dzień Nauczyciela i nauczyciele świętowali, a dzisiaj świętują, nie widząc się z uczniami.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
4: W Radiu SK.

0: Reklama.
1: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
0: A co mamy do wyboru?
1: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
0: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
1: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
3: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
3: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonów bike. Reku Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 10 lat, tysiące zadowolonych klientów i rabaty nawet do 50%. Spoko Optyk świętuje 10. urodziny. I ty rzuć okiem na to, co przygotowaliśmy. Przez cały październik okazje na okulary i oprawki w Pleszewie i Ostrzeszowie. Wpadnij, skorzystaj z promocji i skosztuj urodzinowego tortu. Mniam! Przekonaj się, że warto. Spoko Optyk, bo dobry wzrok to najlepszy prezent.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
12: W miarę płynnie jedzie się teraz przez nasze miasta, choć wiadomo, samochodów o tej porze jest więcej, bo jakoś do pracy dotrzeć się trzeba. A to już nie pora na poranne spacery. Na termometrach teraz 8 stopni, a w planach przelotny deszcz.
11: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
9: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Zbliża się 6.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak, narżownik z Wrocławia, zatrzymany. Do ataku doszło wczoraj wieczorem na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Więckowskiego. Do szpitala trafił około 40-letni mężczyzna z raną brzucha. Zatrzymany. Może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Maksymalna cena litra benzyny 95 wzrosła dziś do 7 zł. 11 groszy, a za olej napędowy zapłacimy 7,98.
14: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
15: SK Sport News.
13: Iga Świątek gra z Magdaleną Fręch. To w drugiej rundzie turnieju w Wuhan. Na razie Świątek wygrywa. W pierwszym secie było 6-2. Teraz 3-0 także dla Raszynianki. A dziś czeka nas jeszcze deblowe spotkanie Mai Chwalińskiej i Nikoli Bartunkowej. Polka i Czeszka zmierzą się z Elis Mertens i Dianą Schneider. Rozpoczęła się druga kolejka Ligi Mistrzów. Aż 7 bramek oglądaliśmy w spotkaniu Interu z Klub Bruk. Goście wygrali 4-3. Bayern Monachium sensacyjnie zremisował z norweskim Wikingiem 3-3. Z kolei Barcelona 4-1 rozbiła Galatasaray. Sabah Bachu Tymoteusza Buchacza wygrało ze Slawią Praga 2-0.
14: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
16: Jankes. Kama i Wiktor.
17: W Radiu SK.
18: Siemano, jest 6.30 rano. To jest SK. Dzień dobry. Środa, 14 dzień października.
19: No i właśnie, niektórzy twierdzą, że środa jest fantastyczna, niektórzy twierdzą, że środa trochę mniej im fantastycznie pachnie. W związku z tym pytanie do Was. Dajemy okejkę, czy nie?
20: Siema, siema SK. Oczywiście pozytywnie, pozytywnie, bo coraz bliżej do weekendu, do weekendziku.
18: O, z każdym krokiem. No to jak jest? Dobrze czy niedobrze? Jest okejka? Kciuk w górę czy w dół? Dla środy oczywiście.
19: Chciałbyś też dostać okejkę?
18: Dawaj.

0: Jakbym ci powiedział, że to jest o mnie kawałek, to byś uwierzyła?
1: Nie. Ale ja generalnie rzadko kiedy wierzę w to, co mówisz.
0: Bardzo dobrze, bo tak się składa, że ten kawałek zatytułowany jest Loser.
1: No, no, sprytnie. 37 minut po godzinie 6. Czy ty już miałeś okazję mieć w ustach kawałek książula, dokładnie jego pizzy?
0: Nie, ale mam internet i czuję się tak, jakbym zjadł z całym internetem tę pizzę. Z tą babcią, która powiedziała, zaraz umrę.
1: No ja oczywiście przy okazji tej całej historii z książulem, no, ludzie zaczęli grzebać w jego historii.
0: Tak.
1: I piszą tak, książulo jeździ Porsche, zarabia miliony, ale matury nie zdał.
0: No to potwierdza tę starą internetową prawdę właśnie.
1: Czyli?
0: Że nie matura, a chęć szczera zrobi z ciebie youtubera.
2: Radio SK. Reklama.
3: Mamo, te wafelki mają żółtą naklejkę, mogę?
4: Jasne, kochanie. To znaczy, że dzisiaj są w super cenie.
3: A dlaczego?
4: Bo niedługo kończy im się data ważności, ale wciąż są okej. Netto je przecenia, żeby nic się nie zmarnowało. Nie marnuje i zyskuje.
3: Aha! A tu jest najlepiej spożyć przed. Co to znaczy?
4: To znaczy, że do tego dnia jest najsmaczniejszy, ale jutro też będzie dobry. A jak jest napisane, należy spożyć do, to trzeba zjeść na czas, żeby brzuszek nie bolał.
3: Czyli my teraz ratujemy ten wafelek przed zmarnowaniem?
4: Dokładnie. A przez cały tydzień świętujemy Światowy Dzień Żywności.
3: To idziemy ratować jedzenie?
4: My to robimy codziennie. Poszukajmy jeszcze jakichś pysznych skarbów.
2: Netto. Nie marnuje i zyskuje.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Niezłe żarty sobie robi Calvin Harris. Summer. Oho, kolejny summer zaplanowany za 10 miesięcy. Happy birthday
1: to you. Edzia, Edzia.
0: Yeah, yeah.
2: Budzi w urodziny.
0: Cześć, Edytka.
3: Cześć, cześć.
1: Witamy cię bardzo serdecznie, bardzo ważnego dnia, 14 października. Kochana, wszystkiego najlepszego z okazji twoich fantastycznych, okrągłych 40 urodzin!
3: Wow. Dzięki bardzo!
0: Słuchaj, przede wszystkim to gratulacje należą się twojej mamie, bo to... To nasz prywatny Freddie Mercury, czyli
3: kochana.
0: Kama. Słuchaj, to, ale że twoja mama, ja oczywiście nie chcę niczego umniejszać ludziom, którzy mają trochę więcej lat, no bo mama siłą rzeczy ma trochę więcej lat niż ty, skoro jesteś jej córką.
3: Troszkę.
0: Ale że ona ogarnęła wejście na sk.pl, wypełnienie formularza, przeklikanie, napisanie i wykombinowanie, że tą nową technologią się dołączy do radia, a my do ciebie zadzwonimy, to naprawdę jest dla
3: niej. Mama jest internetowa. Ostatnio nawet nauczyliśmy ją korzystać z Allegro, więc...
4: O, tylko na Tinder jeszcze.
0: Może akurat tego nie.
1: Słuchaj, ale mamy informację właśnie od twojej mamy, że jesteś wspaniałą córką. Na co dzień pracujesz podobno w gabinecie słuchowym, więc czy ty mogłabyś zrobić badanie słuchu Wiktorowi? Bo ja mam poczucie, że ja do niego mówię, a on ciągle mnie nie słyszy.
3: Oj, oczywiście, zapraszam.
0: Ale jak da się to jakoś przez telefon zrobić? Jakiś taki prosty test?
3: Przez telefon trudno, musiałby się na osobistą wizytę umówić.
1: Czekaj, ja jestem osobiście obok niego. Wiktor!
0: No?
1: Idź zrobić mi kawę.
0: Co?
1: No, nie działa, no.
0: Edyta, słuchaj, no. Jednocześnie klikam sobie, patrzę, że pierwszy wolny termin, bo na NFZ chciałem. 2029, także jesteśmy umówieni.
3: Po znajomości trochę wcześniej.
1: Rok wcześniej. Edytko, kochana, jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji twoich urodzin. Stówka urodzinowa dla ciebie od nas. Wręczamy
3: Dzięki
1: ci.
3: Dzięki bardzo.
1: I życzymy ci tego, żebyś była zawsze tak samo fajna, uśmiechnięta i dobrze słyszała.
0: Tak, wszystkiego
3: Dzięki.
0: Najlepszego.
3: Mogę kogoś pozdrowić?
0: Dawaj.
3: Na szybkiego?
0: No.
3: Oczywiście dziękuję mamie kochanej, mojemu rodzeństwu, sąsiadom, dziewczynom z pracy. Marta w Radomiu, słuchaj mnie.
4: Słuchaj.
3: Wszystkich znajomych, którzy byli na sobotniej imprezie.
4: No,
3: urodzinowej oczywiście.
1: Ale co więcej, wszyscy słuchają.

0: Za chwilę siódma, za chwilę kolejne newsy w SC. Tak podglądamy, co tam Kuba Krzyżak przygotował. I jest ranking poparcia czy też zniechęcenia dla alertów RCB.
1: No, bo jak się okazuje, są ci, którzy lubią i są ci, którzy nie lubią. I ku naszemu zaskoczeniu, zresztą sami się tego dowiecie, jest zupełnie na odwrót niż myślicie.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK. Radio SK.
4: Reklama.
5: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
6: Chyba rurka.
5: A, no faktycznie.
6: No.
7: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
13: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś ptasie mleczko Wedel 340 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
16: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
17: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
22: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
23: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
3: Jagoda Mośpan, to ten moment, w którym na drogach jest gęsto, choć tam, gdzie lecicie, dotrzecie bez większych opóźnień. W Ostrzeszowie sporo aut jest na Zamkowej, Kościuszki i Daszyńskiego. Sporo wciąż jest też rowerzystów, choć pogoda nie rozpieszcza.
2: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Jest siódma, czas na SK News. Jakub Krzyżak, 66-latek, podejrzany o planowanie zamachu, usłyszał 9 zarzutów. W mieszkaniu podejrzanego znaleziono kilkanaście improwizowanych materiałów wybuchowych, mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
5: O charakterystyce podobnej do granatów podłamkowych.
4: Mężczyzna nie chciał współpracować ze śledczymi, nie przyznał się do zarzutów. Grozi mu do 15 lat więzienia. Nie było wcześniej sygnałów o agresji czy przemocy w rodzinie, a 55-latek, który zamordował swoją rodzinę, nie leczył się psychiatrycznie. To najnowsze informacje po tragedii w Kielcach, do jakich dotarli reporterzy Radia SK. Na linii Weronika Wawrzyk, która zajmuje się tą sprawą.
6: Dramat miał rozegrać się w poniedziałkowy późny wieczór. Sąsiedzi około 22 mieli słyszeć niepokojące odgłosy z mieszkania rodziny. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że ofiary miały poważne obrażenia głowy. Mężczyzna zabił siekierą żonę oraz dwóch synów, a potem popełnił samobójstwo.
7: Taki pogadał i to i w ogóle, no naprawdę tragedia to, co się dzieje.
6: Teraz sprawą zajmują się śledczy, informuje Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
8: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni.
6: Przyczynę śmierci ofiar ustalą zlecone przez prokuratora sekcje.
4: Te zaplanowano na dziś. Najnowsze ustalenia w tej sprawie mamy też na sk.pl. Kubuś Puchatek ma już 100 lat. 14 października 1926 roku ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku, Misiu o bardzo małym rozumku. W Polsce dopiero w 1938 w tłumaczeniu Ireny Tuwim.
0: SK Ostrzeszów. News.
3: Miał podczas urlopu płacić służbową kartą i przywłaszczyć w ten sposób ponad 10 tysięcy złotych. Prezes jednej z miejskich spółek w Ostrowie z prokuratorskimi zarzutami, za które grozi mu nawet 5 lat odsiadki. Do przestępstwa miało dojść na początku ubiegłego roku. Prokuratura nie podaje, czy 49-latek przyznał się do winy podczas przesłuchania. Będą wykłady, dyskusje i spotkania. W piątek w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu odbędzie się 5. Wielkopolskie Forum Bibliotekarzy. Start o 12. Po południu Książnicę odwiedzi Tomasz Raczek.
0: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
9: 2 minuty po godzinie 7. Dzień dobry. I w zasadzie tu jest zawarte to pytanie, czy to jest dobry dzień, czy nie?
10: No właśnie, dajemy okejkę tej środzie, czy niekoniecznie?
9: Czytam wiadomości, które dostajemy w formie tekstowej.
10: Mhm.
9: I to jest ostateczny dowód na to, że to jest dobra środa.
10: Dawaj.
9: Jadę na grzyby.
10: Czy tam podpisano Jankes?
9: Nic nie napisano.

0: Dawid Cewkowski był chyba na badaniach u lekarza ostatnio. Miał kolonoskopię i śpiewa, że dalej w środku tacy sami. Wszystko się zgadza.
1: Dziękujemy ci bardzo za tłumaczenie czasami, tej rzeczywistości.
0: Czasami trzeba po prostu bardzo uważnie słuchać, co artysta ma do przekazania i dzięki temu można się dowiedzieć wiele o jego życiu.
1: A ty wiesz, czego się dowiedziałam? Czegoś, co mnie totalnie zszokowało, bo mam wrażenie, że przyszłość z amerykańskich filmów jest już w naszej rzeczywistości.
0: Co się stało?
1: Okazuje się, że we Francji został zrobiony taki dziwny cyberatak na lodówki w 300 supermarketach. I w każdej ci hakerzy, którzy się włamali do tych lodówek, podnieśli temperatury, co spowodowało, że do kosza trzeba było wyrzucić bardzo dużo jedzenia. Naprawdę, podobno setki ton żywności.
0: Próbuję analizować to, co zrobili i mam jedno podstawowe pytanie.
1: Tak.
0: Po co lodówkom internet? Bo skoro hakerzy się dostali do tych lodówek z zewnątrz, to one musiały być podłączone do sieci. Więc po co lodówkę, która ma po prostu trzymać w chłodzie mleko i jajka, po co jej internet?
1: To proste, bo te krasnoludki, które gaszą światło, kiedy zamykasz drzwi, też chcą sobie YouTube.

0: 15 minut po siódmej. Idealna pora, żeby zagrać w siódme wygrywa.
1: No mówiłeś.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: No to dzwońcie 664-402-302. Telefon przy uchu, bardzo prosimy. Dzisiaj do zdobycia zestaw naszych eskowych fantastycznych nagród, ale pamiętajcie, żeby trzymać telefon przy uchu, bo będziemy rozłączać.
0: No to w takim razie kto już trzyma? Halo, dzień dobry. Kogo witam, kogo goszczę?
3: Dzień dobry, Ela z tej strony.
0: Jeszcze raz?
3: Ela z tej strony.
0: No i teraz to idealnie się słyszymy. Elka, startujemy, zaczynamy.
3: Dobrze.
2: Zabawa rozpoczęta.
0: Pierwsze.
1: W jakim polskim mieście koziołki lubią się stukać?
3: Aniu.
0: Dobrze, podobno nie tylko koziołki. Co się robi z użyciem liczydła?
3: Liczy się.
1: Też dobrze.
0: To ci niespodzianka, no.
2: Trzecie.
1: Służy do przewożenia towarów po rzece oraz muzycznego wspominania papieża. Jedno słowo.
3: Marka.
2: Czwarte.
1: Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Czego ty mogłabyś nauczać?
3: Matematyki.
1: Naprawdę? A, no tak, na liczydle się zna. Głupie pytanie, przepraszam.
0: To uwaga, jeszcze kontrola sytuacji.
2: Piąte.
0: 7 razy 8.
1: Ojej, najgorzej.
3: 32. Nie, 26.
1: To było pytanie dodatkowo od Wiktora.
0: Czekaj.
1: Pytanie z gwiazdką.
0: Wróćmy, czego mogłabyś nauczyć?
4: Dobra, sama przy okazji by się podszkoliła, no.
0: Powiedzmy, że piąte też zaliczone.
2: Piąte.
1: Dobrze, jak się nazywają wąsy kota? Wibrysy czy irysy?
3: Wibrysy.
1: No, to jest dobra odpowiedź. Ostatnie pytanie.
0: Tak, siódme. Bo tamte 32 zaliczyliśmy. Słuchaj, udawaj, że otwierasz uroczystą kolację na odlocie ściśle tajnym. Za chwilę lecimy z słuchaczami. Jak brzmi twój pierwszy toast?
3: Za nas lot i fajną wycieczkę.
0: No, ja to rozumiem. To jest kulturalny, normalny toast. A potem dopiero ten 17 już będzie taki rozchełstany.
1: Ale tym oto sposobem doleciałaś do naszych eskowych nagród. Eskowa butelka, eskowe skarpetki, październikowe wydanie magazynu Eska Story z wywiadem z Andziaks. Zapraszamy bardzo serdecznie po odbiór nagród. Tak. Trzeci pokój na prawo, tak. Zaraz obok pokoju księgowych z liczydłem.
0: To jeszcze ostatnie pytanie.
1: Pytamy o ciebie!
0: 2 razy 16?
3: 32.
0: No i zgadza się teraz.

0: No rozkręca się ta środa, cały czas podpytujemy, czy dajecie jej okejkę, czy nie. Wiadomo, wydarzenia z kraju i ze świata są niektóre właśnie na okejkę, a niektóre na nie.
1: No właśnie, i w newsach będzie między innymi o tym, że dwie polskie tenisistki spotkały się w Chinach.
0: Tak, to był mecz w Wuhan, więc mam taką prośbę, żeby po meczu nie szły na zupę z nietoperza.

0: Reklama.
1: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
8: Sporo dzieje się teraz na drogach, no bo lecimy do pracy, dzieciaki do szkół, więc trzeba uważać. Kierowcy w Ostrzeszowie zwalniamy na Zamkowej, Piastowskiej, Kościuszki i Daszyńskiego. A pogoda od rana nie rozpieszcza, trzeba ubrać się ciepło.
7: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
5: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Zbliża się 7.30, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Szkoły w całym kraju reagują na ostatnie dramatyczne wydarzenia z Mazowsza. W pobliżu placówek cały czas widoczne są patrole policyjne. W wielu miejscach strażacy spotkają się z dyrektorami szkół i przedszkoli, aby ustalić zasady reagowania na zagrożenie. Wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Trwają poszukiwania 13-letniej Roxany z Warszawy. Dziewczyna od soboty nie nawiązała kontaktu z rodziną. Mundurowi opublikowali wizerunek zaginionej dziewczynki na swoich stronach i apelują o kontakt do osób, które mogą mieć na jej temat jakiekolwiek informacje.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
11: SK Sport News.
9: Iga Świątek wygrywa z Magdaleną Fręch w Wuhan. Tenisistki zmierzyły się ze sobą w drugiej rundzie turnieju. Iga wręcz rozgromiła Magdę 6-2, 6-1. O ćwierćfinał Świątek zagra ze zwyciężczynią spotkania Kruger-Tara Rudi. Ze zwycięstwem również Maja Chwalińska, która pokonała Czeszkę Marię Buzkową 1-6, 6-1, 6-1. Polskie piłkarki awansowały do finału baraży o Mundial. Biało-czerwone wygrały rewanżowe spotkanie z Belgią 3-2 i doprowadziły do dogrywki i rzutów karnych. Bohaterką została bramkarka Kinga Severin, która obroniła dwie jedenastki. O Mundial piłkarki zagrają z Irlandią, to na przełomie listopada i grudnia.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
12: Jankes. Kama i Wiktor.
13: W Radiu SK.
14: No i dzień dobry się z Państwem. Dzisiaj środa, no i dzień nauczyciela. Taka melancholia trochę mnie ogarnęła, bo przypomniałem sobie panią Gniazdowską od angielskiego z mojej szkoły, z liceum. Pamiętam, jak patrzyła na mnie takim wzrokiem i mówiła: What's the problem, chłopaku? You will get jedynka.
15: No i potem twój angielski jest jaki jest.
14: No, not good.

0: 7.37 na eskowych zegarach, to znaczy, że pierwszy dzwonek w szkołach już niedługo i nie ukrywam, mówię to poniekąd do mojego dziecka, które dopiero się budzi, hej!
1: O, to jak się obudziło, to może by śmieci wyniosło, poszło.
0: A ty wiesz, że zawsze zwalam to na dzieciaki? Nie lubię wyrzucać śmieci. Teraz mam nadzieję, że nie słyszę. Nie lubię wyrzucać śmieci, więc zawsze mówię, że muszą mieć jakieś obowiązki domowe.
1: Po to sobie dziecko zrobiłem, żeby śmieci wynosiło, dokładnie. Ale słuchajcie, już niedługo nasze śmieci przestaną być anonimowe.
0: Wytłumacz.
1: Chodzi o to, że wchodzą nowe technologie i sprawy mają rozwiązać inteligentne pojemniki wyposażone w chipy, elektroniczne identyfikatory i czujniki zapełnienia. Wszystko dlatego, że Polacy się ciągle nie mogą nauczyć tego, że segregacja to jest segregacja. Dużo ludzi, szczególnie mieszkając w bloku, miesza te śmieci i mówiąc krótko, ma to gdzieś.
2: Miesza.
1: Bo i tak nikt tego nie sprawdza.
3: Miesiane.
1: Więc teraz zaczną to sprawdzać. I uwaga, pierwszym dużym miastem, które przypomnę, połączy śmieci z właścicielem, będą zaczipowane te pojemniki, worki, wszystko będzie kontrolowane, ma być Bielsko-Biała i już wkrótce rusza z ogólnomiejskim eksperymentem.
0: Ojej, już wkrótce każdy bielszczanin idący z workiem do śmietnika będzie...
4: Nie wytrzymam! Permanentna inwigilacja! Nie wytrzymam!
5: Promocja.
6: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
7: będę grał w grę.
6: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esse po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Głoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
8: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
5: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Panie Pascalu,
9: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: I po reklamie.
17: Eska.

0: SK.
1: Halo.
2: Czy do pani interesu się dotelefonowałam? Oddziałowa po tej stronie, ochlaj morda Marzena. Telefonuję, proszę pani, bo mam na ortopedii panią, że pani czeka na termin. To pani, tak?
1: Tak.
2: Będę miała dla pani termin, tylko że wskazaniem na termin to jest łóżko.
1: To znaczy, może mi pani to ściślej powiedzieć?
2: Tak. Jak pani się zdeklaruje, proszę pani, że pani chce mieć ten termin, to ja daję pani to łóżko i pani to łóżko będzie miała już, proszę pani, do swojego zabiegu. I jak pani już będzie miała termin, żeby przyjść na zabieg, to pani z tym łóżkiem przychodzi.
1: A jak to się w ogóle załatwia takie sprawy, ja nie wiem.
2: No już pani mówię. Pani na przykład mówi, że chce mieć pani ten termin na kolano za 2 lata, to ja mówię, w przyszłym miesiącu może pani przyjechać po łóżko i wydamy pani łóżko.
1: Aha, i że te łóżko trzeba zabrać ze sobą.
2: Bo wtedy to ta łóżko jest gwarancją, proszę pani, zabiegu. Wtedy pani przychodzi po prostu z tym łóżkiem, my już wiemy, że panią trzeba przyjąć, bo pani ma łóżko.
1: Jak to mam załatwić? Powiedz mi, proszę pani, jak to
2: ma
1: mam
2: pani jakiś samochód, może z hakiem holowniczym?
1: Nie.
2: A przyczepką?
1: Kurczę, jeszcze mieszkam na osiedlu, jeszcze na drugim piętrze.
2: Czy pani, wstawi pani do piwnicy, jak pani ma, albo do garażu i tyle.
1: Aha, do piwnicy, garażu nie ma.
2: Tylko trzeba konserwować, proszę pani, przez te 2 lata, żeby tam nie zardzewiało.
1: Takie już czas są sprawy.
2: No wie pani, ale to jest gwarancja już, że pani zostanie przyjęta, bo pani ma łóżko.
1: Dobra.
2: To no, co?
1: To ja to jakoś spróbuję załatwić. Muszę, wie pani, najpierw sobie zadzwonić do znajomego, czy byłaby taką możliwość, żeby mi to przewieźć.
2: O, no to widzi pani, to się dobrze składa. To co, proszę pani, szykować już, tak jakby za miesiąc?
1: Tak, za miesiąc, no.
2: Dobrze, ale wcześniej to posłucha pani Mateusza.
3: Babcia, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
1: Wiesz co, ty jesteś niepoważny. Skąd takie pomysły?
0: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: 14 dzień października. Jak ja chodziłam do szkoły, był to dzień nauczyciela. Teraz to jest dzień edukacji narodowej.
1: I jak ja chodziłem do szkoły, to nie było wtedy wolnego, z tego co pamiętam, a teraz jest wolne. Co to się porobiły za czasy? Ale słuchajcie, mamy dla was zajęcia z informatyki.
0: Otóż, ściągacie apkę Radia SK.
1: Potem logujecie się, tak aby już była wasza na zawsze w telefonie.
0: I potem wrzucacie zdjęcia, z kim chcielibyście polecieć na odlot ściśle tajny, bo za momencik, po godzinie 8 zabieramy kolejne osoby na podkład. Nie wiadomo dokąd, ale wiadomo, że na jedną fantastyczną trzydniową imprezę.
1: Impreza w przyszłym tygodniu. Lecimy w piątek, wracamy w niedzielę i dobrze się bawimy. Tylko najpierw ta apka.
2: Wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
0: Dobra, ściągam apkę! Dobra!
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
14: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
15: To będzie ostatnia reklama.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
3: Jagoda Mośpan, poranek od rana płata figle. Poranek przywitał nas deszczem, ale w ciągu dnia ma być już słonecznie i ciepło z temperaturą w okolicach 16 stopni. Kierowcy, teraz jednak uważajcie, bo w niektórych miejscach jeszcze w Ostrzeszowie może stać nieco wody.
2: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Jest ósma, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Maciej Berek za godzinę w Sejmie złoży ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Na uroczystości najprawdopodobniej nie będzie jednak prezydenta. Były minister następnie uda się do Trybunału Konstytucyjnego. Został on wybrany na stanowisko sędziego TK przez Sejm 4 września. Do sprawy będziemy jeszcze wracać, a poszczegóły zajrzyjcie już teraz na sk.pl. Przez całą noc wojskowe i cywilne służby pracowały na plaży w Karwi, niedaleko Władysławowa w Pomorskiem. Wczoraj przypadkowy przechodzień znalazł tam fragmenty najprawdopodobniej drona. O szczegóły dopytywał dziś o poranku reporterski Mateusz Chłyston. Powiedz, co dokładnie znaleziono nad Bałtykiem.
5: Służby bardzo oszczędnie informują o szczegółach swoich ustaleń. Jak przekazała mi oficer prasowa puckiej policji, zgłoszenie, które wczoraj otrzymali policjanci, dotyczyło fragmentów drona. Nieoficjalnie ustaliłem, że może chodzić o sporą maszynę o ponad metrowej rozpiętości skrzydeł. Nie widać gołym okiem jej oznaczeń, bo jest częściowo przysypana piachem. Na miejscu teraz o poranku nadal pracują specjaliści, którzy neutralizują ewentualne zagrożenie biologiczne. Do tej pory udało im się wykluczyć zagrożenie eksplozją. Po tych czynnościach, jak usłyszałem, żandarmi przystąpią do kolejnych oględzin, które mają wyjaśnić pochodzenie zabezpieczonych resztek sprzętu.
4: Na sprawie piszemy też na sk.pl. Dziś Dzień Nauczyciela. Spytaliśmy, za co uczniowie cenią ich najbardziej.
6: Że są dla nas mili.
7: Za to, że nas uczą i dają nam bardzo też ofiary.
8: Za to, że chce im się z nami siedzieć i że wytrzymują.
4: Z uczniami szkoły podstawowej nr 3 w Bełchatowie rozmawiał Rafał Różycki. Dla nauczycieli pozdrowienia też od Eski.
9: SK Ostrzeszów News.
3: Prawie kilometr drogi między Racławicami a Rentą do przebudowy. Powiat podpisał już umowę z wykonawcą. To pierwszy etap remontu trasy do Kraszewic. Ma być gotowy do końca listopada i będzie kosztować ponad 1 400 000 zł. Najpierw Hiszpania, teraz Niemcy. Uczniowie pierwszego ELO w Ostrzeszowie biorą udział w kolejnym projekcie Erasmus+. Chodzi o to, by
10: młodzież, która uczy się języka niemieckiego i hiszpańskiego w naszej szkole, żeby też miała możliwość rozwoju.
3: Mówi dyrektor Michał Błoch. A sam projekt dotyczy ekologii i nowych technologii.
11: Jankes,
12: Kama
11: i Wiktor
12: w Radiu SK.
13: Pani profesor Kama i doktor Wiktor prowadzą dzisiaj badania terenowe na temat środy.
14: No, doktor Wiktor, dodam, że bardziej jako dentysta niż...
13: Ale jak trzeba, to mogę i wymazać tę środę. Pytanie tylko, czy dajecie okejkę dzisiejszemu porankowi? Jak jest u was?
15: SK, jestem na tak, bo dzisiaj kończę o 12, potem 6 godzin i będę w domku. I zaczynam weekend aż do poniedziałku.
14: Ojej, takie weekendy to ja lubię.
13: A skoro Dzień Edukacji Narodowej, to zajęcia z muzyki.

0: 8 minut po godzinie 8. Gratuluję wyboru. Lepiej się nie dało kliknąć w stację radiową. SK gra z samego rana.
1: Ojej! I liczysz na premię?
0: Nie no, ja sam bym włączył, tylko znowu jest problem, że jestem w pracy, nie mogę słuchać radia. No.
1: Ojejku, no. Dobrze, to teraz będzie coś na drugą nóżkę, żeby nie było tak słodko i tak po prostu przecudownie i cukierkowo, bo zimowe zakupy spożywcze mocniej obciążą nasze portfele.
0: Ojojoj.
1: Spójrz na swój portfel, zobacz jaki jest teraz gruby i zobacz jaki będzie chudy za chwilę tak
0: naprawdę.
1: Lepiej
0: go podnoszę ze stołu.
1: Bo więcej zapłacimy za chleb, ziemniaki, ale również za te wszystkie egzotyczne owoce i czekoladę. I według prognoz na ceny wpływają oczywiście słabsze tegoroczne zbiory, dostawy, rosnące ceny paliw, cała reszta. Jednym słowem, drożyzna będzie! Ała!
0: Ale nie macie takiego wrażenia, że to wszystko już kiedyś było i tak naprawdę historia zatoczyła koło?
1: Znowu pomarańcze i czekolada, świąteczny rarytas. Kupimy ci rajstopki pod choinkę.

0: Kolejny dowód na to, że jesteśmy w dobrym miejscu, jest Zalia.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Elektronik AGD RTV Ostrzeszów.
2: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
3: Ja na Instagramie cały czas codziennie robię odliczanie. Zostało już tylko 9 dni do odlotu i kompletujemy naszą ekipę. Poprzednie dwie edycje odlotu ściśle tajnego skończyły się tak fantastycznie, że robimy trzecią i tak nie możemy się doczekać. Jak dzieci czekające na Boże Narodzenie i na prezenty.
0: No ale zasada działania jest za każdym razem ta sama, czyli najpierw kompletujemy ekipę, wy wchodzicie najpierw do aplikacji Eski, tam zostawiacie swoje informacje o sobie, kilka fotek, no a potem jest ten moment, który teraz właśnie na antenie.
3: Z nami Jędrzej, dzień dobry.
4: Dzień dobry, miło mi z was słyszeć.
3: Ten wielki pogłos to dlatego, że Jędrzej siedzi w toalecie u siebie w pracy.
4: Tak jest.
0: To jest pokój zadumy, pokój ciszy i pokój, z którego można doskonale porozmawiać.
3: Ale z racji tego, że jesteś w toalecie, to ja nie jestem pewna, czy chcę się zapytać, co ty robisz w pracy.
4: Przerwa tam, gdzie król chodzi piechotą.
0: Słuchaj, napisałeś, że lubisz spotykać się ze znajomymi, ładuje cię to pozytywną energią, często skłania cię do poznawania nowych osób. No, brzmi to jak materiał na dobrego kandydata.
4: Też tak uważam.
3: No jakbyś miał się tak zareklamować i żebyśmy to właśnie ciebie wybrali na odlot ściśle tajny, to co byś powiedział o sobie?
0: Czy potrafisz się nieźle odpalić?
4: Potrafię, na pewno buzia się nie zamyka i będzie mnie słychać.
3: Czy to jest ten moment, w którym powinniśmy zapytać się, czy jesteś w stanie dać głos?
0: jakaś mała imprezowa próbka, ale to jesteś tym, który śpiewa na imprezach po prostu?
4: Dużo mam do powiedzenia na pewno. Ze śpiewaniem to może później.
3: No, to spokojnie. Wiktor ma dokładnie to samo. Ostatnio odpalał miot malina na naszej imprezie.
0: Tak było, nie kłamie. No, tak było.
3: Tak było, dokładnie.
0: Słuchaj, gdyby tak się stało, że cię zabierzemy na naszą weekendową imprezę, że polecimy razem w nieznane, to będziesz...
3: To kogo byś zabrał?
0: No, miał do dyspozycji jeszcze jedno miejsce.
4: Mam taką kumpelę, z którą wypady zagraniczne są zawsze udane. Zawsze boli głowa jeszcze tydzień po.
3: Ojej. Rozumiem, że odgadania oczywiście, nie? No bo jak się mieli wzorem, to wiadomo i w ogóle. Słuchajcie, to ja mam propozycję. Zróbmy to i przekonajmy się na własnych uszach.
0: Jędrzej, pakuj się, bo lecisz z nami na odlot. Ściśle tajny!
4: Boże, jak się cieszę.
3: Czekam na moment, aż z kabiny obok, tej kabiny w toalecie oczywiście, ktoś zapuka i się zapyta, Jędrzej, wszystko okej?
0: No i to jest ten moment, żeby zapytać ciebie, czy ty wiesz, gdzie lecimy? Czy masz jakieś koncepcje, jeżeli chodzi o miasta? Bo my mamy kolejną podpowiedź od kapitana. Posłuchajmy tej najnowszej, a potem razem spróbujemy wykombinować jakieś miasto.
5: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, miało słynną nauczycielkę. Angielskiego.
3: Wiktor, ty jesteś dobry w nauczycielki angielskiego.
0: No podobno nie ma takiego miasta jak Londyn, ale może jednak.
3: Londek zdrój.
0: Jędrzej, a twoja propozycja?
4: Kurczę, z tymi nauczycielkami angielskiego to różnie było, bo tu już tyle się zmieniało.
0: A może coś po tych wcześniejszych podpowiedziach, że królowie, że ściany, że historia, że patrzy się z góry?
4: Chyba wolę zostawić sobie niespodziankę, nie mam pomysłu.
3: I słusznie, pamiętajcie o tym, że nadal nie wiemy, dokąd lecimy, dowiemy się będąc na lotnisku w przyszły piątek, więc warto jak najszybciej zgłosić się i ściągać apkę Radia SK.
0: A wszystkie podpowiedzi, gdybyście chcieli pozgadywać, na naszym Instagramie.
2: Odlot ściśle tajny.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Elektronik Ostrzeszów ze sprzętem AGD RTV do domu lub firmy. Elektronik Ostrzeszów. Sienkiewicza

0: chyba pierwszy raz po nowej podpowiedzi wiem dokładnie tyle samo, co przed nią. Nic mi dzisiejsza podpowiedź się nie zasugerowała, a brzmiała
1: czy
0: ona...
1: czy możemy właśnie ją przypomnieć?
2: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, miało słynną nauczycielkę. Angielskiego.
1: Pisałam. Słynna nauczycielka angielskiego.
0: Co może ta pani Gniazdowska moja, którą już dzisiaj wspominałem, która mówiła you will get jedynka, chłopcze.
1: Nie? Niestety nie. Wyskakują mi tylko i wyłącznie laski z TikToka.
0: Zostańcie z nami, bo już za chwilę newsy w Esce. Będziemy was uczyć WOS-u.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Wpadła gruszka do fartuszka!
4: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
3: To zawieziemy je do tłoczni soków!
5: Dar Ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kup od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki. Pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar Ogrodu. Tłocznia soków Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693 450 190.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
7: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
8: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
9: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
7: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
9: Za darmo to uczciwa cena.
7: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, Twój Bank Polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym taryfa prowizji i opłat bankowych są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
18: Jeszcze o poranku możliwy przelotny deszcz, ale już później ma być lepiej. Maksymalnie dziś na termometrach 16 stopni i sporo słońca. Kierowcom też podpowiadam o utrudnieniach, a te na przykład na Krajowej 25 w Antoninie.
17: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
15: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Zbliża się 8.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Chcą zbudować bazę? Zobaczymy. Oni za nią zapłacą. Tak Donald Trump wypowiedział się na temat powstania stałej bazy wojskowej USA w Polsce. Rozstrzygnięcia w tej sprawie mogą zostać ogłoszone jeszcze w grudniu. Ministerstwo Rolnictwa sprawdza doniesienia w sprawie wiceszefa resortu Michała Kołodziejczaka. Przypomnijmy, Kanał Zero opublikował relacje dawnych współpracownic, które oskarżają posła o przemocowe zachowania oraz nakłanianie do zażywania kokainy. Polityk odpiera zarzuty, twierdzi, że to pomówienia. Manchester City zmierzy się dziś z PSG, to w ramach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiada się też mecz Romy z Realem Madryt, z kolei Porto zagra na wyjeździe z Realem Betis. Początek tych spotkań o 21:00.
20: Jankes, Kama, Wiktor.
21: W Radiu SK.
22: Siemano, jest 8.30 rano. Dzień dobry, witamy. SK się kłania.
23: Niektórych boli kolano, dlatego ich nie ma. Mówimy oczywiście o Jankesie, za którego bardzo mocno trzymamy kciuki, ponieważ dzisiaj tam ktoś mu w tym kolanku będzie grzebał. No ale pytamy się, czy dzisiaj środa na okej, czy nie?
22: No właśnie, jeżeli macie jakiś stosunek co do tego dnia, to bardzo proszę go ujawnić w messengerach albo telefonach. też Światowy Dzień Normalizacji. To nie o nas. U nas normalnie nie jest.

0: Powiedz coś, powiedz.
1: No powiedz.
2: Nie mogę, bo jem ciasto.
0: No, fajnie, że się podzieliłeś. Bardzo miło z twojej strony.
1: Ale nawet psem się
0: dobry kolega, no.
2: Kocham atmosferę w pracy. Kocham was.
0: Polecamy się.
2: Kocham ciasto.
0: Polecamy się cały czas oczywiście. No ale właśnie, polecamy się również na Eskowym Messengerku. Tutaj sprawdzamy, czy u was środa okej, czy nie okej.
3: Cześć Eska, u mnie środa, oczywiście, że na łapka w górę. Środa na tak, dlaczego? Jadę z córką odebrać stypendium wójta. Ale powiem wam, naprawdę skubana, no petarda, zasłużyła. Jest tak kreatywna, podejrzewam, że gdyby do was zaczęła mówić, to byście ją przyjęli do radia. Jest tak kreatywna, że jeszcze i u was by się załapała na jakieś stypendium. Eski?
0: Jak moje dzieci odnoszą sukcesy, to zawsze mówię, to mamusi.
4: Reklama.
5: Pani Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
6: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
5: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
6: Magnifique!
5: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
6: No, Hisense Media Expert to ma sens.
7: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
9: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
10: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
9: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
11: Poleca Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
14: Doradczyni klienta.
13: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
15: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
16: I po reklamie.

0: Na pewno wszystkich to bardzo interesuje. Ciasto zjadłem, było smaczne.
1: Nadal się nie podzielił. Nawet okruszki wziął, zrobił tak...
0: Ciekawe, co będzie do jedzenia na odlocie ściśle tajnym, bo przypominamy, że za każdym razem to również jest podróż kulinarna.
1: Byliśmy na Cyprze, były tam takie pyszne, takie w miodzie, takie trochę jakby tureckie różnego rodzaju rzeczy. Dobre to było i takie greckie.
0: Byliśmy w Hiszpanii, no więc tapasiki, patatas, bravas.
1: Weź przestań, bo się ślinia w radiu, to tak trochę nie bardzo.
0: No dobra, no więc gdzie wylądujemy, w jakiej kuchni tym razem? Podpowiadają nam również chłopaki z popołudnia, czyli Sońta i Korościel. Mają swoje podpowiedzi, które zazwyczaj w ogóle nam nie pomagają.
2: Słyszałem, że jedziecie do miasta, które słynie z tego, że miało słynną nauczycielkę angielskiego. Nie jestem pewny, ale miałem jakiś kolegę z Wałbrzycha. On mówił, że w Wałbrzychu mieli panią z angielskiego, która była słynna z tego, że co 2 tygodnie zmieniała narzeczonego. Także nie chcę was straszyć, ale mi się wydaje, że to może być Wałbrzych.
0: Tutaj wpisuję specjały kuchni wałbrzyskiej.
1: Niech zgadnę. Cokolwiek zjemy, na koniec i tak węgiel.
3: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
0: Do dobrego jedzenia trzeba się dokopać.

0: I teraz wchodzisz ty z rapem, Kamila, na sam koniec mówisz, dawa, że dawa. To będzie fajna środa. Kochanie, ej, hej, je. Yeah.
1: Ja rapowałam z Krychowiakiem i już nic tego nie przebije.
0: Słuchajcie, dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela. Kto jeszcze nie miał okazji, niech albo, jak macie numer telefonu, wyślijcie SMS-a do pani nauczycielki, bo w szkole jej nie spotkacie.
1: Nie, napisz w tym dzienniku elektronicznym.
0: No dobra, to w takim razie prezenterzy wesoło wybiegli z radia, ale nie zapalili papierosów i nie wyciągnęli flaszek. Do usłyszenia.
2: Kama i Wiktor
3: w Radiu SK.
1: Ja przepraszam za kolegę, ale wrócimy jutro.
4: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
12: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
20: I zrobiła nam super pokój.
21: Mamo, dzięki!
22: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
1: Jagoda Mośpan, jeszcze teraz coś ciepłego na sobie trzeba mieć, ale jest opcja, że dziś kurtki będziemy odkładać na bok, bo w ciągu dnia w Ostrzeszowie dziś nawet 16 stopni. Lekka poprawa. A co na drogach? Ruch już płynny, ale noga z gazem.
0: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl. Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest 9:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Lada chwila Maciej Berek ma złożyć ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Odbierze je od niego marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a nie prezydent Karol Nawrocki. Szczegóły zna reporterski Mateusz Chłystun. Powiedz, co będzie działo się w czasie uroczystości.
3: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ma wręczyć Maciejowi Berkowi uchwałę o wyborze, a sam wybrany przez parlament we wrześniu sędzia ma złożyć ślubowanie. Rządzący liczą na przełamanie impasu w sprawie obsady Trybunału, ale kancelaria prezydenta wciąż zgłasza wątpliwości dotyczące stażu zawodowego Macieja Berka i domaga się dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje. Dodatkowego znaczenia sprawie nadaje stanowisko Komisji Weneckiej, która wskazała, że prezydent powinien odbierać ślubowanie od wybranych sędziów bez zbędnej zwłoki.
2: Więcej o tym piszemy też na sk.pl. Zakaz social mediów dla dzieci do 15 roku życia coraz bliżej. Jak przyznała w rozmowie z nami wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, trwają prace nad odpowiednim dokumentem.
4: Jestem współodpowiedzialna wspólnie z panem.
5: A to się już przekuwa na jakiś projekt?
4: Tak. Dokładnie.
5: I będzie tak lada moment?
4: Prace już trwają.
2: Mówiła w rozmowie z Markiem Balawajdrem. Nad projektem wspólnie pracują Ministerstwa Edukacji i Cyfryzacji. Wielkimi krokami zbliża się czas na wymianę opon. W warsztatach wulkanizacyjnych już przybywa klientów. Kiedy najlepiej zmienić ogumienie? Opowiada Marcin Wejtko, współwłaściciel serwisu wymiany opon.
6: Gdy temperatura spada poniżej 7 stopni, warto już zmienić. To jest orientacyjny próg wskazywany przez producentów.
2: Lepiej z tym nie zwlekać, bo później będą kolejki albo co gorsza, zaskoczenie. Śnieg, a w aucie letnie gumy.
0: SK Ostrzeszów News.
1: Drugi klub seniora w Ostrzeszowie na osiedlu Grunwaldzkim. Taki jest plan. Miasto chce wykorzystać dawną kotłownię przy ulicy Zielonej.
7: Oczywiście jest to stary budynek, więc wymagane byłyby prace remontowe.
1: Mówi burmistrz Patryk Jędrowiak. W przyszłym roku ma powstać projekt. Sam remont najwcześniej w 2028 roku. Zofia Lipska, Wojciech i Portyk Pałacu. Kolejne murale już na przystankach w okolicach Lewkowa w powiecie ostrowskim. Związane z dawnymi właścicielami tych ziem. Znajdziecie je w Franklinowie przy Krajowej 11.
8: No ale halo, ostatnia ławka, powiedzcie na głos, to się wszyscy razem pośmiejemy. Nie mogłam sobie odmówić, bo dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Z pozdrowieniami dla wszystkich tych, których dziś widzicie w szkole albo których widzieliście lata temu. 2 minuty po 9, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: We own it! Wiz Khalifa w Radiu SK. 18 minut po godzinie 9, to żeby było miło, nie tylko nauczycielom z okazji ich święta, nie, przepraszam, wszystkim pracownikom sektora edukacji naukowej. Nie, no edukacji, po prostu. To mam 30 sekund tylko dobrych informacji. Polscy młodzi konstruktorzy ze srebrem w Korei. Nasza reprezentacja zdobyła srebrny medal za dokumentację techniczną podczas międzynarodowych zawodów First Global Challenge w Korei Południowej. Darmowa podróż po Europie czeka na 18-latków. Można zdobyć bezpłatny bilet na podróż po Europie, bo trwa nabór do programu Discover UA. Oprócz biletu zwycięzcy dostaną kartę zniżkową na noclegi i atrakcje. Ulubiona muzyka może zmniejszać ból, mówią badania. W takim badaniu obejmującym ponad 200 pacjentów, osoby słuchające wybranej przez siebie muzyki odczuwały mniejszy ból niż te, którym towarzyszyła cisza. Ból istnienia, być może muzyka też niejako wycisza, więc teraz gramy w Radiu SK. Radio
1: SK. Autopromocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
4: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca. To będzie ostatnia reklama.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: To jeszcze raz wszystkiego najlepszego, bo dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej świętują nie tylko nauczyciele, ale wszyscy, którzy w szkołach pracują i dbają o edukację naszego społeczeństwa. 23 minuty do godziny 10. Ze szkoły wiele rzeczy umyka, ale nie umykają teksty nauczycieli, które słyszeliśmy przez lata. Cały czas się zastanawiam, czy was gdzieś, drodzy nauczyciele, uczą na studiach, czy tam jest taki przedmiot, co mówić w klasie, żeby oni zapamiętali to na całe życie i potem powtarzali między sobą i żeby wszyscy nauczyciele korzystali dokładnie z tych samych tekstów typu powiedzcie na głos, wszyscy się razem pośmiejemy. Które z tekstów nauczycieli zapadły wam najbardziej w pamięć i okazały się całkiem przydatne w życiu? Czekam na głosówki na eskowym messengerze. Można pozdrawiać też swoich nauczycieli sprzed lat, o których istnieniu albo chcielibyście zapomnieć, albo to oni o waszym istnieniu być może chcieliby zapomnieć.
1: Radio SK. Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Głoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek Wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
7: 10 lat, tysiące zadowolonych klientów i rabaty nawet do 50%. Spoko Optyk świętuje 10. urodziny. I ty rzuć okiem na to, co przygotowaliśmy. Przez cały październik okazje na okulary i oprawki w Pleszewie i Ostrzeszowie. Wpadnij, skorzystaj z promocji i skosztuj urodzinowego tortu. Mniam! Przekonaj się, że warto. Spoko Optyk, bo dobry wzrok to najlepszy prezent.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
10: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
11: I po reklamie.

0: Smart i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
7: Jagoda Mośpan, słonecznie i ciepło ma być dziś dopiero w okolicach południa. Poranek według prognoz jeszcze deszczowy i zimny. Kierowcy muszą uważać, bo warunki pozostawiają wiele do życzenia. Są też remonty. To na przykład na Łąkowej w Ostrzeszowie.
6: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
5: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
8: Zbliża się 10:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Ślubowanie wobec prezydenta, ale bez prezydenta. Mowa o ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Odbyło się ono w Sejmie przed marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.
9: Złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest prawnym obowiązkiem. Warunkiem objęcia przez niego urzędu sędziowskiego jest złożenie ślubowania.
8: Mówił Berek. To jest groteska, stwierdził prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Państwo musi zrobić wszystko, aby umożliwić tym sędziom orzekanie, odpowiada z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Sędzia Berek jedzie teraz do siedziby Trybunału w towarzystwie innych sędziów, którzy już wcześniej składali ślubowanie w Sejmie. Przemoc domowa, myśli samobójcze i samotność to tematy najczęściej poruszane przez dzieci. W tym roku podczas rozmów z konsultantami telefonu zaufania. Jak wynika ze statystyk, tematyka staje się coraz bardziej drastyczna.
10: W trakcie jednej rozmowy często krótkiej. Musimy zdobyć zaufanie, zbudować relacje i przekonać, że dorośli wcale nie są tacy źli.
8: Mówi Weronika Goldberg, konsultantka telefonu zaufania. Miesięcznie pod ten numer 812 12 12 dzwoni około 5000 dzieci. Jeżeli intensywnie szukają miejsca do zimowania i gromadzą zapasy energii przed hibernacją. Sterty liści, gałęzie i zarośla mogą stać się ich zimowym schronieniem, dlatego zanim będziemy je utylizować, warto sprawdzić, czy nie ukrywa się w nich kolczasty lokator.
11: SK Ostrzeszów.
12: Sport. Srebro w Pragi dla Szuwarów Ostrzeszów. Hokeiści podwodni wygrali 7 spotkań na międzynarodowym turnieju Praga Dice. Przegrali tylko z Berlin Bears i zajęli drugie miejsce. To największy sukces w historii klubu. Za nimi znalazło się m.in. ekipy z Budapesztu i Monachium. 7 punktów na koncie i drugie miejsce w tabeli pierwszej ligi futsalu. A Saretę z Krotoszyna śmiało stawia kroki w lidze.
13: Jesteśmy z tego faktu bardzo zadowoleni.
12: Mówi kapitan drużyny Dawid Przybyszewski. A kolejny mecz 24 października na wyjeździe z AZS-em Wilanów.
14: Prawdy życiowe od waszych nauczycieli. Dostałam takich dużo na SK Messenger i chętnie puszczę to dalej w świat, bo one się chyba przez lata nie zmieniają, a z okazji Dnia Edukacji Narodowej warto je przypomnieć. Są, bo już teraz w SC Kasia Węzierska. Dzień dobry.

0: tak właśnie powinno być. Back to yours, Alnor w Radiu SK, 16 minut po godzinie 10. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich pracowników edukacji narodowej. Wspominamy dzisiaj wasze najlepsze teksty, drodzy nauczyciele. Jak ktoś chce, może nagrać i może też pozdrowić tego jednego nauczyciela, któremu szczególnie jakoś zapadł w pamięć. Jest Borys, który najwyraźniej skorzystał.
1: Ja zapamiętałem tekst nauczyciela: przeszkadzam ci. I do dzisiaj, kiedy mówię, a ktoś w tym samym momencie zaczyna gadać, używam tego tekstu.
0: Czy ja wam nie przeszkadzam? Tak to mniej więcej brzmiało w mojej klasie. Co ciekawe, nie tylko Borys, ty, dlatego że to się podprogowo gdzieś w umyśle zaczytuje i w pewnym momencie te teksty, o których mówiliśmy, że nigdy w życiu ich nie powtórzymy, czy to nauczycieli, czy rodziców, trafiają do naszego słownika i zaczynamy używać ich mimowolnie.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama. Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie frankfurterki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
6: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
7: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
6: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
7: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
8: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
11: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
12: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
10: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonów bike. Reku Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
13: I po reklamie.

0: A zapomnieć się, no absolutnie, jedno się mylę, jak zapomnieć w Radiu SK 25 minut do 11, tak samo jak nie zapominamy tekstów naszych nauczycieli. A i przypominamy z okazji święta, wiadomo. Bartek?
1: Jakich słów myślałem, że będę nigdy nie używać? Chyba takich, co każdy. Nie pyskuj.
0: O, ile razy padło na lekcji. A potem człowiek dostał zapis do głowy i puszczał dalej w świat. Nawet jeśli nie ma dzieci. Do obcych dzieci też można, do psów też, potwierdzona informacja.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny.
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tato, co znaczy negocjować?
3: Szukać porozumienia.
2: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
4: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
5: I po reklamie.

0: Wbrew tytułowi, Patient Zero, nic wspólnego z medycyną to nie ma. Taylor Swift przed 11 w Radiu SK, po 11. Po 11 to może pójdzie się do pracy, ale ja też będę grać najlepsze hity w SC.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% zł 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Gastorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
8: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
10: Jegodomość, pana kierowcy cały czas muszą uważać, bo warunki jeszcze nie najlepsze. Według prognoz po południu pogoda ma się poprawić. Ja teraz spoglądam na drogi i sprawdzam, gdzie działają drogowcy. A remonty są na przykład na Szkolnej i Królewskiej w Rogaszycach.
9: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
11: Jest 11:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Starcie z policjantami i blokada Trybunału Konstytucyjnego przez zwolenników PiS. Do przepychanek doszło podczas próby umożliwienia wjazdu Maciejowi Berkowi do siedziby Trybunału. Na miejscu jest reporter SK Mateusz Chłyston. Co teraz się tam dzieje?
12: Dzień dobry. Maciej Berek spędził w budynku około kwadransa. Zdecydowanie większe emocje towarzyszyły jego wjazdowi przed gmach przy Alei Szucha. Do przepychanek z policją doszło właśnie chwilę przedtem, podczas próby udrożnienia wjazdu do Trybunału Konstytucyjnego. Policyjny kordon nadal jednak szczelnie odgradza wjazd do tego budynku. Po obu jego stronach jest spora grupa protestujących, którzy nie akceptują wyboru Macieja Berka na sędziego. Żeby ich usunąć sprzed bramy, policja musiała wcześniej użyć siły. W trakcie tych przepychanek co najmniej jedna osoba straciła przytomność. Przed chwilą zabrała ją stąd karetka. Odtworzono także hymn Polski, a w czasie wjazdu kolumny aut z Maciejem Berkiem także rotę. Sprzed Trybunału Konstytucyjnego Mateusz Chłystun.
11: Niezłożenie ślubowania w określonym terminie byłoby jednoznaczne z rezygnacją z mandatu, mówił tuż po porannym ślubowaniu w Sejmie Maciej Berek.
13: Złożyłem ślubowanie w formie prawnie dopuszczalnej. Moje ślubowanie jest adresowane do prezydenta Rzeczypospolitej.
11: Więcej o tym piszemy na sk.pl. Do sprawy będziemy jeszcze wracać. Dziś 14 października, czyli Dzień Edukacji Narodowej, albo jak ktoś woli, Dzień Nauczyciela. Czego dzieci życzą swoim nauczycielom w dniu ich święta?
14: Żeby mieli cierpliwość do uczniów, żeby nie krzyczeli za dużo i fał nie wstawiali.
11: Niech się spełnią. Z uczniami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.
15: SK Ostrzeszów News.
10: Były wiceprezydent Ostrowa Mikołajka jeszcze bez dozoru elektronicznego. Prokurator złożył zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Łodzi na decyzję Sądu Okręgowego w Kaliszu, który zmienił cele na elektroniczną bransoletkę.
16: Prokurator zakwestionował ustalenia poczynione przez sąd.
10: Mówi prokurator Marcin Kubiak. Sąd w Łodzi ma 7 dni na rozpatrzenie zażalenia. Blisko 50 śpiewaków weźmie udział w 8. międzynarodowym konkursie Viva Kalisja.
17: Tak myślę, że ten konkurs promował głos.
10: Mówi Ewa i Kowska-Lipińska. Koncert laureatów już w piątek.
18: 2 minuty po 11. Kto miał spotkanie o 11, ten jest spóźniony i pewnie chwała mu za to, bo prawdopodobnie to jest spotkanie, które mogłoby być mailem. Robin Schulz, One Tickle Tiki, Zajbletka. Za chwilę Wesce. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: złotych z kieszeni. Za dwie minuty. Neptunika, Watch If w Radiu SK, 15 minut po godzinie 11. 300 złotych kosztowała wizyta prywatna u jednego z lekarzy. Taką historię opisał jeden z pacjentów w internecie właśnie, mówiąc, że 300 zł za dwie minuty to cena chyba nie do końca adekwatna, dlatego że czas trwania versus cena nie wychodzi w tej kalkulacji najlepiej. No ale patrząc na NFZ, to tutaj statystyki nieco inne. Co prawda wizyta za 0 zł, a czekanie, nie, czas trwania, przepraszam, tej wizyty. 2 lata, jakieś 10 minut. 2 lata oczekiwania, 10 minut kontaktu z lekarzem.
1: Promocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sojty i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia 4. i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
6: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
7: I po reklamie.

0: Right Round, Florida Kesha w Radio SK. 25 minut zostało jeszcze do godziny 12. Coraz więcej podpowiedzi i coraz mniej wiedzy, przynajmniej w mojej głowie. Ta akcja nazywa się Odlot ściśle tajny i polega na tym, że siadacie do samolotu razem z nami, ale nikt z nas nie wie, dokąd ten samolot leci. Dobra, no może się dowiemy na lotnisku, ale do tej pory wam nie powiemy, bo sami nie wiemy. Jeżeli chcecie z nami polecieć na weekend w nieznane, to pobierajcie aplikację Radio SK i tam się zgłaszajcie. A jeżeli chcecie się dowiedzieć, dokąd lecimy, to kapitan ma kolejną podpowiedź.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, miało słynną nauczycielkę angielskiego.
0: Dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej. Przypadek? Nie sądzę. Jeżeli ktoś ma jakieś typy, to typujcie w głowie, pobierajcie aplikację i dołączajcie na przykład do naszego słuchacza Jędrzeja i jego koleżanki, którzy już usiądą z nami w samolocie. Ale kilka miejsc jeszcze jest, więc pobierajcie aplikację Radia SK i czekamy na wasze zgłoszenia.
2: Radio SK. Promocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
3: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
2: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
3: Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18.
4: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
10: Psst. Cześć, to Influencer. Ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
13: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
14: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
13: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
15: Poleca Radio SK.
16: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: to jest ta pani od Apatę. Rosé, New Trick w Radiu SK, 5 minut do godziny 12. Uff, nareszcie 12. Macie jakąś przerwę? Jak nie, to sobie zróbcie. Michu Sapkowski za chwilę przychodzi i gra najlepsze hity na czasie Westy.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach. Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 10 lat, tysiące zadowolonych klientów i rabaty nawet do 50%. Spoko Optyk świętuje 10. urodziny. I ty rzuć okiem na to, co przygotowaliśmy. Przez cały październik okazje na okulary i oprawki w Pleszewie i Ostrzeszowie. Wpadnij, skorzystaj z promocji i skosztuj urodzinowego tortu. Mniam! Przekonaj się, że warto. Spoko Optyk, bo dobry wzrok to najlepszy prezent.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
7: Jagoda Mośpanna, no ta pogodniejsza i bardziej słoneczna część dnia na pogodowych mapach cały czas nam się przesuwa. Cieplej i pogodniej ma być w okolicach popołudnia, ale czy te prognozy się sprawdzą, no czas pokaże. Jedno jest pewne, kierowcy muszą uważać, bo warunki dziś trudne.
6: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
5: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
8: Jest południe, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Spór o ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Barek, wybrany przez Sejm, złożył ślubowanie przed marszałkiem Sejmu. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski pozostawił sprawę do rozpatrzenia prezydentowi. Przed siedzibą Trybunału doszło wcześniej do przepychanek z policją. Na miejscu cały czas jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, o czym jeszcze mówił Bogdan Święczkowski?
9: Tłumaczył, że nie dopuścił Macieja Berka do pracy, a zgoda na jego wejście do gmachu była jednorazowa.
10: Do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności. W dniu dzisiejszym wysyłam takie pismo do pana prezydenta.
9: Mówił podczas spotkania z dziennikarzami Bogdan Święczkowski. Zebrana tu grupa protestujących co jakiś czas podnosiła jeszcze antyrządowe okrzyki. Tymczasem tu przed Trybunałem tłum protestujących przerzedza się. W deszczu i podmuchach zimnego wiatru pozostała jeszcze grupa kilkudziesięciu osób. Z Alei Szucha w Warszawie Mateusz Chłystun.
8: Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym to też oczywiście najważniejszy dzisiejszy temat w Sejmie. Tam się teraz przenosimy. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Michał Rawa.
11: Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, mówi, że nie dopuścił do orzekania Macieja Berka. Co teraz?
12: Czekajmy na następne kroki. Dzisiaj odebranie ślubowania złożonego wobec prezydenta tutaj w Sejmie przez sędziego Berka. Wierzę w ten plan i trzymam mocno za niego kciuki.
8: Powiedziała SC posłanka PSL-u Magdalena Sroka. Wygląda jak autobus, a działa jak mobilny szpital. Pierwszy taki ambulans pojazd w Polsce trafił do Łodzi. Mobilny szpital wesprze też placówki przeciążone liczbą pacjentów.
13: SK Ostrzeszów. News.
14: Ponad 2 promile alkoholu w organizmie, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i podejrzenie podpalenia samochodów. To grzechy 50-latka z Sieroszewic, który właśnie usłyszał prokuratorskie zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Mężczyzna ma być sprawcą ostatnich podpaleń w Nowych Skalmierzycach, gdzie straty oszacowano na ponad 130 tysięcy złotych. Bezpłatna nauka samoobrony w Ostrzeszowie. Instruktorzy Baribala po raz kolejny poprowadzą kurs dla mieszkanek miasta i gminy. Zajęcia już w sobotę od 10 do 12 obowiązują zapisy.
15: Środowe popołudnie, szanowni państwo, to oznacza już tyle, że z górki, prawda? Jeśli chodzi o ten tydzień. No i z górki z zyskowymi hitami na czasie. Będzie Damiano Dawid i The First Time, będzie też Liwka, poza tobą nic. Zdarzy się też coś od Dawida Podsiadło. A na początek wszystkie marzenia. Łatwo Gang, Majko, Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: Caldera na antenie Radio SK i wokal od Sophie Ellis Baxter, oczywiście Can't Fight This Feeling. Gdyby w lokomotywach były biegi takie jak w samochodzie, to śmiało moglibyśmy powiedzieć, że PKP wrzuca kolejny wyższy już bieg, bo właśnie ogłosili, że od 13 grudnia, czyli za dwa miesiące, pociągi z Warszawy do Trójmiasta będą jeździły, słuchajcie, co pół godziny i to nie jest jedyna zmiana, ale tutaj chyba jest największa. Rekordowa liczba połączeń i szybsze podróże. Tego informacji prasowej nie znalazłem, ale jestem pewien, że na PKP można liczyć i że pociągi spóźniać się też będą szybciej. Oskar Cyms za chwilę, później Enrique Iglesias i Duele El Corazón Veste.
1: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
2: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo. Nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
6: We must fight together.
5: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
7: Castorama!
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
8: Castorama. Razem najlepiej.
9: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
12: I po reklamie.

0: Toby Romeo, You Fly High na antenie Radio SK. Za chwilę obiecany Dawid Podsiadło, a później obiecuję, że na pewno do godziny 13 jeszcze Mrozu i Kasperczyki, czyli wszystko, czego chciałem. Nie wiem, co jest dzisiaj, słuchajcie, dla mnie bardziej blea. Czy to jest pogoda po powrocie z krótkich wakacji, czy jednak wydarzenia w polityce? Nowy sędzia Trybunału. Został wybrany? Nie został zaprzysiężony. Teraz zaprzysiągł się sam. Dziś go do Trybunału wpuścili, ale od jutra już go wpuszczać nie będą. Zdecydowanie wolę tą dziecięcą definicję zabawy w berka.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie!

0: festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiałów w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
2: Był sobie samochód. Bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
3: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
1: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
3: Za darmo to uczciwa cena.
1: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.

0: Jakie to jest dobre. Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem. Jeśli wszystko, czego chcieliście, to hity na czasie po godzinie 13, to mam dla was dobre wieści, bo będzie i będzie ich dużo. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat na sam początek tej kolejnej godziny hitów. A wcześniej trochę o tym, co w pogodzie i trochę najważniejszych newsów z kraju, ze świata.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna.

0: Lalka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Wpadła gruszka do fartuszka!
2: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
1: To zawieziemy je do tłoczni soków!
3: Dar Ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kup od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki. Pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar Ogrodu. Tłocznia soków w Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693 450 190.
4: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A teraz w RTV Euro AGD.
10: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
15: Jagoda Mośpan, no to co za oknem to nie jest do końca to, czego byśmy sobie życzyli. Pogoda kapryśna i do spacerów nie zachęca. Sporo osób więc przesiada się na cztery kółka. Dlatego kierowcom podpowiadam, remonty są cały czas na przykład na Szkolnej i Królewskiej w Rogaszycach.
14: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
13: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
16: Zbliża się 13. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Spór o ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Barek złożył ślubowanie w Sejmie, bo prezydent nie wyznaczył terminu uroczystości. Karol Nawrocki podkreśla, że nie było go przy tym, bo spotkał się z prezydentem Czarnogóry.
17: Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i z polskim prawem, to odbywało się to poza mną, bo dzisiaj mam inne obowiązki.
16: Maciej Barek po ślubowaniu w Sejmie dostarczył dokumenty do kancelarii prezydenta. Prezes TK oświadczył, że Barek nie będzie orzekał, dopóki prezydent nie uzna jego ślubowania. Protest górali przeciwko obwodnicy Zakopanego. Około 50 właścicieli działek pojawiło się przed magistratem i sprzeciwiło się budowie północnej trasy.
18: To jest niesprawiedliwe. Biorą całą działkę, całą 1370 metrów.
19: Koło mojego domu 70 centymetrów mamy obwodnica.
20: Każdy zostanie ograbiony ze swojej własności. W różnym stopniu.
16: Mieszkańcy złożyli pismo do władz miasta i domagają się wycofania planów, a obwodnica ma odciążyć zakorkowane centrum Zakopanego. Dziś Dzień Edukacji Narodowej, czyli Święto Nauczycieli. Sprawdziliśmy, za co uczniowie cenią ich najbardziej.
21: Że są cierpliwi.
22: Za to, że nas uczą i dają nam bardzo też ofiary.
23: Za to, że chce im się z nami siedzieć i że wytrzymują.
16: Powiedzieli SC uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Bełchatowie.
24: SK Ostrzeszów. News.
25: Takiego wyniku Szuwary Ostrzeszów jeszcze nie miały. Hokeiści podwodni wracają z Pragi ze srebrnym medalem międzynarodowego turnieju Praga Dice. Na koncie 7 zwycięstw i tylko jedna porażka z ekipą Berlin Bears. Teraz wracają do treningów, a już w listopadzie kolejne sportowe wyzwanie w Olsztynie. Horrory, thrillery i walka na rzymskiej arenie. Klub filmowy Ostrzeszowskiego Centrum Kultury bierze pod lupę przemocy w kinie. Przed każdym seansem będzie krótkie wprowadzenie, a po filmie dyskusja. Najbliższy pokaz to Gladiator 23 października o 19. Wstęp jest wolny.
26: Jak tak sobie pokminię, to wpływ na moje życie nauczyciele niektórzy mieli naprawdę bardzo, bardzo duży. I co ważne i szczęśliwe, w moim przypadku raczej pozytywny. Wszystkim nauczycielom wszystkiego dobrego. Jacyś nauczyciele mieli wpływ na was? Dajcie znać. Teraz Justin Bieber, Nicki Minaj. Michu, witajcie.

0: Naprawdę bardzo dobry numer na naszej antenie. Eben i Easy Bizu, All of My Love. I tak słuchając go w tym momencie, pomyślałem sobie, że to byłaby świetna ilustracja dźwiękowa do rolki z Odlotu Ściśle Tajnego. Jak już oczywiście odlot się odbędzie, to byłaby świetna ilustracja muzyczna, naprawdę. Cały czas kompletujemy ekipę. Dzisiaj dołączył do niej w dosyć niecodziennych okolicznościach kolejny słuchaczewski.
1: Z nami Jędrzej, dzień dobry.
2: Dzień dobry, miło mi z was słyszeć.
1: Ten wielki pogłos to dlatego, że Jędrzej siedzi w toalecie u siebie w pracy.
2: Tak jest.
3: Słuchaj, napisałeś, że lubisz spotykać się ze znajomymi, ładuje cię to pozytywną energią, często skłania cię do poznawania nowych osób. No, brzmi to jak materiał na dobrego kandydata.
2: Też tak uważam. Na pewno buzia się nie zamyka i będzie mnie słychać.
0: Proszę nie łączyć tego, będzie mnie słychać z miejscem odbycia rozmowy telefonicznej. Bardzo o to proszę. Aplikacja radiańska, moi drodzy, to tam się zgłaszacie. Kolejne jeszcze miejsca mamy dla was w tym tygodniu i na początku przyszłego też. A sam odlot? A sam odlot w kolejny weekend, ten między 23 a 25 października. I co o nim wiemy? Wiemy na pewno, że będzie fajnie i czy zyskową ekipą będzie miał miejsce. Dokąd? To przekonamy się na lotnisku. Zalia za chwilę, a później Alesso, Nate Smith i I Like It Beste.
4: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
5: będę grał w grę.
4: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
6: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
11: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
12: A co mamy do wyboru?
11: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
12: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
11: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
13: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
16: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
17: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
18: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
19: Zapraszamy do salonów bike. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
20: I po reklamie.
21: Eska.

Polsce. Latynoamerykańskie brzmienia dla wszystkich. Tak, chłopaki mówili o tym numerze podczas wizyty u nas w studiu u Sointy i Korościela. Hancho, Malik Montana i Mami już teraz.

0: Linkin Park i In The End wciąż brzmi bardzo dobrze na antenie Radia SK. Teraz czas na codzienny już chyba taki zwyczaj nam się zrobił, taka tradycja z pozdrowieniami dla pracowników stacji benzynowych w całym kraju, bo ci, przynajmniej jeśli chodzi o benzynę 95, no to będą mieli trochę mniej roboty przynajmniej dzisiaj, bo jutro będzie tańsza i to tańsza o 10 groszy. Dzisiaj cena to 7,11 maksymalna, z tego co widzę, nowe to obwieszczenie ministra energii, to benzyna 95 jutro za 7,01, a olej napędowy za 8,05. 98, no kto tankuje 98, ten na cenę to chyba nie patrzy. Juste, Jack Staley, John, Turn Lights Off za moment, później Benson Boone na antenie Radio SK.
1: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
2: Opowiedz nam swoją historię na SK.pl.
1: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
2: Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18.
3: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
4: Autopromocja. Reklama. Jesteśmy w sklepie Netto. Czy wie pan, co oznacza zapis najlepiej spożyć przed?
5: Że po tym terminie trzeba wyrzucić produkt do kosza, bo nie nadaje się do jedzenia.
4: Błąd.
6: Najlepiej spożyć przed to informacja o dacie minimalnej trwałości produktu. Po jej upływie produkt może, choć nie musi, stracić swoje niektóre właściwości i tak wciąż jest dla nas bezpieczny. Tym oznaczeniem objęte są m.in. produkty suche, jak mąka, herbata czy kasze. Zanim więc produkt po dacie z oznaczeniem najlepiej spożyć przed wyrzucimy do kosza, warto sprawdzić go sensorycznie, na przykład wąchając.
4: Organizatorem akcji mającej na celu ograniczenie marnowania żywności jest Netto.
7: Więcej na netto.pl.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek Wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
13: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
16: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
20: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
21: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
22: I zrobiła nam super pokój.
23: Mamo, dzięki!
24: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
25: I po reklamie.
26: Esko.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango na pamiątkę tego niesłusznie minionego lata 2026, tuż przed godziną 14 na antenie Radia SK. Za chwilę gramy dalej. Będzie Imagine Dragons, już za chwilę Westę.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
3: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
4: I voilà.
2: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
3: Magnifique!
2: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
3: No, Hisense Media Expert to ma sens.
5: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
8: Jego demoś pan, bezpiecznie dziś jednak wybrać cztery kółka, bo pogoda mocno w kratkę. No i jesień rządzi się swoimi prawami. Zerkamy na drogi. Ruch przed popołudniową gorączką powoli się rozkręca i już teraz noga z gazu na przykład na Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie.
7: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
9: Minęła 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Ostry spór o Trybunał Konstytucyjny. Jarosław Kaczyński nazywa ślubowanie Macieja Berka w Sejmie zamachem stanu. Zdaniem prezesa PiS działania te mają charakter przestępczy.
10: Atak siłą na Trybunał Konstytucyjny to jest element czegoś, co można przynajmniej w tym szerszym tego słowa znaczeniu uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
9: Mówił prezes PiS do swoich zwolenników zgromadzonych przed siedzibą Trybunału. Maciej Berek z dokumentami po ślubowaniu w Sejmie pojawił się w Kancelarii Prezydenta, później w Trybunale Konstytucyjnym. Tam spotkał się z prezesem TK Bogdanem Święczkowskim. Ten zapowiedział, że Berek nie będzie orzekał, dopóki prezydent nie uzna jego ślubowania. Benzyna tańsza, ale za to droższy diesel. Minister energii ogłosił nowe ceny maksymalne w ramach programu CPN. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 7,01 zł, a za litr oleju napędowego zapłacimy nie więcej niż 8,05 zł. Kubuś Puchatek kończy dziś 100 lat. Słynny miś o bardzo małym rozumku od dekad podbija serca dzieci i dorosłych. Mało kto wie, że inspiracją dla tej postaci była prawdziwa niedźwiedzica Winnie Pek, która mieszkała w londyńskim zoo.
11: SK Ostrzeszów.
8: News. Duży remont w szkole podstawowej numer 1 w Ostrzeszowie. Odnowione zostaną szkolne szatnie i łazienki.
12: Każdy, kto był w tych szatniach, zdaje sobie sprawę, jak konieczne były to prace.
8: Mówi burmistrz Patryk Jędrowiak. Całość kosztować ma około 350 tysięcy złotych. Połowę pokryje ministerialna dotacja. Reprezentacja Polski zmierzy się z Czechami w Rugby League. Mecz już w sobotę na majkowskim Wembley w Kaliszu.
13: Zapraszamy wszystkich, by kibicować biało-czerwonym.
8: Mówi Łukasz Kostecki z Husarii Kalisze. Start o 18:00 poleca Radio SK.
14: Pięknie płyniesz. Dawid Podsiadło tak zaśpiewa dosłownie za kilkanaście minut na antenie Radia SK. Będzie też Margaret, będzie też między innymi Natasha Bedingfield i Unwritten. Obiecuję w tej godzinie. A na początek Imagine Dragons.

0: Wasted, Nolly, Major League DJs na antenie Radio SK. Za chwilę Somber, a później między innymi Margaret i Prima Ballerina. A to? No co to za taksówkarz? No prima sort, można powiedzieć. Stos. Słuchajcie, wychodzą nowe fakty w związku z podpaleniem stacji przekaźnikowej Starlinków sprzed kilku tygodni na Mazowszu. Pewnie słyszeliście, dwóch Turków zatrzymano w Niemczech, a pomógł w tym właśnie taksówkarz, bo prawdopodobnie podpalacze po akcji pojechali taksówką do Warszawy. Mieli mokre, brudne ubrania, mówili, że nocowali w lesie. Kierowca skleił, że coś podejrzanego się podziało i nagrał ich rozmowę. A te przetłumaczono i pojawiły się tam słowa o akcji, o bazie, o satelicie. No i to miało pomóc w ujęciu rzezimieszku. No i jeśli to był przewóz na aplikację, to mam wrażenie, że nie będzie ani pięciu gwiazdek, ani napiwku.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
2: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Castorama!
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
13: Castorama. Razem najlepiej.
14: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: I po reklamie.
16: Esko.

0: No to po kolei, kilka chwil temu na antenie Radio SK Tiesto i Hard to be Around, czyli koncertowa zapowiedź tego, co będzie się działo w czerwcu przyszłego roku w Warszawie podczas Warsaw Music Festival, bo wiemy, że Tiesto się tam pojawi. A to Natasha Bedingfield i Unwritten, czyli z kolei koncertowe wspomnienie tego, co działo się ponad rok temu podczas Beatles Week Festival. To było naprawdę fantastyczne zobaczyć i usłyszeć ją na żywo, jak śpiewa ten numer, a razem z nią tysiące osób. Tak, to wspomnienie, to jedno z takich marzeń moich muzycznych spełnionych właśnie w zeszłym roku. Jeśli waszym marzeniem jest wybrać się gdzieś w jakieś mega miejsce z fajną ekipą, no to mocno polecamy. Odlot ściśle tajny. Wciąż kompletujemy ekipę. Wiemy na pewno, że ten odlot między 23 a 25 października, czyli kolejny weekend. Wiemy, że z zyskową ekipą. Wiemy, że z lotniska Chopina w Warszawie. A poza tym to nie wiemy za dużo. W sensie wiemy na pewno, że będą fajni ludzie, bo kompletujemy tę ekipę, a wasze zgłoszenia lądują w aplikacji Radia SK zupełnie za free. Za chwilę Andrea Bocelli, David Guetta i spółka, czyli DNA, później Kygo, Selena Gomez.
1: Radio SK. Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
12: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 10 lat, tysiące zadowolonych klientów i rabaty nawet do 50%. Spoko Optyk świętuje 10. urodziny. I ty rzuć okiem na to, co przygotowaliśmy. Przez cały październik okazje na okulary i oprawki w Pleszewie i Ostrzeszowie. Wpadnij, skorzystaj z promocji i skosztuj urodzinowego tortu. Mniam! Przekonaj się, że warto. Spoko Optyk, bo dobry wzrok to najlepszy prezent.
15: I po reklamie.

0: Najpopularniejszy hit w Polsce. Krótko mówiąc, numer jeden z gorącej 20 Radia SK i wcale mnie to nie dziwi. Sztos. Naprawdę. MJ Daily i Daily Supreme w Radiu SK. Cóż przed godziną 15. Za chwilę po godzinie 15 Sońta i Krościel. Poprawka. Sońta, Krościel i Cyms. Bo Oskar Cyms muzycznie pojawi się zaraz po 15 na antenie Radia SK. A my mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 12. Michu Sobkowski. Dzięki, cześć.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: SK. Reklama.
1: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
8: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
9: Gastorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
9: a w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody.

0: Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mamo, ten bohater jest dziwny.
3: Nie lubisz go?
2: Lubię i to jest najdziwniejsze.
4: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
8: Jagoda Mośpane, to najtrudniejszy moment dla kierowców, bo rozpoczyna się popołudniowy szczyt, więc aut na trasach robi się sporo. W Ostrzeszowie gęściej jest przy skarbówce na Grabskiego i Urzędzie Pracy na Przemysłowej. Podpowiadam też o trwającym remoncie Łąkowej. Tu trzeba uważać.
7: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
9: Zbliża się 15. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Premier komentuje spór o Trybunał Konstytucyjny. Donald Tusk zapewnia, że ślubowanie Macieja Berka w Sejmie odbyło się zgodnie z prawem.
10: Wybrano zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją i z dobrym obyczajem kolejnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
9: A prezydent Karol Nawrocki zaznaczył, że jeśli do ślubowania nie doszło przed prezydentem, to Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jego wjazd do gmachu blokowali dziś rano zgromadzeni tam zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. Doszło do przepychanek z policją. Areszt za podpalenie stacji Starlink pod Grójcem. Niemiecki sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla dwóch obywateli Turcji. Polskie służby chcą sprowadzić ich do kraju. Pod koniec września mieli podpalić stację zapewniającą łączność satelitarną m.in. dla walczącej z Rosją Ukrainy. Jeże intensywnie szukają miejsca na zimę. Sterty liści, gałęzie i zarośla mogą stać się ich zimowym domem. Dlatego przed porządkami w ogrodzie sprawdźmy, czy nie mieszka tam kolczasty lokator. Uważajmy też na jeże na drogach, szczególnie po zmroku.
11: SK Ostrzeszów News.
8: Były wiceprezydent Ostrowa Mikołajka jeszcze bez dozoru elektronicznego. Prokurator złożył zażalenie do sądu apelacyjnego w Łodzi na decyzję sądu okręgowego w Kaliszu, który zmienił cele na elektroniczną bransoletkę.
12: Prokurator zakwestionował ustalenia poczynione przez sąd.
8: Mówi prokurator Marcin Kubiak. Sąd w Łodzi ma 7 dni na rozpatrzenie zażalenia. Blisko 50 śpiewaków weźmie udział w 8. międzynarodowym konkursie Viva Kalisja.
13: Tak, że ten konkurs promował głos.
8: Mówi Ewa Iżyko. Wskalipińska. Koncert laureatów już w piątek.
14: Sońta i Korościel.
15: Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
16: Sońty znowu nie ma, proszę Państwa, ale nie ma co płakać. Jest Ola Kot. Dzień dobry, Olu.
17: Bo jak Sońty nie ma, to jest kot.
16: I jest kot i jest bardzo dobrze. Ty byłaś ostatnio, widziałem w internecie, z jakimiś owcami się przepychałaś w górach, tak?
17: Byłam na tym wielkim redyku.
16: Aha, i to się nazywa rudyk?
17: Redyk.
16: A czemu?
17: No redyk tak się nazywa,
16: takie
17: kiedy
16: zjawisko.
17: Owce schodzą.
16: Ja nie rozumiem, bo jestem taki barant, że...
17: Ajajaj.
16: No dobrze, z Olą Kot będziemy tu przynajmniej do 18, jak nam się będzie podobało, to jeszcze dłużej.

0: Too Sweet i Hozier w Este. Dzisiaj jest 14 października, to znaczy, że dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Jak wspominasz swoich nauczycieli, Ola? Byli mili dla ciebie, czy masz do tej pory jakieś siniaki na przykład po nich?
1: Mam siniaki od pani z matematyki.
0: Naprawdę?
1: Ale może dlatego, że ja po prostu nigdy nie byłam umysłem ścisłym, aha, więc te przedmioty były dla mnie po prostu bardzo trudne.
0: Rozumiem.
1: Ale ty grałeś w szachy, więc rozumiem, że z matmy miałeś piątkę.
0: Miałem z matmy piątkę rzeczywiście, ale później już było coraz gorzej. Natomiast chciałam zapytać, z czego ty byłaś najlepsza?
1: Ja zawsze z WF-u.
0: I chciałbym to sprawdzić. Wiem, że w radiu nie widać, ale myślę, że po odgłosach słuchacze będą mogli ocenić, czy ty nie oszukujesz. Czy ty mogłabyś teraz przy mikrofonie zrobić 5 przysiadów? Ja ci będę liczył, dobra?
1: Dobra, wstaję, mam długi kabel, mogę to zrobić bez problemu. Proszę bardzo.
0: Dobra, ona wstaje rzeczywiście. Raz, dobry.
1: I pięty przy podłodze.
0: Pięty przy podłodze, nie odrywa pięt. 2, 3, 4 i 5. Zrobiła. Słuchaj, a będziesz miała zakwasy, czy robisz te przysiady w miarę regularnie?
1: Może nie robię regularnie, ale jest tak, coś takiego jak pamięć mięśniowa, więc wydaje mi się, że po tych 5 przysiadach nic mi nie będzie.
0: Okej, ale to działa na mięśnie ud czy pośladków bardziej i na czym ci ewentualnie bardziej zależy?
1: Nie no, generalnie zależy na ogólnym ruchu fizycznym, prawda?
0: Pięknie wybrnęłaś, pięknie wybrnęłaś. Proszę sobie zrobić parę przysiadów, to się człowiek lepiej poczuje w pracy.

0: Airplanes w Esce. 15 minut po godzinie 15, co znaczy, że teraz zapowiadamy konkurs Państwa Miasta. Ty wiesz, Ola, na czym polega ten konkurs?
1: Ja go obserwowałam od lat.
0: Aha, okej.
1: Okay. Ale czyli najważniejszy jest tutaj u nas w Esce.
0: Oczywiście, tak jest. Słuchaj, dzisiaj będą odpowiedzi na literkę S i chciałbym cię przetestować. Czy ty wiesz, o co chodzi? Zwierzę na literkę S.
1: Słoń.
0: Słoń, może być, fajne, no.
1: Ale wyszukane, prawda?
0: Bardzo.
1: Dobra,
0: bardzo.
1: Surykatka.
0: Surykatka, szczupak może być
1: szczupak
0: też, nie?
1: Szczupak też, może bardzo być ważne,
0: tak,
1: pewnie.
0: Tak, tak, tak. Każdy, kto chce zagrać w Państwa Miasta i wygrać eskowe gadżety, to powinien wysłać nam swój numer telefonu na eskowym messengerze. My będziemy dzwonić w tej sprawie. Ola będzie wybierać te numery po znajomościach pewnie, a może nie, zobaczymy. I będziemy dzwonić i grać. Zachęcamy eskowy messenger.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
8: We must fight together.
7: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
11: I po reklamie.
12: Eska.

0: She Doesn't Mind w Esce. Gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: O tak, proszę Państwa, dzisiaj gramy z samymi paniami, ponieważ Ola jest, będzie zadawała pytania. Tak, Olu, jesteś gotowa?
2: Tak, ja potwierdzam, wszystko się zgadza. Dzisiaj mamy po prostu damski skład.
0: I
2: ty
0: bardzo
2: jesteś
0: się cieszę.
2: Naszym rodzynkiem.
0: No tak, też takim połowicznym, powiedzmy. No już nie wgłębiajmy się w moją płeć, bo to też jest dyskusyjne mocno. Rywalizuje dzisiaj pani Karolina. Cześć, Karolina.
3: Cześć.
0: Witamy cię serdecznie i rywalizuje z Iwoną. Cześć, Iwona.
4: Cześć.
0: Miłe panie, ja najpierw muszę przedstawić zasady. Dzisiaj
2: oczywiście.
0: Odpowiedzi na literę S, jak Sońta, którego nie ma trzeci dzień z rzędu. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Iwona, a później Karolina, a pytania będzie zadawała Ola. Czy wszystko jest jasne?
4: Jasne.
0: Dobrze, no to Olu,
2: super. To
0: jedziemy.
2: To dziewczyny, jesteście zwarte i gotowe, czyli teraz pytanie dla Iwony.
0: Dla Iwony.
2: Iwona, można to znaleźć w kieszeni?
4: Skrzydło.
0: Skrzydło czego?
4: Samolotu, zabawki. No.
2: Super, ja wielokrotnie miałam w kieszeni skrzydło.
0: Samolotu, zabawki.
2: Tak,
0: ja
2: no nie mów, że ty nie miałeś.
0: Ja wiedziałem, że ty będziesz tak wyrozumiała na słuchaczek. Dobra, ale to jest dzisiaj twoja gra. Okej, okay, punkt dla Iwony, 1-0 dla Iwony. Przechodzimy do Karoliny.
2: Karolina, uwaga. Można to znaleźć w mikrofalówce.
4: Sałatka.
0: Sałatka się podgrzewa?
2: Bardzo pyszna, przepyszna jest sałatka. Spróbuj.
0: Jarzynowa podgrzewana.
2: Spróbuj.
0: Błagam cię. No dobra, dobra. 1-1. Moim zdaniem tu dochodzi do skandalu, ale gramy dalej. Drugie pytania. Dla Iwony z powrotem.
2: Iwona, jesteś gotowa?
4: Tak.
2: No to kolejne pytanie. Coś zielonego.
4: Sałata.
0: Tu okej, okay. Tu nie mam pytań. Okay.
2: Tutaj nie chcesz z nami dyskutować.
0: Nie, nie chcę dyskutować. Fajnie poszło. 2-1 dla Iwony.
2: Karolina, pytanie dla ciebie. Coś czarnego.
4: Smoła.
0: Dobrze, znowu dobrze,
2: o,
0: ale
2: rewelacja.
0: Poszło. I dziewczyny, wiecie co, ja tu się muszę teraz na chwilę wtrącić, bo jest 2-2 i teraz jest kategoria dogrywkowa. Musimy rozstrzygnąć, która wygra. Ola przeczyta kategorię i jak któraś z was wie, to broń Boże, nie krzyczy odpowiedzi, tylko krzyczy swoje imię. Jak już krzyknie swoje imię, to wtedy dopiero odpowiada. Ma na to 3 sekundy, okej? Okay? Ola, masz dogrywkową kategorię?
2: Mam. Okay, dziewczyny, okay. Czy wy jesteście gotowe i czy rozumiecie zasady?
4: Tak.
2: Dobrze, okay. To uwaga. Kategoria to piłkarz.
4: Karolina.
0: Karolina. W związku z tym Iwona wygrywa. Karolina się zgłosiła, nie odpowiedziała. Iwona wygrywa, to mógł być Smolarek, Saganowski, Szewczenko czy ktokolwiek. Iwona wygrywa i wybiera sobie nagrodę. Albo torbę, albo butelkę. Możesz podpowiedzieć, co jest fajniejsze, Olu?
2: Nie wiem, a co byś Iwona po prostu wolała?
4: Ja torbę bym chciała.
2: Torbę.
0: Dobra.
2: Masz dużo tego mandżuru, trzeba gdzieś tą sałatę nosić, prawda?
0: No to dla Karoliny mamy butelkę oraz dobre słowo. Trzymajcie się, dziewczyny. Wszystkiego dobrego, miłego dnia.
2: Na razie.
4: Wzajemnie. Do usłyszenia.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: Linkin Park w Radiu SK i bardzo fajnie, że Linkin Park, ale teraz będziemy mówić o Backstreet Boys. Proszę sobie wyobrazić, że ten zespół jeszcze jest, on działa. Mało tego, Ola Kot była na koncercie Backstreet Boys. Jak ty tam trafiłeś? Jak to się stało?
1: A, zadzwonił do mnie taki znajomy razem z moją przyjaciółką, zaproponowali, żebyśmy tam sobie nie pojechali do Düsseldorfu na koncert Backstreet Boys.
0: No. A, tak. Dobrze, a powiedz, czy oni dalej grają w piątkę, tak jak grali w latach 90.
1: Grają w piątkę i co ciekawe, co oni śpiewają na żywo, coś, co nie jest dzisiaj popularne.
0: I oni śpiewają te same piosenki, I want it that way i tak dalej?
1: Everybody.
0: I śpiewali to?
1: Yeah.
0: I poczułaś się znowu, jak miała 15 lat, 10.
1: Yeah. Tak.
0: A w którym ty się podkochiwałaś? Bo jak lubiłaś Backstreet Boys, to na bank się podkochiwałaś w Nicku Carterze na
1: właśnie
0: przykład.
1: Właśnie w Nicku trochę mniej, a bardziej w Brianie.
0: Tak. Który to był?
1: On taki najniższy był, taki blondynek, taki... Aha.
0: I dalej ci się podoba, jak go zobaczyłaś?
1: Właśnie nie, nie. Jak go teraz po latach zobaczyłam, to już trochę mi się przestał podobać. Chyba najlepiej się ten Nick Carter trzyma, mam takie wrażenie.
0: Czyli właściwie cieszysz się, że wtedy ten Brian nie
1: że nie zadzwonił do mnie. No, podobno próbował, ale nie nadzwonił się finalnie.
0: Alan Walker i Faded, to za moment w Esce.
2: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
3: Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: Wiejskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
14: I po reklamie.

0: ostrzeżu.
1: I've been fighting.

0: Back to Yours w Esce. Za moment będzie prognoza pogody. Jesteś przygotowana, Ola?
1: Jestem zwarta i gotowa, żeby powiedzieć, jaka będzie pogoda.
0: No to za moment, później newsy w Esce.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert.

0: ekspert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
6: Jagoda Mośkana. Pogoda kapryśna i mocno w kratkę i tutaj wielkich szans na poprawę nie mam. Kończy się powoli sezon na dwa kółka, czy spacery do pracy. A jeśli już jesteśmy w temacie, trwają popołudniowe powroty i w Ostrzeszowie uważać trzeba na przykład w okolicach ulic Kościuszki i Daszyńskiego.
5: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
7: Minęła 16. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie w obecności notariusza. Prezydent przez kilka tygodni nie wyznaczył terminu uroczystości. Politycy PiS mówią o zamachu stanu, a marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiada normalne funkcjonowanie Trybunału. W Sejmie te wydarzenia śledził nasz reporter Michał Rawa.
8: Maciej Berek z Sejmu udał się do kancelarii prezydenta, gdzie złożył pismo z notarialnym poświadczeniem ślubowania. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że prezydent nie miał prawa odmówić ślubowania.
9: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki.
8: A Karol Nawrocki odpowiedział, że Maciej Berek nadal nie jest sędzią Trybunału. Z kolei prezes PiSu Jarosław Kaczyński przed budynkiem Trybunału stwierdził, że jest to zamach stanu.
7: Koszalin szykuje się do bicia rekordu. Setki osób będą jednocześnie ćwiczyć resuscytację na fantomach, mówi Małgorzata Kulik, nauczycielka z drugiego liceum ogólnokształcącego w Koszalinie.
10: To jest największa lekcja w Polsce przywracania czynności serca, tak zwanego RKO przy użyciu fantomów.
7: A to wydarzenie w piątek o 11.30. Nowi lokatorzy w zoo Borysew w Łódzkiem. Do ogrodu przyjechały trzy gerezy angolańskie. To dopiero drugie zoo w Polsce, w którym można zobaczyć ten gatunek. Małpki już podbiły serca zwiedzających.
11: Ciekawa, no ładna.
12: Te akurat mi się najbardziej podobają z tych wszystkich.
13: Mają inny jakby kolor, wyróżniają się jakby ze środowiska.
7: Małpki nie mają jeszcze imion, a zoo wkrótce ogłosi konkurs na ich wybór.
14: SK Ostrzeszów.
15: Sport. Srebro z Pragi dla Szuwarów Ostrzeszów. Hokeiści podwodni wygrali 7 spotkań na międzynarodowym turnieju Praga Dice. Przegrali tylko z Berlin Bears i zajęli drugie miejsce. To największy sukces w historii klubu. Za nimi znalazły się m.in. ekipy z Budapesztu i Monachium. 7 punktów na koncie i drugie miejsce w tabeli pierwszej ligi futsalu. A Saretę z Krotoszyna śmiało stawia kroki w lidze.
16: Jesteśmy z tego faktu bardzo zadowoleni.
15: Mówi kapitan drużyny Dawid Przybyszewski. A kolejny mecz 24 października na wyjeździe z AZS-em Wileno.
17: Sońta i Koroście.
18: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
19: No właśnie, Sońty nie ma, ale to jest chyba dobra informacja dla wszystkich Polaków, bo jest Ola Kot. Witamy cię serdecznie.
20: Jestem.
19: Olu, raz jeszcze.
20: Podkreślam, nie ma Sońty, jestem ja, ale powiedz, czy ty sobie śmieszkowałeś, czy to naprawdę nie znasz piosenki Idzie dys, idzie dys, idzie sikawica.
19: Nie znam piosenki naprawdę Idzie dys, nie... idzie dys, idzie sikawica. Skąd to jest? A weź zanudź się, czekaj.
20: Idzie dys, idzie sikawica, uleje usiece, uleje usiece, uleje usiece, Janickowelica.
19: Mam nadzieję, naprawdę? Że będziemy grali to codziennie w SC od dzisiaj.
20: Na razie.
19: Na razie jednak Zalia.

0: Miley Cyrus w Radiu SK. Dzisiaj jest 14 dzień października, dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Wszystkim nauczycielom składamy najlepsze życzenia. Dzisiaj dzieci mają wolne. Moje dzieci nie poszły dzisiaj do szkoły.
1: Wszystkie dzieci dzisiaj chyba świętowały w domu. Mogły się wyspać.
0: Tak, no ale akurat dzieci jak mają wolne, to wtedy nie śpią. Wstają o 6.
1: Wtedy akurat mają taki dzień, że akurat tak bardzo wcześnie wstają. A ty do szkoły wstawałeś z uśmiechem na twarzy?
0: Bardzo szerokim uśmiechem na twarzy. Wyglądało to niekorzystnie, bo ja miałem problem z górną jedynką, wiesz? No ale i tak się uśmiechałem. Nie przejmowałem.
1: A nauczyciele cię kochali?
0: Nie wszyscy. Myślę, że pani z polskiego niespecjalnie i ja jej też niespecjalnie, bo ja się trochę niedobrze zachowywałem. Miałem z nią poważny konflikt, bo miało być przedstawienie na koniec roku szkolnego. Mm-hmm. Ja miałem grać małego księcia, wiesz?
1: Czyli rozumiem, że rola główna.
0: Rola główna. Miałem grać małego księcia i już się nauczyłem tej kwestii o tych lisach, różach i tak dalej.
1: Tam sporo jest do mówienia.
0: Tak, tak. A ja lubię mówić akurat. No i ona powiedziała ostatecznie, że ja nie mogę być małym księciem, bo ja się źle zachowuję. A to nie przystoi małemu księciowi, żeby się źle zachowywał. Było mi tak przykro, bo chciałem grać tego małego księcia. Już później nigdy nie zagrałem małego księcia, a cały czas to marzenie gdzieś mam z tyłu głowy.
1: No to może jakoś tutaj eskowo byśmy to zrealizowali, co?
0: Możemy o tym pomyśleć.
1: A Sońta by wtedy kim był w tej inscenizacji?
0: Sońta byłby kulą ziemską.

0: What If w Radiu SK. Będziemy teraz gadać o grach komputerowych. Olu, czy ty grałaś w jakąś grę? Czy grasz w grę?
1: No ja jestem z tego pokolenia, że ja I Love Simsy.
0: Simsy tak, grałaś, tak.
1: Cassandra Ćwir i prowadzenie tam rodziny i całej kariery, coś pięknego. Aha. Ale grałam też trochę w Need for Speeda.
0: A, czyli miałaś taką żyłkę kierowcy wyścigowego.
1: Miałam. I nawet w Counter-Strike'a trochę gdzieś tam pograłam z moimi kuzynami, bo miałam starszych kuzynów, więc mnie wprowadzili w ten świat.
0: Teraz mamy właśnie komunikat dla ludzi, którzy lubią pograć, bo jest coś takiego jak PGA Poznań Games Arena. To jest za 10 dni w Poznaniu. Mamy zaproszenia na tę imprezę i mamy też do wygrania komputer Level Up warty 11 tysięcy złotych.
1: Wow.
0: Gramy o ten komputer od poniedziałku, wyobraź sobie. I pierwszą odsłonę walki wygrał słuchacz Michał. Wczorajszą wygrał słuchacz Michał i dzisiaj do słuchacza Michała też będziemy dzwonili. Może dzisiaj znowu wygra, ale jeszcze nie wiemy, z kim będzie grał. I to jest właśnie pytanie do was, kochani. Czy chcecie zagrać z Michałem o ten komputer? Jeżeli chcecie, to wejdźcie na sk.pl i napiszcie, dlaczego mamy zagrać akurat z wami, tak?
1: Czyli czekamy na zgłoszenia.
0: Zgłoszenia na sk.pl, tak jest.
2: Radio SK. Reklama. Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
4: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
3: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
4: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
9: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
10: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
8: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonów Bike. Reku Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Esko.

0: I'm good. Mam nadzieję, że wszyscy są good, bo teraz będziemy grali o poważne rzeczy.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, dystrybutor i producent sprzętu komputerowego.
0: A te poważne rzeczy, kochani, to jest komputer Level Up warty 11 tysięcy złotych, na którym można zagrać we wszystko. Można zagrać w symulację życia nawet, wiesz, Olu?
2: Oj, wiem, no to jest niezły sprzęt. Będę grał w grę, nabiera nowego znaczenia.
0: Oczywiście, że tak. I o ten komputer gramy od poniedziałku do piątku. W poniedziałek wygrał Michał, we wtorek Michał znowu grał i znowu wygrał i dzisiaj znowu Michał będzie grał. Cześć, Michał!
3: Siema. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: My też cię pozdrawiamy, słuchacze już cię znają, bo ty już grasz od poniedziałku. Czy czujesz już takie ciśnienie, że ty teraz już musisz, że ty jesteś, jak wiesz, Adam Małysz na skoczni, że ty już nie masz wyjścia, że musisz?
3: Dokładnie, wyjdź mi z głowy.
2: Dobrze, czyli jest stres już od rana. Wstajesz rano i sobie myślisz, o kurde, dzisiaj będą znowu dzwonić zeski.
3: Nie, ja nie idę spać. Cały czas się uczy.
0: Dzisiaj twoim rywalem będzie Krystian. Czy Krystian, jesteś gotowy pozbawić Michała tego komputera, przynajmniej wirtualnie na razie?
4: Będziemy się starać.
0: Okej, okay. Zasady są następujące, że Ola będzie czytała pytania. Kto zna odpowiedź, ten krzyczy swoje imię i odpowiada. Dobrze to punkt, źle to punkt dla przeciwnika. Tych pytań jest 3. I kto będzie miał więcej punktów po tych 3 pytaniach, ten przechodzi do jutrzejszej rozgrywki, a kto przegra, dostaje fajne nagrody pocieszenia. Czy wszystko jest jasne?
3: Tak.
0: Olu, czy odpalamy pierwsze pytanie?
2: Tak, panowie, jesteście gotowi. Mogę odpalać pierwsze pytanie?
3: Tak.
2: Dobrze, no to pierwsze pytanie brzmi: ile razy Bartosz Zmarzlik zdobył indywidualne Mistrzostwo Świata na żużlu?
0: Nie wszyscy naraz.
2: Biją się o to, kto będzie odpowiadał na to pytanie.
0: No nic, nie ma chętnego, przechodzimy do drugiego pytania.
2: Ale ja jak zobaczyłam to pytanie, to od razu powiedziałam, że to jest bardzo trudne pytanie.
0: 6 razy zdobył Bartosz Zmarzlik Mistrzostwo Świata na żużlu, ale gdybym nie był pewny, też bym nie mówił. Drugie pytanie, Olu.
2: Uwaga, pytanie numer 2. Jak nazywa się stolica Słowacji?
0: Halo, panowie, jesteście tam? No nic, nie ma chętnego. Bratysława się nazywa stolica Słowacji. Panowie, jesteście tam?
2: Ale panowie,
0: tam,
2: czy wy żyjecie tam w ogóle po tej drugiej stronie?
3: Jesteśmy.
0: Ale taką mają strategię, że jak nie są pewni, no to jest trzecie pytanie i wiecie co? Jeżeli teraz nikt się nie zgłosi, będą dogrywkowe, a jeżeli ktoś się zgłosi i odpowie dobrze, no to wygrywam, no bo po 3 pytaniach ktoś tam będzie miał więcej punktów.
2: Czy na pewno mnie słyszycie? Mogę zadawać to pytanie?
3: Tak, słyszymy.
2: Dobrze, proszę cię nie śmiać, proszę się skupić.
0: Ze mną nie było problemu, ty chyba ich trochę przestraszasz, wiesz?
2: Ja straszę,
0: no
2: przepraszam, że jestem ostatnia, jeśli chodzi o straszenie
0: ludzi. Ja wiem właśnie, rzeczywiście. Dobra, dawaj to pytanie, Ola.
2: Pytanie numer 3. Jaki przysmak Mario wywołał pandemię w serii gier The Last of Us?
0: Chłopaki, jaki przysmak Mario wywołał pandemię w serii gier The Last of Us? Nie ma odpowiedzi. Znowu, ten przysmak
2: ale,
0: to jest...
2: Ale taktycznie zadałeś to pytanie jeszcze raz. jakby nie było słychać za pierwszym.
0: Panowie, ten przysmak to grzyb. Wiecie?
2: No przecież Mario i grzyby, jasna sprawa.
0: Słuchaj, wiesz co, może umówmy się tak, że może ja zadam pytanie.
2: Dobrze, to ja się teraz odłączam z tej zabawy, słuchajcie. Dobra. Ja się odłączam.
0: Dobra, uwaga, panowie. Pytanie brzmi następująco. Ile województw jest w Polsce?
3: Michał
0: był pierwszy.
3: 16.
0: 16, to jest dobra odpowiedź. Michał wygrywa. Widzisz, Ola, jak się zadaje pytania?
2: Właśnie nie wiem, ja dobrze, że tylko jestem dzisiaj raz na gościnnych występach. Ja już tu nie przychodzę.
0: Chłopaki, dlaczego nie chcieliście odpowiadać na pytania Oli?
3: Ja już z przyzwyczajenia czekałem na pana.
0: Dobra, jak to teraz sytuacja wygląda? Michał, ty przechodzisz do jutrzejszej rozgrywki. Czwartek, po raz czwarty będziesz z nami grał. Właściwie to ja już cię zaraz zrobię chrzestnym mojego dziecka, tak długo się znamy. Krystian, a dla ciebie mam następujące informacje. Wręczam ci podwójne zaproszenie na PGA Poznań Games Arena. Wręczam ci 300 zł kieszonkowego i jeszcze głośnik przenośny Hama. Może być?
3: Super, dzięki.
2: Fajne nagrody.
0: Oczywiście.
3: Nie, fajne.
0: Oczywiście.
2: Tak, ale jednak jak pan redaktor Korościel przeczyta pytania, to każdy nagle zna odpowiedź.
3: To jest, może być.
0: Dobra, słuchajcie, jutro już Olki nie będzie. Znaczy, nie, że ona coś źle zrobiła, po prostu i tak miało jej nie być.
2: Dobra, spoko, nie przyjdę, jest okej, okay, nie przyjdę.
0: Trzymajcie się, chłopaki, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.
2: Pa!
3: Dzięki.
0: Pa.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl

0: Matt Con i Baggin w Radiu SK. Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela, 14 dzień października, w związku z czym nasza przesympatyczna profesor Aleksandra przygotowała zadanie dla naszych przesympatycznych słuchaczy.
1: No bo dobrze się ze szkoły wspomina takie różne przypały, takie różne jakieś fajne sytuacje, więc może dajcie nam znać na naszym eskowym messengerze, co takiego fajnego za czasów szkolnych odstawiliście, z czego w sumie z perspektywy lat możecie być na przykład dumni.
0: Nagrywajcie głosówki. Odwaga. W tej sprawie. Profesor Ola może nawet jakąś nagrodę będzie miała, jak głosówki będą interesujące.
1: Znajdę, wygrzebię. Tak, dajcie jest. Fajne historie.
2: Promocja. Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny. Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: I po reklamie.

0: To jest, proszę Państwa, ulubiona piosenka geologów. Morena. Nie wiem, czy wiesz, Olu, że morena to jest taka gleba, wiesz?
1: Gleba. Morena. Chociaż kiedyś taka inna piosenka była. Morena, I give you my heart, czy coś takiego.
0: To była Macarena.
1: Nie.
2: Tak? Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
9: Już to czytałyśmy?
10: Już to wymyśliłam.
11: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
15: Ja dodam, aż panna, niskie ciśnienie daje dziś w kość i nawet o tej porze na kawę warto sobie pozwolić. Zerknijmy na drogi, bo choć popołudniowy szczyt już za nami, no to w niektórych miejscach wciąż może się nieco korkować. A tak jest przy większych marketach w naszych miastach. Tu uważamy.
14: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektroniczną.

0: Bitów Elektrowicz 6-7.
1: Zbliża się 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Prezydent Karol Nawrocki w Trybunale Konstytucyjnym spotkał się z prezesem Bogdanem Święczkowskim. Wizyta odbyła się w dniu politycznych napięć wokół ślubowania Macieja Berka. Przed siedzibą TK doszło do przepychanek z policją. A przypomnijmy, prezydent nie uznaje ślubowania Berka w Sejmie, a rząd przekonuje, że odbyło się ono zgodnie z prawem. Paliwo drożeje mimo pakietu CPN. Jak tłumaczą eksperci, program ogranicza ceny, ale nie zatrzymuje ich wzrostu. Kierowcy płacą więcej, bo drożeje ropa na światowych rynkach.
2: Wydaje się, że jesteśmy w szczycie takiego trudnego okresu. Ze względu na to, że mamy szczyt zapotrzebowania przede wszystkim na paliwo dieslowskie, no bo jeszcze trwają prace rolne, bo zaczyna się sezon grzewczy.
1: Mówi Dawid Czopek, ekspert do spraw rynku paliw. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 7 zł i 1 grosz, a za litr oleju napędowego zapłacimy nie więcej niż 8 zł i 5 groszy. Ekologiczna szkoła w Dąbrowie Górniczej w podstawówce numer 26 do spłukiwania toalet wykorzystuje się deszczówkę.
3: Rynny są tak podpięte, że woda, która spływa z dachu, jest odprowadzana do tych zbiorników. Cy Wiademska, dyrektor szkoły. Tam działają pompy, które z kolei tłoczą wodę, no i przy spłukiwaniu jest wykorzystywana do spłucza.
1: A szkoła ma też panele fotowoltaiczne i magazyn energii. Do sprzątania z kolei nie używa się detergentów, wystarczy sama woda.
0: SK Ostrzeszów.
4: Fałszywe prawo jazdy pokazał policjantom Skępna 51-letni kierowca. Podczas kontroli okazało się, że mężczyzna nie ma uprawnień do prowadzenia auta, a dokument jest podrobiony. Teraz odpowie przed sądem. Grozi mu do 5 lat więzienia. Będą grać w rugby. Przed nami międzynarodowy mecz Polska-Czechy. Już w sobotę na majkowskim Wembley w Kaliszu.
5: Dwóch zawodników z Kalisza znalazło się w szerokim składzie powołanym na mecz reprezentacji Polski.
4: Mówi Łukasz Kostecki z Husa. Kalisz, początek o 18:00, poleca Radio SK.
0: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
6: A tak naprawdę to jest Kot i Korościel, czyli KK w Radiu SK. A,
7: przypomniałeś mi o nazwie naszego duetu KK. Ja
6: mam nadzieję, że kiedyś jakiś lektor to nagra, bo to naprawdę uważam, że nazwa jest tak dobra, że godna nagrania.
7: Znam jednego lektora, poproszę go.
6: A właśnie, nawet masz blisko. Clean Bandit, Demi Lovato, teraz w SC.

0: Avicii i Levels w Radiu SK. Jest 11 minut po 17, dzisiaj jest 14 października, czyli Dzień Nauczyciela. I Ola miała prośbę do naszych słuchaczy. Możesz powtórzyć tę prośbę, Olu?
1: Prośba była taka, żebyście dali znać, jakie przypały zaliczyliście w szkole, ale takie pozytywne, z których jesteście gdzieś tam dumni.
0: Tak, słuchamy.
2: Byłam w pierwszej gimnazjum, to moja mama kupiła pierwszy taki nasz aparat cyfrowy, taki malutki. I z koleżankami zrobiłyśmy sobie sesję na kibelkach.
0: No masz, ale coś mi mówi, Olu, jak patrzę w twoje oczy, że ty też miałaś podobne doświadczenie.
1: Nie, no ja pamiętam te takie zdjęcia właśnie w toaletach, różne sesje zdjęciowe. Ja jestem tylko ciekawa, czy nasza słuchaczka była w ubraniu.
0: Ale widzisz, to ja powinien być ciekawy, a nie ty. Ja jednak potrafię się kulturalnie zachować. To wiesz, to myślę, że nie uzyskamy odpowiedzi na to pytanie, ale możemy nagrodzić naszą słuchaczkę, prawda?
1: Ale zdecydowanie, bo to tak się miło wspomina.
0: Oczywiście.
1: A jeszcze lepiej by było, jakby nam te zdjęcia wysłała, jakby gdzieś
0: nie znalazła. A jednak, no tak, dobra, okej, okay, tak. Na sk.pl proszę nadsyłać te zdjęcia dla Oli, z dopiskiem dla Oli, a słuchaczce Kamili wysyłamy eskowe gadżety.

0: Temper City w Radiu SK. To jest audycja KK, czyli Kot i Korościel. I korzystając z tego, że Ola Kot jest tutaj w studiu, ja się dowiaduję wiele o tak zwanym redyku. Dobrze mówię?
1: Dokładnie tak.
0: Redyk
1: to jest nowe
0: słowo. To jest sprowadzanie owiec z powrotem z hali do...
1: Do właścicieli.
0: Do właścicieli. Tak. A to jest tak, że właściciel ma owce i on ją oddaje bacy, czy komu?
1: Tak, dokładnie tak. No, baca jak ma te owce, to zazwyczaj to nie są wszystkie jego owce, aha, tylko po prostu są owce jeszcze od innych właścicieli. On je bierze w kupę i je zabiera na halę. A potem jak schodzi, czyli jest redyk, no to jedzie potem oddać właścicielom.
0: No dobrze, a kiedy? On je tam w kwietniu, w maju zaprowadza na halę?
1: Tak, to zależy, kiedy będzie trawka, no bo one sobie tam muszą
0: schować
1: trawkę.
0: I one tam 5 miesięcy same siedzą?
1: No tam z juhasami są, także juhasy to jest... Bycie juhasem to jest bardzo ciężka robota.
0: Naprawdę? Ale tak. Podobno te juhasy są przystojne chłopaki, tak czy nie?
1: Wiesz co, teraz jak byłam, to poznałam. Na oko pan miał z 80 lat.
0: No
1: nie
0: i
1: miał,
0: co? No i gdzie jest problem?
1: Nie miał zębów, no ale był bardzo wesoły, sympatyczny był. I powiedział mi, że praca w telewizji to nie praca.
0: Tak? A ja się zgadzam z tym juhasem. Ja chyba kiedyś też na starość zostanę juhasem. Wiesz, mam plan. Radio
2: SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Bo ja widzę świat inaczej niż ty.
11: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
12: I po reklamie.
13: Esko.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Kochani, za 28 minut 18, czyli to trzeba już powoli wychodzić z roboty do domu. Mam nadzieję, że już wyszliście. Tymczasem mam informację, która może zawrócić w głowach ludziom, którzy mają psy. Wiesz, ty masz psa, nie?
1: I nawet dzisiaj jest tutaj z nami.
0: Jest w studiu, tak. Nazywa się Chudy. I jest chudy, prawda?
1: Jest chudy, ale może kiedyś być gruby. No mam nadzieję, że tak nie będzie.
0: Ale słuchaj tego. Psy mają dominującą łapę. Samce zwykle są lewołapne, a samice prawołapne. Wiedziałaś o tym?
1: Nie wiedziałam. No, tak jakby, że ludzie, no to wiadomo sprawa. Jedni piszą prawą, drudzy lewą. Ale
0: psy też. A weź go zawołaj i powiedz
1: chudy,
0: mu, żeby dał łapę.
1: Chodź tutaj.
0: I powiedz, żeby dał łapę. Którą da?
1: Łapa. Lewa.
0: Lewa. No to jest samiec.
1: To jest samiec.
0: To jest samiec alfa, powiem ci.

0: September w Radiu SK. Proszę Państwa, niechętnie ludzie przyznają się do swoich błędów, do swoich gaf, ale Ola Kot to jest osoba wysokiej kultury i też tak niezwykle pokorna. Teraz chciałaby się przyznać, że nie zawsze była idealna.
1: Nie zawsze byłam idealna, przyznaję się do tego. Ja po prostu świetnie kombinowałam i kiedyś w liceum, ja miałam bardzo zgraną klasę w liceum, postanowiliśmy, że na WOS-ie podłożymy gotowca.
0: To jest wiedza o społeczeństwie.
1: Tak, tak. Aha. Była grupa A, grupa B, przygotowaliśmy sobie pytania. Pytań było 4, więc wszyscy zgrani podłożyliśmy tego gotowca, mimo tego, że pan 10 pytań zadał, a na gotowcu były tylko 4, ale stwierdziliśmy, że dobra, podkładamy. No i potem mija tydzień, pan mówi, że doszło do dziwnej sytuacji w sprawie tych kartkówek, my już cali w strachu, że on się zorientował, a on mówi, że jeden chłopak napisał 10 pytań i on nie rozumie, o co chodzi, że dlaczego ten jeden chłopak myślał, że czego oszuka, że podłoży inne pytania, a on co, da mu 5 i nie dał mu 1.
0: Słuchaj, mam nadzieję, że ten jeden chłopak słuchał teraz tej historii.
1: Łukasz, pozdrawiam cię bardzo serdecznie.
0: I ten Łukasz teraz myśli sobie, Olka, ty świnio, wiesz? On tak pewnie myśli.
2: Promocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
7: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
6: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
7: Magnifique!
6: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
7: No, Hisense Media Expert to ma sens.
8: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: 10 lat, tysiące zadowolonych klientów i rabaty nawet do 50%. Spoko Optyk świętuje 10. urodziny. I ty rzuć okiem na to, co przygotowaliśmy. Przez cały październik okazje na okulary i oprawki w Pleszewie i Ostrzeszowie. Wpadnij, skorzystaj z promocji i skosztuj urodzinowego tortu. Mniam! Przekonaj się, że warto. Spoko Optyk, bo dobry wzrok to najlepszy prezent.
11: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
12: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
9: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
13: Jagoda Mośpan. Wstępnie pogodowi specy na jutro zapowiadają trochę słońca i kilkanaście kresek, ale umówmy się, dziś też miało być inaczej, więc trzeba być gotowym na wszystko. To nie jest moment na odkładanie ciepłych kurtek. Wieczór w Ostrzeszowie dziś też raczej chłodny i pochmurny.
12: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: Jest 18. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Utrudnienia na S17 w stronę Lublina. Przed węzłem na Łęczów zderzyły się bus i ciężarówka. Dwie osoby są ranne, a korek ma kilka kilometrów. Leki psychotropowe mogły trafiać do uczniów. Zatrzymano 44-letniego nauczyciela z Krakowa. Miał współpracować z lekarzem wystawiającym recepty na opioidy. Sprawa może mieć związek z

0: śmiercią czterech młodych kobiet.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
2: SK Sport News.
0: Manchester City zmierzy się dziś z PSG, a Roma zagra z Realem Madryt. Porto powalczy na wyjeździe z Realem Betis. Wszystkie mecze rozpoczną się o 21:00. Iga Świątek poznała rywalkę w 1/8 finału turnieju w Wuhan. Polka zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Kruger, a mecz jutro nie wcześniej niż o godzinie 13:00.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: SK Ostrzeszów News.
3: Kolejne remonty w mieście i gminie Ostrzeszów. Nowy asfalt ma pojawić się na ulicy Jaworowej i Starej Drodze. Koszt to...
4: w sumie około tak 700 tysięcy.
3: Mówi Daniel Wieczorek z Urzędu Miasta. Wszystko ma być gotowe jeszcze w tym roku. Maciej Balcer, pochodzący z Ostrowa, wokalista, kompozytor i aktor uhonorowany prestiżowym brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Wyróżnienie odebrał od ministra kultury jako wyraz uznania wieloletniego dorobku artystycznego i nieocenionego wkładu w polską scenę muzyczną.
5: Imprezka. Ja wiem, że pogoda to już taka totalnie jesienna, ja wiem, że nie wszystko się zgadza, ja wiem, że czasem są problemy i wszystko inne, ale są też hity na czasie i ja tymi hitami na czasie będę starał się was leczyć, a przynajmniej wprawiać w dobry nastrój. Mati Puczyło, dzień dobry, cześć, to Tate McRae, Just Keep Watching.

0: To David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait, Vesta, 10 minut po godzinie 18. Ja wiem, wspomniałem już o tej pogodzie, że ona nie taka przyjemna, że ona nie taka fajna, ale zastanawiam się, co fajnego dzisiaj u was się zdarzyło. 10 minut już po 18 to predestynuje mnie do tego, żeby zapytać. To po prostu sprawia, że no coś mogło się już dzisiaj wydarzyć. Szef mógł być miły, wyjątkowo miły dzisiaj, albo coś innego się wydarzyło, co sprawiło, że uśmiechnęliście się, albo ktoś był miły na ulicy, albo wy byliście dla kogoś mili. No po prostu cokolwiek się wydarzyło, to mi o tym koniecznie opowiedzcie. Wyślijcie do mnie głosówki na eskowym Messengerze. Ja chętnie o tym posłucham, chętnie się dowiem, chętnie też pokażę innym. I może wszyscy będziemy już dla siebie mili i będzie to piękny dzień. Mimo najlepszych chęci. To znaczy, tak nazywa się ten hit, który teraz zagram. Vito Bambino.
1: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: końca.
1: I bez końca to Oskar Cymse w Radiu SK. 21 minut po 18 to jest imprezka Mati Futuro. Cześć, słuchajcie, jest rekord w chodzeniu, albo raczej wjeżdżeniu, albo może eksplorowaniu. Słuchajcie, łazik marsjański Perseverance właśnie przeszedł do historii, a to dlatego, że stał się rekordzistą pod względem odległości przejechanej na kołach na innej planecie. No nie miał zbyt dużej konkurencji, ale już teraz łazik pokonał ponad 45 km. W 5 lat, no to wychodzi 25 metrów dziennie. No to niezłe korki na tym Marsie muszą być. Avicii, Rita Ora, Lonely Together, to już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Aj! Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
7: We must fight together.
6: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter, uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
8: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
9: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
12: I po reklamie.
13: SK.

0: I właśnie tak brzmią hity na czasie 23 minuty przed 19. To Eben, Easy Bizzy, You All My Love. A dziś Dzień Nauczyciela i to jest ten dzień, kiedy zazwyczaj przynosi się nauczycielom kwiatki albo czekoladę, ale od razu zacząłem wspominać swoich nauczycieli i szkołę i tu pojawia się moje pytanie do Was. Jakie mieliście najbardziej szalone historie ze szkoły z nauczycielami w tle? Albo ewentualnie w głównej roli. Co kiedyś udało Wam się wywinąć? Albo ewentualnie co kolega wywinął? No bo wiadomo, po czasie to już się wszystko przedawniło, można się ewentualnie przyznać. Dajcie znać, wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze. Mamy eskowe nagrody. Radio SK. Można się przyznawać, uwagi już nie będzie.
1: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: I po reklamie.

0: Xavier Mio i Fly High. I 5 minut już prawie do 19. W Dzień Nauczyciela sprawdzam i szukam waszych śmiesznych wspomnień ze szkoły. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na eskowym Messengerze. Cały czas można, się przyznawać do rzeczy, które lata temu wam się udało zrobić albo nie udało się zrobić. Do wszystkich przypałów czekam na głosówki, wysyłajcie. Dokładnie tak zrobił też Marek.
1: Ja kiedyś na lekcji matematyki w szkole średniej powiedziałem brzydko na panią. No i w sumie za karę miałem tak, że miałem zakaz przychodzenia na lekcje matematyki. Mogłem przychodzić tylko na kartkówki i sprawdziany. No i dla świętego spokoju mnie przepuściła w trzeciej klasie. Ale z maturą już było trochę gorzej.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jesteśmy w sklepie Netto. Czy wie Pani, jaka jest różnica między zapisem najlepiej spożyć przed, a należy spożyć do?
4: Wydaje mi się, że oznacza jedno i to samo, tylko inaczej zapisane.
3: Błąd.
5: Należy spożyć do to informacje o terminie przydatności produktu. Po jego upływie nie należy go spożywać, ponieważ może być szkodliwy dla naszego zdrowia. Co innego w przypadku najlepiej spożyć przed. To informacja, do kiedy produkt zachowuje pełnię swoich właściwości, a po tym terminie nie powinien nam zaszkodzić.
3: Organizatorem akcji mającej na celu ograniczenie marnowania żywności jest Netto.
6: Więcej na netto.pl.
7: I po reklamie.
6: Ostrzeszów na czasie.
8: Basia Źródlewsko-Lejnik, kłaniam się nisko i zapraszam Was do kina, konkretnie do kina Piast w Ostrzeszowie, który na dzisiejszy wieczór ma jeszcze jedną propozycję. I tutaj trzeba się pospieszyć, bo seans rusza o 19.15, a jest to Lalka z Marcinem Dorocińskim w roli Wokulskiego. Od piątku w Piaście szykują się nowości, a na tej liście kolejny polski tytuł Czas, który nie nadszedł, w roli głównej Agata Kulesza.
9: Muzyką się żyje.
10: Już mamy imprezowe plany na lato. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To znany na całym świecie producent i DJ, autor takich hitów jak The Business czy Leo. Tiesto jest pierwszą ogłoszoną gwiazdą przyszłorocznego Warsaw Music Festival. Ostatnio miałem okazję z nim pogadać na Ibizie i zapytałem go o jego ulubione miejsce w Polsce.
11: I really like Gdańsk.
10: Bardzo lubię Gdańsk. Tam jest bardzo ładnie. Naprawdę lubię tam spacerować. A okolica to chyba jedno z moich ulubionych miejsc, ale Warszawę też lubię.
11: I like Warsaw as well.
10: Niedawno Tiesto wydał nowy numer Hard to be Around, który na pewno dziś wieczorem usłyszycie na naszej antenie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Polski rap zdominował internet, Mata i Taco Hemingway wygenerowali najwięcej interakcji w mediach społecznościowych wśród artystów, którzy wystąpili w tym roku na PGE Narodowym. Tak wynika z raportu Instytutu Monitorowania Mediów. Mata wygenerował prawie 2,5 miliona interakcji, a Taco 1,5 miliona. Podium zamyka Sanach, tym samym polscy artyści zdeklasowali zagranicznych gwiazdy, które zagrały na Narodowym, jak na przykład Pitbull czy The Weeknd. A The Weeknd to na razie jedyny, który możemy mieć, bo do weekendu to jeszcze chwila, prawda? W końcu środa, ale minuta po 19, więc to już prawie czwartek. Zalia, Tylko kochaj mnie, Calvin Harris, My Way. Tak zaczynamy

0: To jeden z tych hitów, których przedstawiać chyba nie trzeba. Ale to zrobię. Akcent i Kylie West, 14 minut po 19. Ja dzisiaj zbieram wasze historie ze szkoły, w końcu to Dzień Nauczyciela. Szymon nagrał głosówkę na eskowym Messengerze.
1: Mnie jak kiedyś nauczyciel języka angielskiego zdenerwował, to do kawy wsypałem mu pokruszoną kredę. Do tego stopnia mu chyba tak smakowało, że prawie z fusami wybił.
0: Ja powiem tylko tyle, nie róbcie tego w domu albo w szkole. A wy jakie mieliście historie? O co chodzi, Lolek, i nienawidzę Warszawy.

0: To Sylwia Grzeszczak i Mango.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek wieloryba.
0: A teraz zrobi się strasznie śmiesznie, bo wszyscy szukamy waszych historii, które zaczęły się strasznie, jak w horrorze, ale ostatecznie było śmiesznie. Na sk.pl możecie się zgłaszać i opisywać swoje wspomnienia. I dokładnie tak zrobiła też Natalia. Cześć Natalia.
2: Cześć.
0: Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela i historia trochę z tym powiązana, bo ty jesteś nauczycielką, prawda? Dobrze rozumiem?
2: Tak, zgadza się. No to podstawowej.
0: No to wszystkiego najpiękniejszego w takim razie. No i teraz najważniejsze pytanie z mojej strony, to jaka była ta historia, co się wydarzyło?
2: No wiesz, jak to bywa na wycieczce szkolnej, pojechaliśmy sobie w góry w wieczór. No dzieciaki dokazywały do gdzieś tam godziny drugiej w nocy. No i stwierdziliśmy z koleżanką, że coś słychać, więc sprawdzimy, czy jest bezpiecznie. Zapomnieliśmy tylko o jednej rzeczy, że drzwi się otwierają tylko od środka. Więc my na zewnątrz, noc, gdzieś tam szczekające psy, mgła. No i była opcja, jak tutaj się dostać do środka.
0: No jak się udało?
2: Jak się udało, mieliśmy dwie opcje. Albo zapukać do dzieciaków, albo zadzwonić do koleżanki. Na szczęście odebrała telefon, także zostało się uratowane.
0: Czyli sukces, ale pytanie brzmi, czy uczniowie śmiali się następnego dnia?
2: Wiesz, to było zabawnie.
0: Ale teraz będą mogli zazdrościć. Słuchaj, pomarańczowe słuchawki JBL i dwa zaproszenia na film Upadek wieloryba są twoje.
2: Super, bardzo się cieszę.
0: To pięknie, a jeżeli wy chcecie, drodzy słuchacze, to zgłaszajcie się już teraz na sk.pl za darmo.
1: Sponsorem konkursu był dystrybutor filmu Upadek wieloryba.
3: Autopromocja.
4: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę.
5: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
7: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marvin. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marvin od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
3: To będzie ostatnia reklama.
8: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
9: I po reklamie.
3: SK.

na błysk to Dawid Podsiadło w Radiu SK. I 14 minut przed 20. Mamy 14 października, mamy Dzień Nauczyciela. Napisała do mnie na eskowym messengerze Kasia. Dzień Nauczyciela, a ja jako nauczycielka przygotowuję właśnie przepyszny smalec na jutrzejszą wycieczkę szkoleniowo-integracyjną dla swoich kochanych nauczycieli z Łęczycy. Kasia, nie wiem czy wiesz, ale właśnie zapragnąłem być nauczycielem z Łęczycy. Pozdrawiam oczywiście wszystkich, nie tylko z Łęczycy, ale też z całej Polski i w ogóle zewsząd naszych kochanych nauczycieli. Ale słuchajcie, jeżeli chcielibyście też na taką wycieczkę się wybrać, może nie szkoleniowo-integracyjną z nauczycielami z Łęczycy, ale za to, no właśnie, gdzieś, nie wiadomo dokąd, ale z naszą eskową ekipą, to da się to zrobić. Cały czas zbieramy ekipę do odlotu ściśle tajnego. Zbieramy naszą ekipę, która poleci razem z nami. Wiemy kiedy, 23 października, wiemy też z kim, czyli z naszą eskową ekipą, no ale do ostatniego momentu nie wiadomo dokąd. Tego dowiecie się dopiero na lotnisku. Chcecie czegoś takiego szalonego, to już teraz wpadnijcie do aplikacji Radia SK i zgłaszajcie się za darmo.

7.30 Hanjo i Malik Montana, Mami. To nowość od tych panów. Oni niedawno zajrzeli do Eski, mieli okazję m.in. zagrać w Państwa Miasta. Wyszło im to świetnie. 8 minut zostało do godziny 20. Ja mam dla was kolejne hity na czasie. Będzie m.in. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Będzie też Panic at the Disco, ale zagramy też jeden z ostatnich hitów, a więc Deli Supreme od MJ Deliego. Zostańcie z nami, zostańcie z Eską, no bo tutaj hitów nie brakuje.

0: jakieś wsparcie.
1: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
5: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
6: I po reklamie.
7: Ostrzeszów na czasie.
8: Wasi Źródlewsk-Olejnik, czas na sportowe zaproszenie do Ostrowa. Dwa kolejne mecze przed szczypiornistami Rebut KPR Ostrowi. Najpierw w sobotę w ramach europejskich pucharów ostrowianie zmierzą się z Istanbul Gęcznik, a kilka dni później, we wtorek 20, czeka ich kolejne ligowe starcie, tym razem z KPR-em Legionowo. No i oczywiście na oba te spotkania mamy dla Was bilety, więc piszcie na konkurs.ostrów@sk.pl. Czekam na Wasze argumenty.
9: Muzyką się żyje.
10: Mamy nowy girls band na polskiej scenie. To Lale, czyli ekipa bardzo utalentowanych dziewczyn. Pomysłodawczynią tego projektu jest znana influencerka Monika Kociołek. W składzie jest też tancerka Maja Ciesielska, wicemis Polski Julia Czesak i finalistka pierwszej odsłony The Voice Kids Olivia Kopiec. Dziewczyny wydały właśnie swój debiutancki singiel Ej Lala. Monika Kociołek przyznała w Radiu SK, że już od dłuższego czasu chodził za nią pomysł stworzenia zespołu.
11: Ja już od kilku lat chciałam stworzyć girls band, w końcu to się udało i jestem niesamowicie wdzięczna, bo debiut jest taki, jak sobie wymarzyłam.
10: Czyli jaki?
11: Czyli duży. Wszyscy nagrywają TikToki, wspierają nas, wysyłają mi DM-y, ja wszystko czytam, bardzo Wam dziękuję, widzę wszystkie opinie, klip ma już ponad 500 000 wyświetleń.
10: Dziewczyny zapowiedziały w naszym studiu, że to dopiero początek, zamierzają tworzyć dalej, a ich celem jest koncertowanie. Debiutancki singiel zespołu Lale mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ej Lala czeka na Wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl.
12: Imprezka.
13: Imprezka.
10: A ten hit już nieraz wiele waszych głosów zgarnął. Zresztą teraz jest na 7 miejscu gorącej dwudziestki. Ten hit to później ci opowiem, a więc Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później będzie też Andrzej Deli czy Alex Warren. Ja jestem też Mati Puczyło. Cześć, 20 równo.
14: Przeszłem, kto przełknął to i czekał.

0: Alex Warren i Fever Dream. 11 minut po 20. Teraz mam dla was jednak coś zupełnie innego i nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W każdy piątkowy wieczór, ale też w nocy, z soboty na niedzielę gramy w Ameska Live Remix, a więc program, w którym to najlepsi światowi DJ-e grają swoje światowe, najlepsze sety, ale właśnie. Jednym z najlepszych DJ-ów na świecie ewidentnie jest Tiesto. Tego pana znamy już od wielu, wielu lat. On niedługo, bo 19 czerwca, zagra też w Polsce, w Warszawie. Ja miałem okazję z nim niedawno porozmawiać na eskowym Instagramie. Możecie zobaczyć moją rozmowę z nim właśnie, ale on tam opowiadał m.in. o tym, że pracuje nad nowościami. I faktycznie nie kłamał. Właśnie wypuścił nowy kawałek. On nazywa się Hard to be Around, a to Tiesto, Chain i Cleopard 2000. Posłuchajcie już teraz. Radio SK. Bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Kariel, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again. Sexy Magic, tak nazywa się ten hit. 26 minut po 20, to jest deskowa imprezka. Ja tylko podam jedną datę, 16 listopada, jeszcze troszkę ponad miesiąc. Coś mi mówi, że tego dnia ten hit usłyszycie nie raz, bo to jest kawałek z oficjalnej tracklisty GTA 6 i to jest kawałek z gry, na której premierę ludzie biorą urlop, a właśnie ta premiera 16 listopada. Na całym świecie ludzie biorą urlop właśnie po to, żeby pograć w dzień premiery. Ktoś nawet podliczył, jakie straty na całym świecie wygenerują te masowe urlopy i podobno to będzie nawet miliard dolarów. Szefie, nie będzie mnie w pracy, mam ważną misję i nie mogę jej przełożyć. Miliard dolarów, rozumiecie?
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
3: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
4: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
3: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
4: Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: Dance on Boom, Sorry I'm Here for Someone Else. To jest imprezka, Mati Fuczyło, cześć. 20 minut zostało przed 21. Przed chwilą opowiadałam o tym, że pół świata bierze urlop na dzień premiery GTA 6. No bo wiadomo,
1: będę grał w grę.
2: A w jaką?
1: Tomb Raider.
0: No tylko akurat nie w Tomb Raidera, ale w inną. Będę grał w grę, też nazywa się konkurs, który trwa u nas. Już w piątek ktoś z was zgarnie komputer gamingowy warty ponad 11 tysięcy złotych. Haha, to nie są małe pieniądze, prawda? No w sam raz do odpalenia też tej wyczekiwanej od lat gry, więc jeżeli chcielibyście takiego kompa mieć, to nic prostszego. Zgłoszenie na sk.pl za darmo. A potem hit wcale zgłaszać się nie trzeba, już jest. Majestic, Boney M. Rasputin.

0: Jesteś tą jedną.
1: O, panowie wysłali do was buziaki. Bezos, Jan Marczewski, Hugo Tares w Esce 6 minut przed 21, ale ja chciałem powiedzieć, że zanim ta imprezka się skończy, to przed nami jeszcze naprawdę kolejne hity na czasie i będzie ich bardzo dużo. Będzie Ilenium i Ellie Goulding, będzie też Oscar Sims bez końca. Jak dobrze jest go słyszeć, prawda? A do tego Wiz Khalifa i Charlie Puth, See You Again, to jest hit zawsze na czasie, a hity zawsze na czasie gramy właśnie w Esce. Ja to Mati Fuczyło, słyszymy się już niedługo, już jutro po 23, bo jutro wszystkie hity zaczynają się w Esce. Tak nazywa się nasz nowy jeszcze program, w którym to gramy najnowsze kawałki od waszych i naszych ulubionych artystów. Oni zazwyczaj w nocy z czwartku na piątek o północy wypuszczają nowe utwory i my zagramy wam je jako pierwsi we wszechświecie. To co, brzmi dobrze? Mam nadzieję. Do usłyszenia!

0: me down.
1: Autopromocja.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
3: będę grał w grę.
2: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
4: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
7: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
8: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
7: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
9: Poleca Radio SK.
10: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
11: Wasze Źródlewsko Leining, a teraz coś dla tych, którzy lubią się śmiać i dobrze bawić. Już w ten piątek w 3MK Arenie w Ostrowie Stand Up Festival 2026. Na scenie w ostrowskiej arenie znakomici polscy stand-uperzy, m.in. Kacper Luciński, Piotrek Szumowski czy Wiolka Walaszczyk. A komu mało, to podpowiadam, że 27 października w Centrum Kultury w Ostrowie wystąpi z programem Mamo, papier się kończy, Mariusz Kałamaga.
12: SK.
13: Na czasie. Radio SK. Choose ships in the night.

0: Jacka Ostrzeszów News.
1: Jagoda Moskwan, dobry wieczór. Zapraszam na podsumowanie dnia. Były wiceprezydent Ostrowa Mikołajka jeszcze bez dozoru elektronicznego. Prokurator złożył zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Łodzi na decyzję Sądu Okręgowego w Kaliszu, który zmienił cele na elektroniczną bransoletkę.
2: Prokurator wywiódł do Sądu Apelacyjnego w Łodzi zażalenie od postanowienia Sądu Okręgowego w Kaliszu, który udzielił skazanemu Mikołajowi K zezwolenia na odbycie poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego kary 1 roku pozbawienia wolności, która to kara orzeczona była wyrokiem Sądu Okręgowego w Kaliszu z 22 maja 2024 roku. Prokurator zakwestionował ustalenia poczynione przez sąd i wniósł o zmianę zaskarżonego orzeczenia poprzez odmówienie skazanemu zezwolenia na odbywanie kary w warunkach dozoru elektronicznego.
1: Mówi prokurator Marcin Kubiak. Sąd w Łodzi po otrzymaniu akt ma 7 dni na rozpatrzenie zażalenia.
0: SK Ostrzeszów.
1: Szatnie i łazienki w szkole podstawowej numer 1 w Ostrzeszowie do remontu. Miasto dostało na ten cel ponad 170 tysięcy złotych z ministerialnego programu Szatnia na medal. O szczegółach mówi burmistrz Ostrzeszowa Patryk Jędrowiak.
3: Przyznana dotacja z programu Szatnia na medal. W jakiej wysokości?
4: Ponad 170 tysięcy złotych, co stanowi 50% wartości projektu. Tu ważne zastrzeżenie, że w tym dodatkowym naborze projekty muszą być zrealizowane do końca tego roku. Dlatego też nie chcieliśmy przeszarżować, jeśli chodzi o wielkość inwestycji, ponieważ i tak z wyprzedzeniem ogłosiliśmy już przetarg, który niedługo będzie otwarty, tak żeby wykonawca te 350 tysięcy, bo o takiej wartości łącznej zamówienia około mówimy, był w stanie zrealizować w około 2 miesiące. Mówimy tu o kompleksowej modernizacji zaplecza szatniowego i sanitarnego, bo z tym, szczególnie drugim, były duże problemy, jeśli chodzi o szkołę podstawową numer 1, więc spodziewamy się, że będzie to sporo uciążliwości i niedogodności dla nauczycieli, dla uczniów, no bo te prace będą w czasie roku szkolnego wykonywane, ale myślę też, że każdy, kto był w tych szatniach, zdaje sobie sprawę, jak konieczne były to prace do wykonania i tutaj ogromne podziękowania już do przodu dla całej społeczności szkolnej, że już na etapie projektowania bardzo dobrze z nami współpracowali i myślę, że również przy realizacji tej modernizacji będziemy dalej dobrze współpracować.
0: SK Ostrzeszów.
1: Zbiórka pieniędzy na remont łazienek w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Ostrzeszowie przynosi efekty. Placówka szykuje się do pierwszych prac. O szczegółach mówi nam teraz dyrektor ośrodka Katarzyna Kokoszko-Chodyjas.
5: Wydaje mi się, że uda nam się spełnić plan tej remontowanej łazienki z początkiem przyszłego roku, ale jest to tak naprawdę kombinacja wielu ludzi chętnych nam do pomocy, bo po pierwsze zbiórka, która była stworzona przez się pomaga, została zainicjowana przez Stowarzyszenie Radość Niepełnosprawnym, które funkcjonuje przy naszym ośrodku. Zebrali oni część środków, ale jest to zdecydowanie za mała środek, za mała ilość. Następnie nasza nauczycielka Małgosia Wichnowska nawiązała kontakt z pracownikami sklepu Leroy Merlin w Kępnie, którzy poprzez fundację Leroy Merlin starają się dla nas o środki od nich na ten remont, więc jesteśmy tu dobrej nadziei, wszystko jest naprawdę na dobrej drodze, wyniki niedługo już powinny być, ale z racji tego, że fundacja Leroy Merlin ma dosyć krótkie terminy realizacji swoich projektów, to wiemy, że musimy to spiąć w ferie zimowe w przyszłym roku. Do tego mamy tutaj lokalną firmę budowlaną, która również chce uczestniczyć w tym remoncie i dadzą nam jakby siły robocze od siebie, czyli dadzą pracowników, którzy ten remont wykonają. Więc suma summarum z tych różnych środków i dobrych serc, tak dzisiaj na 90% jestem pewna, że dopniemy remontu tej łazienki, która jest w najgorszym stanie. Jest to łazienka dla chłopców, jest ona na parterze, to jest dla tych chłopców właśnie, którzy mają problemy z poruszaniem się, z przemieszczaniem, wymagają stanowisk dużo szerszych niż tradycyjnie. Wsparcia, ale też takiego miejsca, gdzie mogą mieć kozetkę, gdzie mogą z asystą osoby drugiej po prostu doprowadzić się do porządku i też czasami na przykład w różnych schorzeniach też chwilę odpocząć. Także uda nam się to wszystko, mam nadzieję, już na 90% zrealizować.
6: A czy na tym etapie zbiórka jeszcze trwa, czy jeszcze pojedyncze osoby mogą tą przysłowiową cegiełkę dorzucić?
5: Tak, okej, tak. Cały czas można dorzucać. Jeżeli by się udało nam więcej z tych wszystkich środków zbierać, to po prostu wyremontujemy jeszcze jedną łazienkę, która nam została, bo to na cały ośrodek, gdzie tych łazienek dla uczniów mamy 6, te 2 nam zostały, no ta kopięca jest w najgorszym stanie technicznym teraz, no więc od niej będziemy na pewno zaczynać.
0: SK Ostrzeszów.
1: Dawne narzędzia i rodzinne pamiątki już na wystawie w Muzeum w Ostrzeszowie. To z okazji 70-lecia miejscowego cechu.
7: Nie jest to ostatnia wystawa. Ostatnia będzie poświęcona twórczości Antoniego Serbeńskiego, ponieważ 13 grudnia wypada 140. rocznica urodzin artysty. Ta wystawa potrwa do końca listopada. Wystawa, która opowiada o ostrzeszowskich rzemieślnikach z okazji 70-lecia cechu rzemiosł różnych w Ostrzeszowie. Wystawa nie pokazuje wszystkich zawodów, jakie były zrzeszone w cechu, ze zbiorów muzealnych i ze zbiorów rzemieślników ostrzeszowskich. Pokazujemy malarza, garncarza, stolarza, bednarza, fryzjerów, krawca, zegarmistrza, szewca i krawcową. I tak jak już mówiłam, wystawa do końca listopada. Pokazane na niej są sprzęty, jakimi posługiwali się, narzędzia, jakimi pracowali fryzjerzy, szewc. Pokazane są różne rodzaje zegarków mechanicznych, nieelektronicznych. I tutaj pomogli nam ostrzeszowianie, a byli to m.in. pani Jadwiga Kutowa, pan Adam Landzwojczak, Tomasz Pasiak, Jan Papiernik, Adam Warzybo, których szuflad domowych zakamarków narzędzia trafiły na muzealną wystawę.
5: Czyli tak naprawdę wystawa, którą warto zobaczyć, jeżeli jest się i młodszym, ale też i starszym.
7: Młodszym dla nauki, starszym dla przypomnienia, bo dużo radości sprawia znajdywanie swoich krewnych, znajomych na fotografiach, które dopełniają wystawę. Aha, jest jeszcze pokazane stanowisko, kilka narzędzi pszczelarskich i zdjęcia ostrzeszowskich pszczelarzy, a podstawą wystawy są eksponaty z cechu rzemiosł różnych, sztandary Towarzystwa Przemysłowego, sztandar cechu rzeźniczego i piekarniczego, dokumenty cechowe, insygnia, których już nie używają obecnie starsi cechu. No i cała uroczystość, która odbyła się w sobotę, była takim uwieńczeniem 70-lecia odrodzenia się cechu rzemiosł różnych w Ostrzeszowie, bo działalność cechowa tutaj od bardzo dawna kwitła, a po wojnie dopiero w 1955 roku postanowiono zrzeszyć rzemieślników, sformalizować wszystkie działające tutaj warsztaty, zawody w jednej instytucji, żeby pomóc im chociażby w uzyskaniu ubezpieczenia, co kiedyś nie było oczywiste. To dopiero w latach, pod koniec lat 50., 60. wprowadzono obowiązkowe ubezpieczenia ludzi pracujących w rzemiośle.
5: A czy w nawiązaniu do wystawy muzeum będzie organizowało warsztaty, jakieś spotkania?
7: Są w planie lekcje muzealne, gdzie myślę, że tak jak na poprzednich wystawach będą karty pracy, gdzie pomimo, że eksponaty są opisane, zadaniem dzieci, młodzieży będzie znalezienie eksponatu na wystawie, nazwanie go i przede wszystkim wymyślenie przeznaczenia, do czego służyło, bo takie wałki malarskie w tej chwili już zupełnie wyszły z użycia. Narzędzia fryzjerskie też zmieniły się, no, bardzo. I to taka nauka przez zabawę będzie. Do Towarzystwa Szydełkowego przybyła pani, której tata był garncarzem ostatnim na naszym terenie, pan Stanisław Wolny, a pani nazywa się Maria Tyc i pięknie nam opowiadała, jak jako dziecko uczestniczyła w układaniu naczyń zrobionych przez ojca i wypalaniu, opowiadała, ile metrów drewna na taki jeden wypał. I mamy w planie właśnie spotkanie z córką garncarza, też w trakcie trwania wystawy.
1: Mówi kierownik Muzeum w Ostrzeszowie Mirosława Rzepecka. Wystawę można oglądać do końca listopada.
0: SK Ostrzeszów.
1: Więcej pacjentów w przychodniach i na wieczorynce. Sezon na grypę się rozkręca. Lekarze mówią wprost: kicharz, załóż maseczkę idąc do ludzi. Profilaktyka to podstawa. Mówi Adam Stangrec, lekarz, szef SOR-u w Ostrowie.
8: No, podstawa to profilaktyka, czyli unikanie większych skupień ludzkich, tam gdzie już niestety wiele osób jest zainfekowanych. No, po drugie, często warto brać jakieś takie środki odporniające, witaminowe, ogólnie dostępne. Jeśli już musimy gdzieś pójść, gdzie możemy się narażać na kontakt z wirusami, warto założyć maseczkę. Ale tak jak mówię, podstawą to jest unikanie skupień tam, gdzie być nie musimy. Wiadomo, że do pracy musimy chodzić, na zakupy też, ale jeśli jesteśmy przeziemieni, czy boimy się złapania infekcji, to unikamy niepotrzebnych czy zbędnych skupisk ludzkich, gdzie o tej porze bardzo łatwo o infekcję.
9: właściwie nie należy tej maseczki się wstydzić, prawda? Bo ciągle jakieś takie mamy skojarzenia z COVID-em i nie chcemy tych maseczek. One robią robotę.
8: Oczywiście tak, no jest to podstawowa rzecz, sposób izolacji czy zapobiegania kontaktowi. Także to jak najbardziej może nie nadużywamy, ale oczywiście tam, gdzie jest to niezbędne, w jakichś większych skupiskach. Jeśli ktoś, no tym bardziej osoby, które są z grupy ryzyka, osoby starsze, obciążone innymi chorobami, no to wtedy naprawdę powinny tej profilaktyki jak najbardziej używać.
9: Ta maseczka zarówno dla osoby przeziębionej, żeby nie psikała na innych, ale także zdrowej, żeby nie dostać zarazków od innych.
8: Tak, oczywiście. Osoby, które są przeziębione, muszą na przykład być w pracy, czy iść do jakiegoś urzędu, sklepu, koniecznie sprawę załatwić, no to wtedy na pewno dla dobra innych powinny tego środka używać.
1: A więc też warto się zaszczepić przeciwko grypie.
0: SK Ostrzeszów.
1: Blisko 50 śpiewaków, między innymi z Japonii, Gruzji, Meksyku czy Chin, weźmie udział w 8. Międzynarodowym Konkursie Viva Kalisja. O szczegółach mówi Ewa Iżykowska-Lipińska.
10: W pierwszym etapie uczestnicy śpiewają w istocie jedną arię Mozarta. No jest to dzisiaj taki wymóg w ogóle, ogólnoświatowy powiedziałabym. Jedną arię dowolną i pieśń. Także 3 utwory. W drugim etapie śpiewają 2 utwory. Jeden utwór jest z tak zwanej listy repertuarowej. Ta lista wisi w internecie i jest związana z tym, że nasza fundacja musiała zabezpieczyć w pewnym momencie materiały nutowe dla orkiestry, więc ta orkiestra musi się przygotować do takiego koncertu. Z czym, no musimy jednak określić, jakie to są utwory, prawda? Ale powiem szczerze, że od roku zbierałyśmy, kolekcjonowałyśmy te materiały nutowe i ich jest coraz więcej, więc jest to zupełnie spora lista. I co jeszcze? No i drugi utwór jest arią dowolną. Więc tak naprawdę jest to dość dowolny repertuar, powiem szczerze. Ale dlaczego? Bo ten konkurs ma profil par excellence operowy. To znaczy chcę, żeby tym się różnił od innych konkursów w Polsce, że nie jest to konkurs o charakterze stricte akademickim. Ponieważ ja jestem artystką operową, w związku z czym wiem, co jest ważne w operze, a co jest mniej ważne. Są konkursy bardzo akademickie i ich jest bardzo dużo. Natomiast ja myślałam, że ten konkurs promował głosy. Znaczy głosy, które jutro staną na scenie, dadzą radę partii operowej i już są gotowe do wejścia na scenę. I powiem szczerze, że tak się dzieje, bo tak jak powiedziałam, jeden z Chińczyków, Dong Heng bodajże się nazywał się, naprawdę śpiewa w tej chwili w La Scala. Jestem tak dumna, że Państwo nie macie pojęcia. Śpiewał arię Aja Vindola Gausa, prawiera go z Wesela Figera. Więc jestem zachwycona, miał u nas Grand Prix. Jedna z uczestniczek, Małgorzata Pawłowska, proszę Państwa, robi zawrotną karierę w tej chwili w Niemczech, śpiewając partię Salome na przykład. No to naprawdę jest wyczyn. Sama śpiewałam Salome. Jest to jedna z trudniejszych partii w ogóle, jakie są w repertuarze, ale również widziałam ostatnio na Facebooku, że będzie śpiewać Toskę w Niemczech. No więc od tego koncertu, od naszego konkursu poszła do przodu z karierą w sposób zupełnie niebywały, prawda? Ale nie tylko ona, dlatego że bardzo wielu śpiewaków śpiewa w Polsce w tej chwili na scenach. I jest mi tak miło, jak ja potem pójdę na jakąś premierę do Teatru Wielkiego, to ludzie mówią, ojej, dzień dobry, poznają mnie, po prostu cieszą się, pozdrawiają, no bo od naszego konkursu się wszystko zaczęło, więc powiem Państwu, że naprawdę możemy być dumni. I ja się cieszę, że tą nazwę wymyśliłyśmy, to Viva Kalisja, dlatego że teraz wszyscy robią to jakieś Viva coś, troszeczkę kopiują tą nazwę, Viva, nie wiem, Viva Mozart i tak dalej. A mi zależało na mieście Kaliszu. I tak jak powiedziałyśmy na samym początku, ten konkurs ma być promocją miasta i promocją młodych. To jest sztandarowe hasło tego konkursu i tak to idzie przecież, prawda? No bo miasto krąży jako hasło, przepraszam, krąży w internecie, no nie tylko w przestrzeni medialnej. Młodzi zaczynają pamiętać, że jest takie miasto w ogóle w Polsce. Normalnie by o tym nie wiedzieli.
11: I jeszcze słowo, tak. Jeśli możemy prosić o koncercie laureatów. Tak. W piątek to jest taki koncert, tak, który jest dominantą tego konkursu.
10: Tak, zapraszamy na godzinę 19:00 do auli oczywiście Uniwersytetu Adama Mickiewicza filia w Kaliszu na koncert. Ja Państwa bardzo gorąco zapraszam. Są jeszcze bilety, będzie nam miło, jeżeli będzie potężna widownia, bo wtedy może zrobimy drugi koncert, jeżeli się okaże, że mamy, prawda, za mało miejsc. To by było fantastycznie.
0: Sport w Ostrzeszowie.
1: 7 punktów na koncie i drugie miejsce w tabeli pierwszej ligi futsalu. Asery to jest Krotoszyna. Śmiało stawia kroki w lidze.
12: Początek sezonu mamy bardzo owocny. Po 4 meczach mamy 7 punktów. Jesteśmy z tego faktu bardzo zadowoleni. Cały czas będziemy pracowali intensywnie na treningach. Będziemy podnosili swoje umiejętności, żeby w każdym kolejnym meczu walczyć o 3 punkty. Teraz mamy, można powiedzieć, 2 tygodnie bez meczu. Następny mecz będziemy rozgrywali 24 października z drużyną z Wilanowa. Te 2 tygodnie będziemy intensywnie pracować, żeby jak najlepiej się przygotować do tego meczu i pojechać tam po pełną pulę.
1: Mówi kapitan drużyny Dawid Przedyszewski. A kolejny mecz 24 października na wyjeździe z AZS-em Wilanów.
0: Sport w Ostrzeszowie.
1: Będą grać w rugby. Przed nami międzynarodowy mecz Polska-Czechy. Już w sobotę na majkowskim Wembley w Kaliszu.
13: Dwóch zawodników z Kalisza znalazło się w szerokim składzie powołanym na mecz reprezentacji Polski Rugby League z Czechami. Kaliską Husarię będą reprezentować Mateusz Kłosiński i Cyprian Kuczyński. W składzie reprezentacji mamy wielu doświadczonych zawodników, którzy grają nie tylko w odmianę 13-osobową, ale również w 15 i 7. Wielu z zawodników już miało okazję reprezentować nasze barwy narodowe. Tym razem w składzie brakuje naszego rozgrywającego Mateusza Kowalewskiego, na co dzień grającego w Cedrus Sroka Chłódź, który walczy z kontuzją barku, której nabawił się podczas Mistrzostw Polski. Szczęśliwie trener Karol Myszkowski ma

0: aktywności władz gminy odbędą się na Stadionie Miejskim w Nowych Skalmierzycach. Mecz będzie na żywo komentowany w taki sposób, by przybliżyć widzom zasady tego dość egzotycznego w Polsce sportu. A nie są one takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Odmiana 13-osobowa jest znacznie łatwiejsza do zrozumienia i znacznie bardziej dynamiczna niż odmiana Union. Zasady, jak podawanie piłki do tyłu lub w bok, pozostają, ale Rugby League wyróżnia się niezwykłą dynamiką rozgrywki. Podstawowe zasady to 80 minut gry, czyli dwie połowy po 40 minut pełne intensywnej akcji bez przerw. 13 zawodników w każdej drużynie na tym samym boisku oznacza więcej przestrzeni i szybszą grę. Punktacja, czyli to, jak zdobywamy punkty. Po pierwsze przyłożenie, czyli położenie piłki w polu punktowym przeciwnika, to 4 punkty. Dodatkowo można ten wynik za każdym razem podwyższyć o 2 oczka, kopiąc na tak zwane słupy z wysokości przyłożenia. Ponadto kop karny z boiska wart 2 punkty i tak zwany drop goal, czyli kopnięcie z akcji z piłki odbitej o ziemi za 1 punkt. I kolejna ważna różnica. Zasada 6 prób ataku. Każda drużyna ma 6 prób na zdobycie przyłożenia, co gwarantuje ciągłą akcję i emocje na boisku. Limit szar zapewnia ciągłą zmianę posiadania i dynamikę gry. Aby dowiedzieć się więcej i spotkać polskich reprezentantów, wystarczy przyjść na mecz. Serdecznie zapraszamy.
1: Mówi Łukasz Kostecki z Husarii Kalisz. Początek o 18:00 poleca Radio SK.
2: SK Ostrzeszów News.
3: Marta Rajewska, czas na magazyn reporterów SK Ostrzeszów. To jeden z kilku kościołów, który znajduje się w śródmieściu Kalisza. Mowa o bazylice kolegiackiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, potocznie zwany kościołem Świętego Józefa. W naszym magazynie zapraszamy Was na niecodzienną wędrówkę po świątyni.
4: Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, potocznie zwany kościołem Świętego Józefa, a tak naprawdę Świętej Rodziny. Od obrazu słynącego łaskami i cudami, który znajduje się w prawej nawie, i na tym obrazie widzimy postać Chrystusa w otoczeniu Maryi i Józefa, i to tak zwany aspekt ludzki, natomiast nad Chrystusem postać gołębia i Boga Ojca, czyli ten aspekt duchowy. No i widzimy 5 postaci i wszyscy mówią, idą do kościoła Świętego Józefa, a tutaj widzimy 5 postaci związanych z właśnie tą liturgią, z kościołem rzymsko, historią kościoła rzymskokatolickiego. No i obraz ufundowany koronami papieskimi. Jest to historia właśnie tegoż, od tej osoby, która była nieuleczalnie chora, mieszkańca ze wsi Szulec. To najczęściej tutaj, jak przyjeżdżają grupy pątników, turystów, to tutaj ksiądz, czy to będzie kleryk, oprowadza i oprowadza tą historię związaną z tym kościołem, z tym miejscem. I to wszystko możemy usłyszeć z ust samych duchownych, ale równocześnie złożyć intencje o to, co chcemy. To, co chcemy usłyszeć, to, co chcemy, żeby się zadziało w naszym życiu. No i jak tutaj duchowni oprowadzają, to bardzo często możemy usłyszeć: zastanówcie się, o co chcecie prosić Pana Boga, bo najczęściej jak prosicie u Świętego Józefa, to się spełnia. Natomiast film ostatni w kinach, Opiekun, jest właśnie na bazie tegoż kościoła, tych wydarzeń z Księgi Łaski, cudów, które prowadzone są od XVII wieku. I można to powiedzieć i humorystycznie, to niektóre sceny, ale przede wszystkim też tragiczne, bo związane z duchownymi z czasu II wojny światowej, ich pobytem w Dachau. No i kaplica księży Dachau, która znajduje się w podziemiach, wyposażona w przedmioty, które ci duchowni wynieśli ze sobą z obozu koncentracyjnego. A jeżeli nawet przetrwali, to ci, co przeżyli, to byli tak zniszczeni pod względem fizycznym na skutek doświadczeń pseudomedycznych, na skutek przeżyć w obozie, że już nigdy nie powrócili do normalnej funkcji zdrowotnej organizmu, natomiast duchowo stali, duchowo twardzi, duchowo rozszerzający kult Świętego Józefa, całego miejsca, i to właśnie w tym filmie możemy zaobserwować. Przy ołtarzu głównym widzimy obraz Matki Bożej od ognia, a przed nim wejście do krypty i napis: tablica Stanisław Karkowski 1520-1603,

0: Złote drzwi, no i pod, wchodząc do podziemi, odsłaniając drzwi, właśnie trumna z ciałem prymasa Karkowskiego, który został przeniesiony ze świątyni jezuitów tutaj, i dwóch innych, biskupa i księdza, który tutaj między innymi odbudowywał kościół, jak on się zawalił w XVIII wieku. No i ciekawostką jest to, że w ołtarzu bocznym, ale drugim, nie tam, gdzie jest obraz świętej rodziny, widnieje ołtarz mistrza z Gościszowic, XV wiek. I to jest tak zwany tryptyk. I wiemy, że kto jest autorem tegoż ołtarza, z tego względu, że zachowały się dokumenty. No i między innymi tutaj w tej świątyni są też pozostałości ze świątyni jezuickiej, odpowiednie rzeźby, które tutaj stanowią wyposażenie do dnia dzisiejszego. No i tutaj odbywają się przede wszystkim uroczystości związane, odbywały się uroczystości związane z pierwszymi pielgrzymkami na Jasną Górę, bo kościół jest w Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Dzisiaj mówi się w języku potocznym kościół świętego Józefa, a kiedyś szło się od Maryi do Maryi, czyli od kościoła maryjnego w Kaliszu szło się do kościoła maryjnego na Jasnej Górze, do Częstochowy. I tak te pielgrzymki chodziły. I pierwsza pielgrzymka z państwa polskiego, Rzeczypospolitej, obojga narodów, jest z Kalisza, na Jasną Górę. I ta tradycja trwa do dnia dzisiejszego. Zawsze w dwie strony idzie pielgrzymka na nogach. Kiedyś szła 4 dni w jedną stronę, 4 dni w drugą stronę, dzisiaj do 5 dni w jedną stronę i 5 w drugą powrót, wydłużona, razem ponad 160 km. Te etapy były bardzo ciężkie, bo się szło polnymi drogami. W latach, można powiedzieć, 50., 60., jak już drogi asfaltowe powstawały, to i pieszo przede wszystkim, ale po asfalcie, po polnych drogach, po jakimś szlace, czy jakiejś tam utwardzonej ziemi, no ale te odcinki były 30-parokilometrowe, później 62, 30 parę i najgorszy drugi dzień, jak się wychodziło z Kalisza, bo od Głuszyny do Wielunia ponad 60 km. I dzisiaj, można powiedzieć, ten etap skrócono o połowę, ale to w historii przeszło do wyczynu pątniczego i do historii. Wiemy dzisiaj, że z pielgrzymką przebłagalną na Jasną Górę wszedł rotmistrz Kłosowski, ten, który związany jest z Licheniem, ponieważ on szedł na Jasną Górę, żeby przebłagać Maryję za to, że nie znalazł obrazu tego, którym wizerunku maryjnego, który pokazał mu się po bitwie pod Lipskiem. No i znalazł go na tej, w trakcie kaliskiej pielgrzymki na Jasnej Górze, właśnie w miejscowości Lgota przed Częstochową, i tam ten obraz, można powiedzieć, odkupił od ewangelika, no i przywiózł go do siebie ze sobą. No i on znajduje się dzisiaj w bazylice właśnie w Licheniu. Natomiast tutaj Kalisz, no przede wszystkim słynie z tegoż wizerunku świętej rodziny. I korony papieskie, później ufundowane wota dziękczynne na różnego rodzaju wydarzenia potwierdzają, i księga pamiątek prowadzona, utrzymywana, przechowywana przez tutejszych duchownych, daje świadectwo tej historii związanych z tym miejscem. Natomiast chyba najbardziej takimi ciekawymi zabytkami dla państwa polskiego w tym kościele to są dwie rzeczy, ale w oryginale zachowane. Jest to patena, dar Mieszka III, nie, przepraszam, dar Mieszka III Starego dla klasztoru cystersów w Lądzie. I ta patena została umieszczona w obrazie Poczet Królów i Książąt Polskich według Matejki na wizerunku Mieszka III Starego. I to jest właśnie ten złoty przedmiot, który widzimy, możemy zobaczyć w skarbcu tutejszego kościoła, a który Matejka umieścił na poczcie. No i drugim takim przedmiotem to jest złoty kielich Kazimierza Wielkiego, dar dla katedry w Kaliszu. I te dwie rzeczy zachowały się w oryginale z tymi liliami, można powiedzieć, adygaweńskimi, z tymi orłami piastowskimi, ale stanowią najbardziej drogocenne materiały związane z okresem piastowskim. Jak parę lat temu, no bo to 3 lata temu, odbywała się 700-lecie koronacji pamiątka uroczystości związane z koronacją Władysława Łokietka na króla Polski na Wawelu, to między innymi ta patena stąd Mieszka III Starego, jak i złoty kielich Kazimierza Wielkiego na sygnale zajechały na Wawel i przez pół roku tam były eksponowane z innymi rzeczyma, naczyniami liturgicznymi, przedmiotami związanymi ze sztuką gotycką i romańską na Wawelu. I to właśnie jest ta historia, ta ciekawostka. A dlaczego zachowały się tutaj do dnia dzisiejszego? Zachowane, zamurowane w podziemiach kościoła, tu, przez księdza proboszcza z księdzem z pobliskiego kościoła ewangelików. Ani Niemcy ich nie znaleźli, ani Rosjanie. Zaraz po zakończeniu wojny i dlatego do dnia dzisiejszego możemy to w oryginale zobaczyć do dnia dzisiejszego tutaj. Oczywiście w skarbcu kopie są, ale one wiernie przedstawiają cały ten wizerunek. Jeżeli chcemy zobaczyć oryginał, to najlepiej zobaczyć relacje ze mszy. Jak papież Jan Paweł II był tutaj w 1997 roku i Jan Paweł II wtedy podczas nabożeństwa trzymał podczas liturgii oryginały i pateny, i kielicha. I kamera bardzo często najeżdżała na postać i papieża, i na te kielichy, i dlatego można to wszystko było do dnia dzisiejszego gdzieś tam w internecie, czy w telewizji można to zaobserwować. Albo podczas wydarzeń, takich jak na przykład było ostatnimi 3 lata temu na Wawelu. No i kolejna rzecz. Tutaj jak ciekawostką jest to, jak duchowni modlili się podczas pobytu w Dachau, to modlili się o co? Przede wszystkim o ocalenie. Ale w jaki sposób? W jaki sposób i do kogo? Tak? Do serca Jezusowego i do Maryi. I ta nowenna do świętego Józefa spełniła, można powiedzieć, ich oczekiwania. Ale w jaki sposób? Mianowicie na niecałe 3 godziny przed wysadzeniem obozu w powietrze, wymordowaniem więźniów, nie tylko duchownych, ale wszystkich więźniów, patrol amerykański, dzisiaj byśmy tak powiedzieli, że przez pomyłkę oswobodził ten obóz, chociaż ten patrol amerykański tam trafił przez przypadek i natrafił idąc po torach kolejowych, na których stały wagony na bocznicy, a w nich ciała, truchła, można powiedzieć, więźniów gnijących, psujących się ciał i szli dalej. I nagle wolna przestrzeń, nagle druty kolczaste, teren otoczony, wartownicy niemieccy uzbrojeni po zęby i zamiast otworzyć do tego niewielkiego patrolu amerykańskiego ogień, to oni uciekli. A Amerykanie otwarli, można powiedzieć, bramy obozowe, no i weszli do obozu i w ten sposób ci duchowni i więźniowie ocaleli, bo obóz nie został wysadzony w powietrze, a więźniowie przeżyli. Natomiast wiemy, że duchowni podczas modlitwy przyrzekli, że jeżeli ocaleją, to będą propagowali kult świętego Józefa na całą Polskę i na cały świat. Będą czcili, konferencje naukowe będą się odbywają i przybędą do świętego Józefa. I dzisiaj wiemy, że wszystkie te przyrzeczenia spełniono, konferencje odbywają się, kult jest propagowany świętego Józefa na całą ziemię i przede wszystkim przybyli duchowni, ci co ocaleli, do świętego Józefa, przed kościołem padli na kolana i na kolanach przed oblicze obrazu świętego Józefa, żeby podziękować. Nie tak dawno, bo kilka lat temu zmarł ostatni ksiądz dachowczyk i Polak, i Niemiec, bo kilka nacji duchownych przybywało właśnie w obozie koncentracyjnym Dachau, a przez to, że te wydarzenia mają tutaj miejsce, to ufundowano w 70-tych latach właśnie duchowni przywieźli ze sobą pozostałości z obozu, czyli chleb, później różaniec z drutu kolczastego, później czapka, szczotka z napisem Dachau, ręczniki, rysunki przedstawiające kary cielesne przez Niemców, dokumenty obozowe. I ja pamiętam jeszcze jako dziecko, tutaj będąc na ulicach miasta Kalisza, chodząc właśnie 29 kwietnia przybywali mężczyźni w pasiakach, strojach pełnych czy chustach biało-niebieskich i szli tutaj do świętego Józefa, później przechodzili do katedry, żeby modlić się i uczestniczyć w liturgii dziękczynnej ocalenia właśnie z tegoż miejsca kaźni w czasie II wojny światowej. No i ciekawostką jest też obrazy, które tutaj są widoczne. Na jednym z tych obrazów są intencje, można powiedzieć, szlachty osób, pątników, którzy tutaj przybywają, a są w strojach z XVIII wieku, właśnie na jednym z ołtarzy bocznych. No i ta najbardziej taka interesująca rzecz to kościół ma tylko dwa style architektoniczne dzisiaj, bo w prezbiterium widzimy tylko sklepienie gotyckie. Natomiast z tyłu czy z boku kościoła czy na zewnątrz widzimy w prezbiterium czerwoną cegłę, a wszędzie tutaj w środku widzimy wystrój późny barok, czyli rokoko, piękne ołtarze, piękne zdobienia, natomiast nie ma dwóch pośrednich styli architektonicznych. Dlaczego? Bo kościół zawalił się w XVIII wieku, jak tutaj do kościoła był dobudowany pałac arcybiskupów gnieźnieńskich, no i wtedy ksiądz właśnie Kłosowski jeździł po terenie Rzeczypospolitej, zdobywał środki finansowe na odbudowę świątyni. No i udało się zebrać tyle tych środków finansowych, że starczyły na nie tylko odbudowę świątyni, ale jeszcze jej upiększenie. I to, co właśnie widzimy, ten wystrój tej świątyni, to bogactwo, to właśnie pochodzi z tamtego okresu czasu i ta wieża biała. No i ciekawostką jest to, że na zewnątrz ta świątynia widzimy białą wieżę, a podczas poprowadzenia jednej z wycieczek po Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie widzę zdjęcia z okresu września i października 1939 roku, a w nim eliminacja elit społeczno-kulturalno-duchowych państwa polskiego, czyli mordowanie osób, które znalazły się na listach proskrypcyjnych zaangażowanych w funkcjonowanie państwa międzywojennego polskiego. I na tych zdjęciach widzę osobę prowadzoną przez Niemców, patrol niemiecki w białej koszuli, w czarnych spodniach i na w tle kościół świętego Józefa. No i na pytanie, czy wiedzą, skąd ten wizerunek jest, to zdjęcie, kogo przedstawia? I pamięta wtedy kustosz, był zastępca kustosza tegoż muzeum i mówi, że nie, bo to znaleziono gdzieś w Warszawie. Znaleziono to zdjęcie wśród dokumentów, ktoś to przyniósł, oni to wywołali, ten film, i umieścili właśnie w ekspozycjach tamtejszego muzeum. A ja mówię, że jest to kościół świętego Józefa w Kaliszu. A skąd pan wie? Bo jestem przewodnikiem z tej miejscowości i to jest właśnie ksiądz Pawłowski. To jest osoba, która została aresztowana, właśnie ksiądz proboszcz z parafii w Choczu. I tutaj jest tablica pamiątkowa na placu świętego Józefa poświęcona tej osobie i to jest właśnie to wydarzenie. I co się okazało, że już jak następnym razem byłem tam z wycieczką, to te wydarzenia zostały udokumentowane, opisane. I ciekawostka związana też między innymi z tą świątynią. Ostatnimi czasy tutaj odbywają się nabożeństwa związane z okresem właśnie z liturgią, ze świętym Józefem. Bardzo często tutaj właśnie odbywają się te elementy związane z liturgią, z kościołem i z religią. A msze, które odbywają się właśnie przed cudownym obrazem, słyną właśnie te kazania i przede wszystkim ten wizerunek tej świętej rodziny w tych srebrnych szatach pięknych. Natomiast po drugiej jednej ze ścian kościoła jest obraz, kopia, ale bez tych szat. Ale można wtedy zobaczyć, jaki jest obraz, jak wygląda w nowoczesnym, albo gdzieś w odświętnym uniformie, albo jak wygląda normalny, zwykły obraz, który został namalowany na płótnie i znajduje się właśnie w kościele. Tak, kilka ciekawostek z tym związanych. Pamiętajmy też, że tutaj zaraz za murami obronnymi, za kościołem, tak, biegły mury obronne miasta, dlatego zaraz tutaj mamy basztę Dorotkę, basztę i dzwonnicę i miejsce związane z legendami, baśniami kaliskimi, no i zaraz za tym rzeka Prosna, no i fragmenty, można powiedzieć, Nocy i Dni Marii Dąbrowskiej, z tego względu, że Maria Dąbrowska właśnie tutaj przy szkole muzycznej robiła odczyty Maria dla Marii o Marii, czyli Maria Dąbrowska o Marii Konopnickiej, a odczyty były fragmentów właśnie jej literatury Nocy i Dni, niepublikowane albo nieopublikowane właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym. No i te wszystkie wydarzenia jako ulica Plac Józefów, jako Aleja Aleksandryjska, jako Dziadowe Przedmieście, jak rzeka Prośna, która tutaj płynęła, to wszystko ma elementy związane z miastem Kaliszem i z naszą literaturą, a pożar Kalińca w Nocach i Dniach, czyli pożar miasta Kalisza w sierpniu 1914 roku wykonanych przez wojska polskie. Kawałek historii tego miasta, ciekawostek, no i niedaleko stąd też fabryka lalek Schreiera i aktorka kina amerykańskiego, te lalki, piękne Schreierki, które Shirley Temple właśnie miała podczas kręcenia scen z jej udziałem.
1: Mówi Andrzej Matysiak, przewodnik z Kalisza. Nauczycielka, nazaretanka, poetka, autorka prozy. Mieszkała i służyła za granicą, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech czy Ameryce. Teraz mieszka w Ostrzeszowie i w swojej najnowszej książce pod tytułem Rozsypane bursztyny powraca do wydarzeń z przeszłości. Dzieli się z czytelnikiem bardzo osobistymi doświadczeniami. Kim jest Bożena Anna Flak i jak rozpoczęła się jej literacka przygoda?
2: Jestem stąd, można powiedzieć, dlatego że urodziłam się niedaleko Kalisza. Miejscowość, która nazywa się Saczyn. Dla niektórych słuchaczy jest to takie miłe odkrycie. Przecież to niedaleko. To niedaleko, to blisko 60 km. Kalisz to czas mojej szkoły średniej. Szkołę podstawową kończyłam w Saczynie. Bardzo, bardzo w swoim czasie znanej szkole. Dobrej bardzo szkole. W maturze wstąpiłam do nazaretanek. Ale nie od razu rozpoczęłam formację, dlatego że moim marzeniem przez tę krótką młodość było studiować medycynę. Gdy spotkałam się z tymi nazaretanki, no takie między nami pytanie stanęło. Medycyna, klasztor w czasach komunistycznych, to dwa różne powołania. Pytanie, jak ja się będę rozwijać, zgromadzenie nie zapewni mi praktyki w szpitalach. I nazaretanki w Kaliszu okazały się bardzo serdecznie przemyślne i powiedziały to, słuchaj, według nas to ty masz powołanie literackie, a nie medyczne. Nie wiem skąd wiedziały, to były dobre polonistki. Siostry prowadziły szkołę, tę szkołę w 64 roku zamknięto, ale fachowe, profesjonalne, rasowe polonistki tam były. I wtedy jedna wpadła na pomysł i powiedziała tak, wiesz co, zrób sobie studium pomaturalne, medyczne, takie, żebyś miała jakieś pojęcie o tym, z czym ta medycyna się, co to w ogóle jest. Ja wtedy się bardzo tak zmartwiłam, pomyślałam sobie, no będę jak w szkole jakieś studium pielęgniarskie, pieczątkę mi wpakują na świadectwo. Wtedy pieczętowano świadectwa. Każda uczelnia, do której się złożyło papiery, pieczętowało. Ja nie chcę, to będzie może sztuczne. A ta siostra tak na mnie patrzy, jedna z Kalisza, i mówi tak, wiesz co, zapytaj mamę, powiedz jej, że taki mamy pomysł. Ja poszłam do mamy, mówię, słuchaj, wiesz, te nazaretanki chcą, żebym ja zrobiła sobie jeszcze studium pielęgniarskie. A moja mama mówi tak, no teraz do końca wierzę, że to są mądre kobiety. Oczywiście, jesteś kobietą, chcesz być osobą konsekrowaną, nie będziesz miała rodziny. Studium pielęgniarskie da ci poszerzoną maturę. Potraktuj to jako poszerzona matura, która tobie jako kobiecie samotnej w życiu się przyda, a innym po drodze może bardzo wiele pomóc. I w taki sposób wylądowałam w Warszawie. Ukończyłam 2,5-letnie studium pielęgniarskie. Dostałam czepek z szerokim dyplomem, tym paskiem, wtedy się jeszcze takie nosiło. I w ciągu tych 2 lat już wiedziałam, że idę do nazaretu, nie mam żadnych wątpliwości. Mogłam studiować, wtedy otworzono wyższe studia pielęgniarskie w Lublinie, to był ten czas, ale wyleczyłam się z moich pierwszych marzeń, no i rozpoczęłam w Ostrzeszowie nowicjat. Zaliczono mi wtedy te 2,5 roku jako taki okres wstępny, takiego rozeznania. Ja oczywiście studiowałam po świecku, mieszkałam w internacie sióstr,

0: nie pracowałam długo, ale w przerwach, w czasie przygotowania do ślubów wieczystych zawsze mogłam posłużyć, zawsze siostry mogły mnie gdzieś tam w cudzysłowie użyć, żebym kogoś zastąpiła. Było to bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Moje główne studia to polonistyka na Kulu, drugie to tak zwane studia pastoralne, które robiłam w Stanach Zjednoczonych, a po drodze uczyłam się języków, bo to była moja fascynacja, więc byłam kilka razy w Londynie, tam sobie robiłam zestaw kursów języka angielskiego. W Stanach Zjednoczonych już studiowałam po angielsku.
1: A do Ostrzeszowa? W którym roku?
0: Do Ostrzeszowa przyjechałam w 1970 roku, po to, żeby rozpocząć okres takiej formacji absolutnie podstawowej, takiej, bez której nie można jakby złożyć ślubów, nie można być siostrą. Taki okres nazywa się nowicjatem. I ten nowicjat od 1946 roku do dnia dzisiejszego w Ostrzeszowie istnieje. Złożyłam pierwsze śluby, potem po 5 latach ślubów wieczystych, które jakby zamykają okres takiej formacji podstawowej. Literacka przygoda, ja sobie myślę nieraz, jak to się zaczęło. Chyba zaczęło się to w sposób tak naturalny, jak zaczyna się wiele historii w życiu. W każdym życiu te historie są inne. Na początku lubiły mnie polonistki, bo tak się zaczyna. Pamiętam, nieraz mnie tam chciały, żebym przeczytała jakieś wypracowanie. Nie lubiłam pisać wypracowań, dlatego że był to dla mnie wielki trud. Kochałam piękne wypracowania i te wypracowania jeszcze w archiwum się znajdują niektóre, ale był to, ja byłam świadoma, że to zawsze jest takie wyzwanie. Tak mi się nieraz nie chciało. Gdy już mi się zachciało, gdy już się przekonałam, no to wtedy pisałam w sposób chyba dobry, taki odpowiedzialny. To pisanie sprawiało mi, miałam świadomość, że to jest jakieś wielkie zadanie, coś takiego. Nie mogę powiedzieć, że mi przyjemność sprawiało, że mi się pisało lekko, nie. Właśnie było to trudne, ale wyczuwałam w tym, że ten trud ma wydać coś specjalnego, że to nie jest takie, tak, że to nie jest takie sobie o napisanie na jakiś temat. Więc pisałam dość odpowiedzialnie te moje wypracowania. Dużo czytałam, myślałam dużo, jak to ma wyglądać. Cieszyłam się, jak ono było trochę inne, jak było takie bardziej oryginalne. No, cieszyłam się bardzo, gdy to nauczycielka zauważyła, że ją to nie denerwowało na przykład, że ono jest inne może trochę od tych wypracowań takich z szeregu. To pamiętam. Moja pierwsza nauczycielka, najmłodsza siostra mojej mamy, też była polonistką i ona mnie uczyła w pierwszej klasie. Trochę może ją podglądałam, ona zawsze dbała o to, żebym miała książki do czytania. Nigdy mnie nie kontrolowała, jakoś nie sprawdzała pisania, ale dla mnie pisanie też było jakoś ważne, więc może ta świadomość, ale to tylko tak może. W nowicjacie była duża potrzeba i takie duże, mądre przyzwolenie na to, żeby zapisywać, czy jakieś medytacje, czy na przykład przygotować jakiś dobry, mały wykład dla kogoś, dla młodzieży, która przychodzi. Czasem była zachęta do tego, żeby przygotować dobrą rekreację, na której się siostry będą mogły trochę pobawić. I pamiętam, że jakoś szybko siostry się zorientowały, że ja potrafię coś tam napisać. Szybko też się zorientowały, że na przykład potrafię napisać jakieś dowcipne rymowanki. Nigdy ich nie uważałam za żadną literaturę oczywiście, ale one bawiły. One były takie potrzebne, takie podręczne. Nieraz siostry nowicjuszki podchodziły, a napisz coś fajnego, napisz tam jest na jakiejś gazetce. Czasem robiłyśmy sobie, czasem pisałam tak dla żartów, jakiś dowcip, starałam się, żeby nie uraził, ale wiedziałam, że to jest przydatne bardzo. I tutaj znalazłam takie poparcie. Rozwiń sobie to, to jest ważne, posłuch tym, co tam ci się udaje. Ono było takie miłe. Nigdy w życiu nie myślałam o publikowaniu, o wydawaniu, o byciu, nie wiem, nie daj Boże, poetką czy jakimś pisarzem. Nie, to było takie mi pomocne. Widziałam, że tak nieraz z tym jest dobrze, bo można wziąć kawałek papieru i coś tam naskrobać, a to się podoba, to działa. Potem przyszedł okres studiów, zaproponowano mi po rozmowie, żebym studiowała polonistykę, żebym była nauczycielką w naszych szkołach, że wydaje się, że to jest moja droga, że mam ku temu jakieś zdolności, a więc zdałam egzamin, znalazłam się na studiach. W czasie studiów polonistycznych nie napisałam ani tak publicznie, ani jednego tekstu, bo oczywiście jak miałam dostęp dostęp do wielkiej literatury i w bardzo dużym wymiarze, no to szybko się zorientowałam, że nawet nie ma się co ośmieszać, żeby pisać. Ale tam gdzieś tak dla żartów sobie pisałam. To były takie słynne gazetki, na których pojawiały się od czasu do czasu. Na przykład jakaś uwagę trzeba było zrobić przy sprzątaniu wspólnym akademika, to ja tę uwagę pisałam wierszem. Widziałam, że niektóre siostry się śmiały, niektórym się to podobało. Co było szczęściem, że ja sobie te pisaninki takie spisywałam. Mam do tej pory taki fajny notes, którym zapisywałam bez żadnej korekty. To, co mi się napisało, to sobie to zapisałam. I to potem w życiu mi się przydało, bo mogłam powrócić, mogłam już popatrzeć, gdy byłam trochę przygotowana z strony warsztatowej, co ja tam wypisywałam. I niektóre zapiski stały się powodem do poważnych tekstów. Oczywiście musiały być w cudzysłowie obrobione, musiały być dopracowane, ale niektóre z tych pomysłów posłużyły mi później w życiu. Były to moje pomysły, dziecinnie zapisane jeszcze, może nie starannie, ale niektóre stały się taką podstawą do poważnych utworów. Jednym z takich jest choćby Rozmowa ze świętym Józefem, taka znana bardzo, znany tekst do muzyki pana Tomalaka, pisany tutaj z okazji Międzynarodowego Kongresu Muzykologicznego w Paliszu. I podstawą do tego tekstu były moje zapiski z lat, gdy miałam 19-20. Taka Rozmowa ze świętym Józefem, która potem musiałam ją od strony literackiej poprawić, dopisać refren, ale to tam gdzieś się zaczęło.
2: Jak to się stało, że te właśnie rzeczy pisane trochę, na pewno nie z myślą o tym, żeby je w szerszym gronie publikować. Jak to się stało, że nagle spotykamy się tak naprawdę, żeby rozmawiać nie o pierwszej wydanej pozycji, tylko o kolejnej już z rzędu?
0: W moim wypadku, prawdopodobnie jest to w każdym wypadku, trzeba spotkać chyba na swojej drodze kogoś, kto pomoże uwierzyć, że to ma sens. Ja miałam przyjaciółki na studiach, które mi jakby towarzyszyły i niektóre ku mojemu rozbawieniu mówiły: słuchaj, ty świetnie piszesz, albo nie wyrzucaj tego, albo zatrzymywały same. Były także wśród tych przyjaciółek siostry nasze, które skrzętnie to zapisywały, zbierały. I potem jakby ja wiedziałam, że coś w tym musi być, skoro zatrzymują te próbki. W czasie studiów był taki jeden moment, kiedy mnie namówiono, żeby popatrzeć na te swoje próbki albo coś tam jeszcze dopisać i wziąć udział w takim konkursie poetyckim, studenckim. Ja nie miałam na to ochoty, ale namówiono mnie. I gdy tam wydrukowano kilka tych tekstów, otrzymałam nagrodę publiczności. One się podobały. Taki artykuł został napisany w jednej z, nawet w takiej gazecie chyba diecezji wrocławskiej, przez jednego z kolegów. No i to było takie pierwsze, że coś w tym musi być, skoro nie jest to wyśmiane, nie jest to kompletnie odrzucone. Moja taka prawdziwa przygoda, gdzie uwierzyłam, jeszcze nie do końca, ale uwierzyłam, że musi coś z tego talentu tak zwanego, czyli jakiegoś wyposażenia, bo to tak bym nazwała, co to jest talent, jakieś naturalne wyposażenie, które trzeba rozwinąć, a potem się ciężko nad nim napracować, gdy dochodzi już do wydania jakiegoś utworu. Tak naprawdę uwierzyłam w to, że coś w tym moim wyposażeniu jest wartościowego, literackim, i byłam w Londynie po raz pierwszy. To już miałam za sobą kilka lat praktyki nauczycielskiej. W czasie uczenia uczennic w szkole średniej w Warszawie nie napisałam żadnego wiersza. Wiele tekstów omawiałyśmy wspólnie z uczennicami. Pamiętam, że im się to podobało. Ta interpretacja była taka ciekawa, świeża. Wcześniej jeszcze pisałam pracę magisterską na temat liryki Grochowiaka, bardzo kontrowersyjnego w swoim czasie poety, bardzo trudnego do takiego omówienia, bo ja pisałam w tym czasie, kiedy on dopiero co odszedł. W dodatku lirykę Grochowiaka miałam za zadanie porównać z liryką romantyzmu. Tak sobie życzył mój promotor, bo byłam na seminarium tak zwanym romantyzmu. Chciałam pisać z literatury współczesnej. Pomyślałam, co ja z siostrą zrobię. To zróbmy. Niech to będzie liryka Grochowiaka na tle tradycji romantycznej. Temat był fascynujący, ale absolutnie nowy. Nikt na ten temat nic nie pisał. O Grochowiaku było troszkę artykułów rozsianych w różnych czasopismach, a ja musiałam przebadać tradycję romantyczną w jego turpistycznej poezji. Bardzo trudnej dla mnie w tamtym czasie. Przy magisterium, które tutaj jest opisane, takie magisterium, za które otrzymałam ocenę celujący. Rzadka bardzo ocena, dlatego że się wtedy wpisuję do specjalnej księgi, ale ja taką dostałam, nie wiedziałam, czy to był żart, ale tak, to jest napisane w dyplomie. I ci profesorowie powiedzieli, praca siostry nam się bardzo podobała. No nie była do końca taką pracą magisterską. Jak ja to czytam dzisiaj, to tak jest jak esej, ale im się to podobało. To byli starzy profesorowie, którzy widocznie widzieli coś więcej niż tylko taki zapis, no nie wiem, przebadanych wątków. I wtedy ta praca mnie tak jakoś bardzo ośmieliła, że jako nauczycielka szukałam z młodzieżą nowego czytania tekstu. Chciałam ich nauczyć, żeby się nie bały czytać poezji czy każdego utworu literackiego, żeby czytały w sposób bardzo indywidualny, odpowiedzialny, ale indywidualny. I to była świetna przygoda. Po 8 latach uczenia w liceum w Warszawie wyjechałam do Londynu po to, żeby trochę poświęcić się językowi angielskiemu, po to, żeby posłużyć może trochę i poza Polską. Nasze zgromadzenie jest międzynarodowe, mamy domy na całym świecie, na 5 kontynentach. Te potrzeby ciągle były. Był potrzebny język na spotkania międzynarodowe, połowa zgromadzenia w Stanach Zjednoczonych, dla kontaktów. Decyzja przełożonych była, jedziesz do Londynu i uczysz się angielskiego. Ja wszystko w tym Londynie robiłam, chyba najmniej się uczyłam angielskiego. Tam dostałam się za sprawą takiej mojej przyjaciółki, nazaretanki, o której tu piszę, bo ja listy, które do niej pisałam, są tu przedrukowane, te fragmenta, za sprawą naszej nazaretanki, która także się nazywała Bożena, tak jak ja, dostałam środowisko Veritasu, środowisko polonijne, londyńskie, które dysponowało książkami, których w Polsce nie było. Tam można było czytać literaturę emigracyjną, tu zakazaną. Tam można było jakoś przemycić książkę, co było świetną przygodą wtedy. I ja z tym środowiskiem się zapoznałam, a moja siostra Bożena, ta przyjaciółka, która wiedziała, że ja trochę pisałam, sama kochała literaturę i ciągle mnie namawiała, żeby coś jej napisać. No to jej pisałam na zamówienie, dla dowcipu, nie mając pojęcia, co ona z tym zrobi. A wie pani, co ona z tym zrobiła? Któregoś dnia zebrała te moje wierszyki, jak ja nazywałam, i zaniosła profesorowi Zdzisławowi Wałaszewskiemu. To był podówczas rektor PUNO, czyli Uniwersytetu na Obczyźnie. Fantastyczny literat, poliglota, człowiek, którym na pieszo przeszedł prawie całą Europę w czasie wojny, żołnierz także II wojny światowej, świetnie wykształcony. I ona temu staremu, w cudzysłowie, zawsze młodemu w sercu, profesorowi zaniosła moje wierszyki i przyszła i powiedziała tak, wiem, że się na mnie wściekniesz, ale to już się stało, zaniosłam profesorowi twoje wiersze. Jezu, czyś ty naprawdę oszalała? Jak to? Profesorowi takie już nie chcę powiedzieć, jak ja to określiłam. No przecież ja ze wstydu umrę. Umrę ze wstydu. To jak chłopiec z deszczu tam Szeniawskiego. Co ty robisz? Zaniosłam i koniec. I po 2 dniach dostaję list od profesora, ręcznie pisany, który mam do tej pory. I on pisze tak. Bożenko, kochana. Te listy to są jak literatura miłosna między mną a tym profesorem. Jest o nim wspomnienie także w Rozsypanych Bursztynach, bo to jest książka życia. Tak. I tam pisze, Bożenko, czy to wolno? Czy wolno tak, żeby stary profesor, stary nauczyciel, stary Zdzisław Wałaszewski przeryczał całą noc nad jakimiś wierszami i powiedział wtedy on powiedział tak, będziesz pisać, jesteś wielką poetką i masz to wyposażenie, ten talent. Więc ja po prostu nie wiedziałam, czy on ze mnie żartuje, czy to jest prawda. Przez lata pisałam dla profesora po to, żeby mieć święty spokój, żeby mnie już nie męczył, żeby on każdy wiersz ocenił, każdy jakby zanalizował. Tak to było. Mam 500 listów, prawie 500 listów od profesora Wałaszewskiego, w których są jego recenzje. To jest jeszcze jest przepisane, ale to są rękopisy, które mam. Nie zostały wydane, to są listy Wałaszewskiego. Żyje jego córka, trzeba by rozmawiać z jego córką. Nie muszą być wydane, ja je mam. I czasem pisałam dlatego, żeby ten profesor się ucieszył. On czytał wiersze fantastycznie. Na jednym ze spotkań po wydaniu tej książki Kto zieleń powróci wybrał wiersz, bo był poproszony, jeszcze był prezydent na Obczyźnie, jego żona na tym spotkaniu w posku tak zwanym, czyli w

0: z naszego liceum z Kielc. Te dziewczyny czytały wiersze, niektóre tańczyły, niektóre śpiewały. Jakiś młody, utalentowany nasz student z Kielc napisał fantastyczną muzykę. Dzisiaj już skończył medycynę w Stanach Zjednoczonych. Ale oni byli tak zafascynowani tym, że to ich niosło. Oni śpiewali te wiersze. No i wtedy, jak już profesor mi tak powiedział, no to pisałam do niego. Pisząc do niego od czasu do czasu, żeby był zadowolony, bo bardzo go ceniłam, tego się trochę zbierało. Jak się uzbierało, to on dopóki żył, on dbał o to, żeby to wydać. Pierwszy tomik Owoc granatu był wydany jeszcze jakąś unikatową dzisiaj metodą wydawniczą w Veritasie w Londynie. To jest taki skromny, także żółty, ma żółtą okładkę, tak jak rozsypane bursztyny. Myśmy wybrali razem się z tą Bożeną, wybrałyśmy wiersze, one zostały wydrukowane. Pierwszy tomik powstał, zanim wróciłam do Polski jeszcze w Londynie. Profesor Wołaszewski zorganizował spotkanie poetyckie. No tak, czytałam poetycki tekst, on czytał, powiedział na ten temat i to było chyba pierwsza taka książeczka, która się stała. To jest rok 89. To jest taki rok. To dość późno. Ja miałam wtedy, no tak dobrze. Po 30 mi się wydawało, że jestem stara kobieta i teraz jakieś wydawanie nie wiadomo czego. Oczywiście, że dzisiaj patrzy się na to inaczej. Ja byłam w bardzo dobrym czasie. Nie byłam za młoda. Byłam już dojrzała na tyle i miałam tyle doświadczenia, żeby te teksty przejrzeć, wybrać właściwe. Teksty mnie wydawały się zawsze takie dość prościutkie, ale odbiorcy najczęściej do nich wracają. Trudno jest ocenić samemu. Nie wiemy, które są naprawdę dobre, bo tu nie ma żadnej reguły. Dobre są te, które odbiorca jakby najczęściej czyta, które stają się tekstem wizytówką, bo takie są. I nigdy nie wiadomo, który to tekst się stanie. Zawsze wydawało mi się, że z takiego pisania odpowiedzialnego, że ja piszę wiersze, ale życie, zwłaszcza życie nazaretańskie, życie nauczycielki, kogoś, kto był włączony w różne zgromadzeniowe także wydarzenia międzynarodowe, wymagało ode mnie, ja byłam także przez długie lata w administracji, byłam przełożoną całej prowincji warszawskiej. Taka funkcja wymaga naprawdę odpowiedzialnego pisania, bo co jakiś czas trzeba napisać choćby listy do wspólnot. Można napisać taki zwykły, obiegowy okólnik, tak napisać, jak się tam potrafi, a można to napisać tak, że to niesie coś więcej niż tylko informacje. Ja wiem, że ja do tych zwykłych, tej pisaniny takiej zawodowej, administracyjnej przywiązywałam dużą wagę, a miałam świetną sekretarkę, która to wszystko skrzętnie zbierała. I gdy szukałyśmy takich smaczków, takich fragmentów do rozsypanych bursztynów, niektóre pochodzą z takich właśnie pism, bo to tak się świetnie coś tam powiedziało, że jakiś fragment jest wart utrwalenia, bo on jest dobrze zapisany. Więc tak naprawdę tworzyłam wiersze i tak siebie widziałam, jeżeli tworzę, to poezję. Ale poezję bardzo różną. Taką od poematów po haiku. To haiku jest takim wydarzeniem, które mnie bardzo rozbawiło, ale które przyniosło dość dużo takiego mądrego, dobrego rozgłosu. Gdybym zapytała kogoś, czy ma pojęcie, nawet jak się tam nazywam, kim jestem, to tu nie wiedzą, bo jakimś moim zadaniem nie jest, promowanie siebie, czy zgromadzenie też mądrze nie opowiada o mnie na każdym progu, bo tu nie o to chodzi. Nie jestem celebrytką, ani nie mam zamiaru być, nie chcę być uzależniona od żadnych wydawnictw, od redaktorów, żeby mnie tam ścigali. Jestem przede wszystkim zwyczajną nazaretanką, tak mi się wydaje, wykonuję swoją pracę taką, jaką mi zlecają, ale w tej mojej pamięci, w pamięci rodziny naszej zakonnej i takiej pamięci, Kalisza, może to ja jestem poetką. Zawsze się śmiałam, nie lubiłam, jak mnie nazywano poetką, ale nieraz musiałam to przyjąć, no bo co? Miałam spotkania w Kaliszu, pamiętam, w Warszawie wiele spotkań takich poetyckich, no to już się nauczyłam siedzieć ładnie na środku i wysłuchiwać, przyznawać się do tego, że jestem poetką, no bo jak inaczej, no musiałam się jakoś zachować jako poetka. Więc w moim takim widzeniu siebie jako osoby piszącej, to jestem pisząca wiersze. Ale w międzyczasie zawsze trzeba było coś pisać, jak już powiedziałam, językiem niewiązanym. I tego się okazało bardzo dużo. Po ukończeniu już tutaj pracy w Polsce na 9 lat los rzucił mnie do Rzymu, a potem na 11 do Londynu, a potem do Francji na trochę, jeszcze wcześniej w Ameryce byłam. Wtedy już miałam też wytropiono mnie gdzieś tam, nie za sprawą już profesora, bo profesor odszedł, ale za sprawą rektora Uniwersytetu tutaj katolickiego z Polski, który także jakoś tam mnie gdzieś poznał, jakieś siostry dały mu toniki. W ten sposób znalazłam się w sytuacji, gdzie ktoś ze Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, ówczesna prezeska, podeszła do mnie i powiedziała: słuchaj, ja byłam na spotkaniu z profesorem Warszawskim wtedy, gdy on czytał twój wiersz, słuchałam młodzieży z Kielc, która śpiewała te teksty. Nie mogłam wierzyć, że to pisze zakonnica, ale to chyba ty jesteś, nie? Ta sama. Ja mówię, no ta sama, ja teraz mieszkam w Londynie. A może no złóż podanie, daj nam swoje teksty. Zastanowimy się, może ja cię przyjąć do Związku Polskich Pisarzy na Obczyźnie. No więc ja to przygotowałam, przyjęto mnie, do tej pory jestem członkinią, chociaż mieszkam od 2 lat w Polsce, ale jestem czynną członkinią Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Mamy świetne spotkania, najczęściej teraz online, ale zawsze biorą udział w międzynarodowych targach na przykład, gdzie mamy swoje stanowisko. Tam poznaję fantastycznych ludzi. Ilustratorka Rozsypanych Bursztynów była poznana na targach międzynarodowych, gdzie mi ktoś podsunął książkę, którą ilustrowała i powiedział, a co gdyby ona twoją prozę ilustrowała, albo jakieś teksty. Dotarłyśmy do niej. Zgodziła się, przeczytała, powiedziała, to jest świetny potencjał, zrobię to. Dzisiaj właśnie ta książka Rozsypane Bursztyny ma świetną okładkę, także przez nią proponowana. Ultra skromniutka, dzisiaj się mówi mega, chociaż ja tego nie lubię. Jest bardzo skromna, fantastyczny kolor wybrała, bo dzisiaj żółty jest w modzie. Tak się to zdarzyło. No tak dowiedziałam się, że tak. I ten Związek Pisarzy także nieraz mnie zachęcał do napisania takich poważnych jakichś na przykład artykułów. Ale taka siostra Borkowska, to jest benedyktynka, świetne pióro i osoba, która dla zakonu benedyktynów, zwłaszcza żeńskich benedyktynek, zrobiła bardzo wiele. Studiowała też na KUL-u. Ona napisała takie 2 książeczki, może pani się spotkała. Oślica Balama i potem druga Oślica Balama. To jest takie jej widzenie jakby, no nie wiem, tych, którzy głoszą kazania. Ona tam daje jakieś takie świetne rady, robi to dobrym językiem. Ta książka bardzo dużo zamieszała. Niektórzy jej dziękowali, niektórzy się złościli, jak to tam jakaś siostra śmiała, no nie wiem, powiedzieć coś na temat sztuki głoszenia kazań. No, a to jest wielka sztuka. I wtedy Związek Pisarzy na Obczyźnie powiedział, ale siostra Bożena, niech siostra napisze recenzję tej książki, niech podejmie taką polemikę. Ja to napisałam, to też jest tu przedrukowane. To było drukowane w naszym pamiętniku literackim. Był taki cykl o pandemii. Wszyscy, no pandemia, więc z pandemią trzeba coś zrobić. No chyba najgłupszy okres, jaki w życiu przeżyłam, ta pandemia, chyba nie tylko dla mnie, ale ja tam byłam w samym środku, byłam w Londynie, pandemia się odbywała. Ale Związek Pisarzy na Obczyźnie powiedział, zrobimy taki cykl, piszcie o tej pandemii, a my będziemy to drukować. No mówiono mnie, żebym ja też napisała, więc ja też napisałam o pandemii, o covidaczku wyśmiewaczku, chyba tak to się brzmi, nie wiem, taki książeczka z dzieciństwa, cudaczek, wyśmiewaczek, tak mi się podobała, że pasowała ona, przydała się do tego covidaczka, sztucznie stworzonego według mnie. Ale to jest poważny tekst, to jest taki tekst jakby takiego popatrzenia, co się ze światem dzieje, jak można ten świat jakimś, nie wiem, jednym, drugim gestem złapać po prostu, trzymać na uwięzi, nie? To coś takiego jest. Odważny tekst, bo musiałam wypowiedzieć swoje zdanie, no ale o to chodzi. Więc odpowiadając na pytanie, czy piszę prozę, pisałam całe życie prozę. Okazało się, że tego było bardzo dużo. Gdy pomyślałam sobie, co z tą prozą zrobić, bo wiersze były wydawane jakby regularnie od jakiegoś czasu, proza leżała. I teraz jest pytanie, albo za wzorem Szymborskiej zresztą szykujemy duży kosz i to wszystko palę i koniec i mam święty spokój, albo czyta to jeden, drugi, trzeci, życzliwy człowiek i ten, który się zna trochę na języku, no i coś z tym robimy. Decyzja była, no, wybierzemy, wydajemy to, co zwycięży w takiej ocenie słowa. Zwyciężą walory zapisu. Jak to jest zapisane. Nie temat, bo temat według mnie w pisaniu nie jest taki najważniejszy. Jest ważny, ale temat to dla naukowców może, dla badaczy. W pisaniu dla mnie ważne jest, jak się coś zapisze. Nawet jeżeli to będzie skok kędura, prawda? Jak to się zapisze. Jak sobie słowem poradzić z uchwyceniem tego, co się podoba, co może złościć, co może denerwować, co musi się doczekać jakiejś wypowiedzi. Nie? Musi się doczekać jakiegoś zmaterializowania, jakaś myśl, która, no jak Słowacki mówi, jakby język giętki, musi być giętki, powiedział wszystko, co pomyśli głowa, to trzeba bardzo giętkiego języka, żeby to się stało. Nie? Więc te walory jakby językowe, mówię o ostatniej książce, o prozie, zdecydowały o tekstach, które tu się znalazły. One są bardzo różne. Więc pisałam prozę, nie myśląc o tym, że to się kiedykolwiek wyda, że to będzie do czegoś potrzebne, poza drogiem w różnych czasopismach i artykułach.
1: Wspominałaś, siostra, już gdzieś na początku naszej rozmowy, że najnowsza książka Rozsypane bursztyny jest taką trochę książką życia. Już trochę o niej powiedzieliśmy, że co się na nią składa. Ale jakby ta siostra w kilku słowach mogła powiedzieć o tym, o czym są tak naprawdę rozsypane bursztyny?
0: O wszystkim. Są co wiąże się może z moją historią. Historią osobistą, bo pierwszy rozdział, matecznik, tak żeśmy to określiły, mówi o... Najbliższy jest taki długi, bardzo, może to jest esej, poświęcony mojemu tacie, pisany wiele lat po jego odejściu. Są tam teksty, które mówią o takim obrazie Najświętszej Rodziny, który wisiał w domu mojej babci. Ten sam spotkałam, gdy wstąpiłam do Nazaretany. Popularny obraz wtedy. Zapisane są jakby moje takie, taka przygoda z tym obrazem. Mi się podobał i babcia nie pozwalała tam go dotykać, ale ja musiałam do niego dotrzeć. To coś takiego, bardzo prywatne. Są tutaj teksty, które mówią o wydarzeniach takich bardzo, bardzo lokalnych, które miały miejsce w parafii, w Chełmcach, tam gdzie była koronacja obrazu. Poproszono mnie o jakieś słowo wtedy, przyjechałam i o tym jest wspomnienie w tej części takiej osobistej dość. Jest tam część, która wspomniałam o tym, są fragmenty listów, które pisałam do siostry Bożeny. Na jakimś etapie, gdy już nie byłam w Ostrzeszowie, a ten kontakt był do końca bardzo ważny dla mnie, postanowiłam napisać, gdy byłam przełożona

starsze, najmłodsze, ale bardzo wiedziałam, że siostra Bożena lubi czytać i lubi listy. I pomyślałam sobie, napiszę jej 100 listów o wszystkim, co się tutaj w tej Warszawie dzieje, o moich wyjazdach pierwszych na wschód wtedy pojechałam pierwszy raz do Niedogródka, gdzie były nasze siostry męczennice, gdzie są nasze siostry. Wtedy po raz pierwszy wyjeżdżałam do Grodna, nie wiem, za Bóg, tam, gdzie nigdy się nie marzyło o tym, że się będzie, na miejsca, gdzie się Mickiewicz urodzi. I postanowiłam w wolnych chwilach tak to zapisać, żeby siostra Bożena to widziała. Czyli taki list, żeby ona miała udział w tym przeżyciu. I pisałam te listy bardzo świadomie, językiem świadomym, językiem polskim. Nigdy nie myślałam o wydaniu tego. Na jakimś etapie, gdy już się przeniosłam do Londynu, siostra Bożena zaczęła tracić pamięć, była 20 lat ode mnie starsza. Potem bardzo już była taka uzależniona, to był Alzheimer, jej siostra też cierpiała na tę dolegliwość, na tę chorobę. Ale zanim odpłynęła z tego świata, takiego powierzchownego kontaktu, miałyśmy kiedyś taką rozmowę i porozumiałyśmy się, ona jeszcze na tyle była świadoma i powiedziała mi, że ona te listy ma. I jakoś tak bardzo nieśmiało, to było bardzo trudne, ale powiedziała mi, a może te listy, może przedłuży się jej życie, jeżeli to jest możliwe.

i duże fragmenty tych listów także się tu znalazły. To jeden z rozdziałów. Znalazły się po to, że opowiadają o czasach, o których już dzisiaj się nie pamięta, o czasach widzianych oczami Nazaretanki, o Nazarecie widzianym na wschodzie oczami Nazaretanki. Ja czytam to z jakąś radością, bo zapomniałam już wiele rzeczy. O przejazdach przez granicę, czy trzeba tam ukrywać jakieś obrazy, jakąś figurkę. Ja to zapisałam, to było zapisane, to są moje listy, więc otrzymałam je z powrotem. Mam pełne prawo decydować, co z tych listów się wycina, co się daje do druku, co nie. Oczywiście, że nad tą książką pracowało sporo ludzi, żeby podyskutować, co wyrzucamy, czego nie dajemy do druku, bo mogłoby kogoś zranić, to jest zbyt osobiste. A co warto, bo ma wartość już taką uniwersalną. Kto kogoś przeczyta, może się z tego czegoś dowiedzieć i popatrzeć, jakim językiem pisze się listy na przykład. Są tutaj zapisy podróży.

0: dzisiaj już nie mają żadnego znaczenia. Ani dla odbiorcy szerszego, ani dla mnie. Trzeba było to, tak się to mówi, fachowo oczyścić. Przygotować tekst do druku, ale jest to oryginalny tekst. Czasem krótszy. Dbałyśmy o to, żeby ci, którzy mi pomagali taką książkę przygotować, o to, żeby te teksty były dość krótkie, żeby nie męczyły czytelnika. Mam teraz 280 stron i nie wiem o czym i muszę to ciągnąć albo wyrzucam, bo mi się nie chce tego czytać. Czyta się to łatwo, tak mówią ludzie. Proszę, teksty są krótkie, są różnorodne, więc czytanie nie sprawia kłopotu.
1: SK Ostrzeszów radzi.
2: O zdrowe brzuszki naszych pupili trzeba dbać i jak to zrobić, aby im nie zaszkodzić. O tym rozmawiamy z Jagodą Bulińską, lekarzem weterynarii z Ostrzeszowa.
3: Niestrawność jest na tyle nieprzyjemnym doświadczeniem i zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt, że na szczęście właściciele dosyć szybko reagują i kiedy rzeczywiście pojawia się biegunka, tudzież wymioty, zjawiają się dosyć szybko. Tak rzeczywiście jako organizm z racji tego, że tam przewód pokarmowy choruje, oznacza to dosyć często też kłopoty na przykład związane z jakąś nietolerancją lub alergią pokarmową, czyli z układem immunologicznym lub też właśnie z chorobami, które na przykład są związane także z nerkami lub też z układem krwionośnym, z sercem.
4: Czy biegunka i wymioty to są jedyne objawy, że z brzuchem naszego zwierzaka coś się dzieje?
3: Dosyć często pojawiają się też kwestie takie jak gazy, tak? Czyli właściciel zauważył,

0: bardzo zwrócić uwagę, jak je karmić, żeby no jak najmniej po prostu im zaszkodzić. Pewnie w zależności od tego, czy jest to pies, kot, królik, jakieś inne zwierzę, to wszystko jest pewnie bardzo różnorodne.
1: Przede wszystkim warto podejść do swojego zwierzaka indywidualnie. Pies to nie jest duży kot, a kot to nie jest mały pies. I to jest pierwsza kwestia, którą powinniśmy pamiętać, żeby nie mieszać tych karm, żeby jednak rozróżniać, czym karmimy. Ludzkie jedzenie też jest potencjalnie bardzo często taką przyczyną dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Warto też by było mieć na uwadze, że pieski rozwijają się w różnych momentach, potrzebują innych substancji mineralnych. I tutaj też bardzo zwracamy uwagę na rasy lub docelowy wzrost psa, który będzie miał po osiągnięciu dojrzałości, czyli załóżmy tam w przypadku dużych, olbrzymich ras około 18 miesiąca życia. I to są zwierzęta, które potrzebują zupełnie innego zapotrzebowania na wapń i na fosfor, niżeli chihuahua, która jest malutka i będzie miała docelowo powiedzmy 3-4 kg.
0: Okej, a jeżeli chodzi o te wszelkiego rodzaju suplementy, jakieś smaczki i tak dalej, to jest wskazane dla naszych zwierząt, czy niekoniecznie? Te wszystkie takie marketowe produkty.
1: One są fantastyczną pomocą, jeśli chodzi o naukę i jeśli chodzi o takie doszkalanie i porozumiewanie się na dzień dobry ze swoim psem. To jest forma nagrody po prostu i jak najbardziej nam służy i psiakom służy. Natomiast nie jest to posiłek i nie powinien zastępować posiłku. Dodatkowo jeszcze warto zawsze patrzeć na skład. Czy kupujemy karmę, czy kupujemy przysmaki, one zawsze powinny być sprawdzone, czy ten druk, który jest dodany, czy to nie są 2%, a na przykład, że będzie to 30%, tak? Nie polecamy jak najtańszych przysmaków, no bo one niestety wiążą się z tym, że jest to forma McDonald'u. Fantastycznie smakują, pięknie pachną, ale niestety nie niosą ze sobą żadnych składników odżywczych, a rzeczywiście mogą zaszkodzić.
0: A czym absolutnie nie powinniśmy karmić zwierząt?
1: To jest na pewno czekolada. Im więcej kakao zawiera, tym bardziej nas martwi. Czyli biała czekolada będzie związana z cukrem, z tłuszczem mlecznym, natomiast na szczęście nie będzie trująca. Tak? Gorzka czekolada to jest to, czego powinniśmy się wystrzegać w okolicy nawet, żeby nie zostawiać na stole. Później kwestie cebuli, czosnku, kwestia wędlin przede wszystkim. I tutaj bardzo serdecznie uczulam, ponieważ wędliny są peklowane i to jest peklosól, która zawiera azotany, azotyny i bardzo dużo soli. Nerki naszych zwierzaków nie są w stanie w długim czasie unieść po prostu takiej ilości azotanów i azotynów.
0: A jeżeli na przykład zauważymy, że coś się z naszym zwierzakiem dzieje nie tak, bo wspomina Pani o objawach, które ma, czy my możemy, czy wskazane jest, żebyśmy w ogóle my coś domowymi sposobami próbowali leczyć takie zwierzę, czy pierwszym naszym krokiem powinna być wizyta po prostu u lekarza weterynarii?
1: Myślę, że jeśli mamy sytuację taką nocną, późno-wieczorną, mieszkamy w małej miejscowości albo nie mamy możliwości, żeby dojechać natychmiast, to rzeczywiście jesteśmy w stanie pomóc, tak? Większość z substancji czynnych, czyli z leków, które my podajemy zwierzętom, również są podawane dla ludzi. I z racji takiej, że każdy powinien kierować się dobrem swojego zwierzęta, to przede wszystkim warto chociaż skonsultować, jeśli nie mamy możliwości, żeby dojechać, tak? Chwycić za telefon, zadzwonić na przykład do któregoś gabinetu, większość też jest w stanie udzielić pomocy gdzieś tam o porach jakichś tam późnych. Natomiast jeśli chodzi o naszą reakcję, im wcześniej, tym lepiej. Czyli domowe sposoby na zasadzie nie dostają zwierzaki jeść w momencie, kiedy jest biegunka, kiedy są wymioty, będzie eliminować ewentualnie, że to, co im podaliśmy, mogło im na przykład zaszkodzić. Bardzo ważne, żeby pilnować, żeby w tym momencie piły wodę, tak, żeby jednak się nie odwodniły i wtedy już mamy chociażby taki wstęp do pomocy załatwiony, tak?
0: A czy nasz brak wiedzy wynikający z tego, że właśnie nie wiemy, co tym zwierzakom podać, może długofalowo doprowadzić nawet do śmierci tego zwierzaka?
1: Myślę, że obecną taką epidemią jest niewydolność nerek oraz przewlekłe zapalenie trzustki. Bardzo dużo zwierząt i psów, i kotów przychodzi z tego typu dolegliwościami i to są dolegliwości, które najczęściej wiążą się z przewlekłymi błędami żywieniowymi. I dopiero w wieku 10-12 lat te zwierzęta zaczynają chorować na tyle dotkliwie, że jeśli nie udzielimy im dosyć kosztownej pomocy, bo to jest terapia już przewlekła, niestety one jak najbardziej mogą w wyniku takiej przewlekłej choroby po prostu umrzeć.
0: A jeżeli my jesteśmy na tyle odpowiedzialni, że chcielibyśmy jak najlepiej zadbać o zwierzę, które mamy, to gdzie możemy szukać informacji dotyczącej tego, co powinniśmy, co możemy, a czego nie możemy?
1: Internet jest fantastycznym źródłem, natomiast warto zwrócić uwagę, kto pisze artykuły, tak? Czy to są artykuły, które są podpisane przez osoby związane z branżą, czyli przez lekarzy weterynarii na przykład, czy przez dietetyków weterynaryjnych, bo też takie osoby już

0: też nie wnikamy, tak? Bo naszym głównym celem jest to, żeby na wizycie pomóc, wytłumaczyć, skorygować i małymi krokami, bo oczywiście rewolucji nie da się zrobić w jedną wizytę, doprowadzić do takiego stanu, żeby i ten właściciel był w stanie z nami współpracować i żeby ten zwierzak się lepiej poczuł. Natomiast jeśli chodzi o kłótnie i awantury, my raczej, jeśli chodzi o takie doświadczenie gabinetowe, jest takie, że nie chcemy po prostu takiej sytuacji, że każdy z nas źle się czuje i jesteśmy na jakichś wysokich emocjach, bo po prostu to przeszkadza i w pracy, i w tym, żeby pomóc zwierzakowi.
1: SK Ostrzeszów.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.